W ciemnych mieszkaniach, na klatkach schodowych, w samochodach z rajków, handlowych galeriach, pod nocnymi 24K idzie i rozgrywa ich ta sama gra. Idzie i rozgrywa ich ta sama gra. Na niestrzeżonych parkingach, na niedoświetlonych winklach, na tyłach pustych fabryk, na szkolnych boiskach, w samochodach z rajków, handlowych galeriach. To ta sama seria, to raczej nie serial. Lalki stroją ciała, chłopaki budulec, Feta i Gołda ściskają się czule. Te same rozgrywki, co były od początku, zdrada z namiętnością. Te same rozgrywki, co były od początku, zdrada z namiętnością do zerwania wątku.

synkim, że te wszystkie cyrki, chłopaki maliurki, trochę bardziej tinki, mają jakiś sens. Mają jakiś sens. Kto nabiera podróż, tu dotknij, tu podłóż, niby samowolni, dokładnie powolni, schematom, schematom. Oni o sobie wariat, a one królowe, nic się nie odmienia, ciuchy kolorowe, szyją udy. Bo nudy, nudy ciągle nowe i stare odpowiedzi. Ona on piwo zgon, ona on wino zgon. I ja z nimi gram to, mentalne to mam to. Zbieram te same cięgi, z poręki, udręki, składam tu raport. Korsarze i lalki grają w kuku na życzenia. Korsarze i lalki grają w kuku na bicie.

0: Cześć, z tej strony Zakuka.
1: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
2: Minęła druga, 14.
3: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

Hope you guess my

0: Minęła druga, 34.
1: Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

women need no one.

Kontroluje jej przepływ pod każdym względem. Drogi prezydencie, system ma dziurawe zęby w gębie. Jest pięknie, urodzony w świetle sierpień. Tu są moje dokumenty, popatrz na zdjęcie. Nie mam nic przy sobie, panie władzo, halo. Zwykły hip-hopowiec, czapka na bok. Śmierdzę Warszawą, ochotą, wolą i brudnem. Zawieszony w kosmosie, przestrzeń jest moim

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiejkania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

Z tej strony Mateusz Gędek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

puszczę sam siebie w maliny tekstem. Boże, co mnie może zaskoczyć w metrze? A zaraz potem obserwuję serię dziwnych zdarzeń. Krzyczy mefedroniarz Władek, odlewając się na ścianę na ratuszu Arsenale, a pijany typ w wagonie prawie siadł na mnie szpagatem. No to się jeszcze łapię w normach, ale co świat zrobił teraz, to dla mnie prawdziwa chłosta. Jadę na uczelnię, myślę sobie, zwykła środa i nagle

iść człowiek, bo oczywiście torbie musi być najwygodniej. Do tej pory je puszczałem mimo oczu i mimo uszu, co merdały prosto w twarz mi. Ale teraz już nie straszne widmo boju, jak opuścić ten bawełniany matryc. Widzę je wszędzie, jak prawdę głoszą. Czasem to bonmot, czasem to osąd. Mój przekaz w tłumie, pierwszy istotny. Kiedyś sztandary, dziś płótno torby. Widzę je wszędzie, jak prawdę głoszą.

godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skorponiesie. Najlepsza żona, królowa.

Oslo, Paryż, lecie teraz, myślę o istocie sprawy. To ja w sumie też żyję, śmieję się i kocham. Chyba odpuszczę, to nie tak, że chcę być ponad. Więc taki finisz, dla świata jest ta runda. A wszystko po kieszeniach trochę jednak denerwuje. Widzę je wszędzie, jak prawdy głoszą. Czasem to bon mot, czasem to osąd. Mój przekaz w tłumie, pierwszy istotny. Kiedyś sztandary, dziś płótno torby. Widzę je wszędzie, jak prawdy głoszą. Czasem to bon mot, czasem to osąd. Mój przekaz w tłumie,

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.

jak pod ruinami zamku. Jak pory roku przewijają się widoki, resztki win i zimnych dań z wczoraj.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Maria Mrówczyńska, podsekretarz stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Międzynarodowe Agendy Badawcze jest to program finansowany z funduszy na rzecz nowoczesnej gospodarki. Wpisuje się w strategiczne obszary rozwoju naszego państwa ze względu na to, że wspiera polskich naukowców, którzy testują nowe technologie, ale także kreują nowe technologie związane z półprzewodnikami, związane ze sztuczną inteligencją, czy też z badaniami genetycznymi człowieka.
2: Dlaczego inwestowanie w centra doskonałości w takich obszarach jak kwanty czy biotechnologia jest dziś kluczowe z perspektywy kraju?
1: Inwestowanie w centra doskonałości, które wiążą ze sobą naukowców zarówno naszych w kraju, jak i też naukowców spoza granic naszego kraju, w takie centra, które zajmują się technologiami kwantowymi czy też związanymi z bezpieczeństwem, jest kluczową działalnością zarówno nauki, ale też i pracy na rzecz naszego kraju, ze względu na to, że wyniki badań, które w takich miejscach są wypracowane, są transferowane do gospodarki.
2: Jak państwo chce wspierać transfer technologii z takich ośrodków do gospodarki?
1: Nasz kraj wspiera transfer wiedzy do gospodarki, zarówno z takich ośrodków jak Centra Doskonałości, które mają w

0: swoim DNA wpisaną konieczność komercjalizacji wyników badań, a więc transferu wiedzy ze społeczeństwa do gospodarki, ale warto też nadmienić, że taki transfer ma miejsce nie tylko w kreowanych tutaj dzisiaj centrach doskonałości, ale również na uczelniach, instytutach badawczych czy instytutach Polskiej Akademii Nauk. To również jest obowiązek uczelni, ale i też wszystkich podmiotów systemu szkolnictwa wyższego, aby wiedza wypracowana na uczelni była komercjalizowana, czy w sposób bezpośredni, czy też pośredni przez jednostki.
1: Krzysztof Pyrdź, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Międzynarodowe Agendy Badawcze jest to wyjątkowy program organizowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy FENG. Jest wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że są to największe granty indywidualne, które można otrzymać w Polsce na badania naukowe. Po drugie, te badania naukowe, które są realizowane w ramach tych projektów, mają na celu poprawę nie tylko stanu nauki, ale również naszej gospodarki, naszego społeczeństwa, czyli są nakierowane na efekt, realny efekt, który może być ważny dla nas. Po trzecie dlatego, że takim głównym celem, który przyświeca tym projektom, jest nie tylko przeprowadzenie tych badań, ale również zgromadzenie wybitnych ludzi w jednym miejscu, osiągnięcie pewnej masy krytycznej talentów, stworzenie pewnej kultury wysokiej jakości pracy naukowej, która sprawia, że takie centra nie tylko istnieją, ale również zaczynają siać dookoła, siać jakością, zaczynają tworzyć jakość, tworzą nowe kadry i nową przyszłość. Międzynarodowe Agendy Badawcze to największe projekty, jakie można realizować indywidualnie w Polsce w tym momencie. Są to również projekty stojące gdzieś pomiędzy nauką a technologią, nauką a innowacją. My jesteśmy jakby tym pierwszym etapem, który znajduje się pomiędzy odkryciem naukowym, a faktycznie stworzeniem aplikacji, które mogą być przydatne dla społeczeństwa. Także moim zdaniem są to absolutnie wyjątkowe, jest to absolutnie wyjątkowy program i absolutnie wyjątkowe projekty.
2: Które z obszarów, sztuczna inteligencja, kwanty, fotonika, medycyna precyzyjna mają największy potencjał przełomowy i dlaczego?
1: Wymieniła Pani całą serię technologii przełomowych. Trudno powiedzieć, które są najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby u podstaw leżała dobra nauka, faktycznie wysoka jakość i tak naprawdę globalność. To znaczy, żeby te technologie były rozwijane nie w skali Polski, ale w skali całego świata. Tak, żeby te innowacje miały charakter globalny i mogły sprawić, że i polska nauka, i polska technologia stanie się globalna.
2: Jak wygląda w praktyce droga od ambitnych badań do wdrożenia i współpracy z przemysłem?
1: To jest bardzo długa droga. Droga pomiędzy badaniami a przemysłem to jest bardzo długa droga, to jest bardzo trudna droga. W wielu przypadkach ta droga nigdy się nie kończy, nigdy nie dochodzimy do celu. Natomiast ja zawsze porównuję takie badania przełomowe do takiego szukania złota. Jeżeli szukamy złota, bardzo często tego złota nie znajdziemy, ale jeżeli już znajdziemy to złoto, to faktycznie możemy na tej kanwie budować, możemy budować nowe technologie, możemy budować firmy. Jeżeli zobaczymy sobie na gigantów technologicznych tego świata, to zobaczymy, że praktycznie każdy z nich miał swoje podstawy właśnie w badaniach naukowych, właśnie w przełomowych odkryciach.
3: Marcin Kuźniak, AstroCent, Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika, Pan. Projekt AstroCent jest drugim projektem MAB w serii, którą otrzymaliśmy od Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pierwszy projekt rozpoczął się w 2018, skończył się dwa lata temu. W ramach tamtego projektu rozwinęliśmy szereg technologii, które wywodzą się z astrofizyki cząstek, służą do badań podstawowych, ale mają również zastosowania rynkowe. Teraz w tym nowym projekcie właśnie te zastosowania będziemy rozwijać i przybliżać do rynku. Jednym z przykładów technologii, które będziemy rozwijać i komercjalizować docelowo, jest nowa metoda pozytronowej tomografii emisyjnej. Jest to technika obrazowania medycznego z zastosowaniem w onkologii. Nowe podejście, które proponujemy, które opiera się na technologiach używanych do eksperymentów z dziedziny astrofizyki cząstek, pozwala stukrotnie zmniejszyć dawkę otrzymywaną przez pacjenta, co pozwoli otworzyć tę metodę diagnostyki dla dużo szerszej populacji, dla dzieci, kobiet w ciąży na przykład.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Grzegorz Warzecha, Genotik.
2: Jak dziś sztuczna inteligencja zmienia rynek biotech?
1: Sztuczna inteligencja daje nam możliwość automatyzacji bardzo wielu procesów w biotechnologii i w farmacji. Począwszy od wyszukiwania nowych kandydatów na leki. Nie tylko małocząsteczkowych, ale tych dużo trudniejszych, czyli przeciwciał, czyli w pełni biologicznych leków. Biologiczne leki, czyli przeciwciała, są jednymi z najlepszych leków, więc one są dużo trudniejsze w projektowaniu, ale sieci głębokiego uczenia dają nam możliwość w bardzo krótkim czasie tworzenia nawet spersonalizowanych przeciwciał na konkretne epitopy targetów u pacjentów. Więc to jest ogromna rewolucja na skalę wynalezienia prądu, dosyć odkrycia prądu, przepraszam, która w tym momencie wchodzi w świecie biotechnologii i farmacji.
2: W jak dużym stopniu jest dziś wykorzystywana sztuczna inteligencja i jak to może wyglądać w przyszłości?
1: W tym momencie sztuczna inteligencja na świecie jest wykorzystana coraz szerzej, przede wszystkim przez małe firmy. Duże firmy mają swoją inercję, więc to wykorzystanie zajmuje dużo więcej czasu. Jednakże na świecie, w Dolinie Krzemowej, w Stanach powstaje coraz więcej startupów, które kwestionują status quo obecnego procesu projektowania leków poprzez wielokrotną automatyzację i procesów szukania kandydatów, jak i również automatyzacji procesów w laboratoriach. Więc w większości jest to praca w niewielkich firmach, ale duże firmy też widzą, że ten proces bardzo mocno przyspiesza.
2: Jakie są największe korzyści z zastosowania sztucznej inteligencji?
1: Największą korzyścią zastosowania sztucznej inteligencji jest możliwość osiągnięcia tego, co nie było wcześniej w ogóle osiągalne poza naszym zakresem. Czyli na przykład AlphaFold z DeepMindu daje nam możliwość przewidywania struktury białka, a dodatkowe sieci pozwalają nam przewidywać struktury nowych cząsteczek, które mogą być inhibitorami lub przeciwciałami do konkretnych targetów. Czyli głównym zastosowaniem i największą wartością z sieci głębokiego uczenia jest wykonywanie procesów projektowania leków w całości na cyfrowo na komputerze. My to nazywamy, że jest to in silico, bo zmienia to kompletnie proces, jakby upraszcza szukanie nowych kandydatów i bardzo wiele prac laboratoryjnych my możemy uprościć poprzez znajdywanie dobrych kandydatów wcześniej przy pomocy sieci głębokiego uczenia.
2: I jak Państwo wykorzystujecie sztuczną inteligencję i jakie są dalsze plany?
1: My wykorzystujemy sztuczną inteligencję przede wszystkim do projektowania spersonalizowanych przeciwciał wysoko specyficznych do konkretnych targetów, tak jak na przykład HER2 w przypadku nowotworu raka piersi. Chcemy wyjść z dużą bazą przeciwciał na bardzo wiele różne targety na rynku R&D i diagnostyki. Jednocześnie bardzo ambitnie pracujemy nad tym, żeby przy pomocy sieci głębokiego uczenia automatyzować procesy w laboratoriach, bo w Stanach Zjednoczonych, w zachodniej Europie powstaje coraz więcej laboratoriów, tak zwanych dark labów, czyli laboratoriów, gdzie wiele procesów jest automatyzowanych przez roboty, bo bardzo mocno skraca to proces pracy, przyspiesza wiele eksperymentów i daje po prostu dużo szybsze dojście do dobrych cząsteczek, które musimy zweryfikować, zanim trafią do testów klinicznych.
2: Właśnie o ten czas chciałam zapytać i tym pana chyba rozproszyłam trochę. I jak to jest? Ta sztuczna inteligencja to o ile skraca czas na przykład pracy nad lekiem, tego poszukiwania tych cząsteczek? Czy to się w ogóle da policzyć w jakiś sposób?
1: Sztuczna inteligencja skraca czas poszukiwania cząsteczek radykalnie. Na przykład w przypadku przeciwciał, które w tym momencie w większości były projektowane przez zwierzęta. Jest wiele technologii, ale bazową technologią było projektowanie przeciwciał w ciele zwierzęta. W tym momencie my jesteśmy w stanie zaprojektować przeciwciał w ciągu 48 godzin na 200-300 kartach graficznych, co powoduje, że dosłownie w 2 dni mamy bardzo wielu kandydatów zweryfikowanych, którzy mogą zostać wyprodukowani i przekazani jakby do weryfikacji laboratoryjnej. Więc mówimy o potężnej zmianie paradygmatu. Ja osobiście wierzę, że przyszłość nas jako pacjentów również będzie polegała na tym, że firmy będą tworzyły dla nas leki on demand, sekwencjonując nasz RNA-seq DNA, czyli widząc struktury naszej choroby i tworząc spersonalizowane leki w bardzo krótkim czasie i dostarczając je w 3 tygodnie do pacjenta od rozpoczęcia badań. To jest nowy trend, który pojawia się na całym świecie, ale sieci głębokiego uczenia, które potrafią dobrze sobie radzić z mapowaniem reprezentacji, czyli z tworzeniem pewnych struktur, takich jak na przykład cząsteczki białkowe. Jakby ten progres jest radykalny przez ostatnie 2 lata. Dają nam taką możliwość znaczącego zmiany paradygmatu szybkości tworzenia kandydatów, którzy mają wysokie powinowactwo do konkretnych targetów.
2: A to też oznacza, że na przykład tych testów na zwierzętach można wykonywać mniej?
1: Testów na zwierzętach prawdopodobnie nadal będziemy wykonywali, bo one są przed testami na ludziach, ale przez lepsze wybieranie lidów możemy znacząco ograniczyć ilość kandydatów, którzy muszą być przetestowani, co wpływa pozytywnie na cały rynek, bo daje nam wszystkim możliwość szybszego znalezienia dobrych kandydatów do danych targetów.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Paweł Kozakiewicz, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński. Sztuczna inteligencja z całą pewnością może wspierać działania w obszarze PR-u, a przede wszystkim mam na myśli tutaj kwestię tworzenia treści, zarówno tych słownych, jak i tych ilustracji. Te obszary zostały przebadane w naszym instytucie i już wiemy, że o ile w obszarach słownych rzeczywiście jest to praktykowane, o tyle bardzo sceptycznie PR-owcy, przynajmniej w Polsce, podchodzą jeszcze do kwestii dotyczących generowania obrazu. Zdecydowanie nakładamy tutaj największy akcent na pracę człowieka, bardzo sobie to cenimy. Obserwujemy i widzimy rzeczywiście zjawiska polegające na tym, że tworzymy tego rodzaju treści, ale wskazując chociażby proste dane, to raptem 1/3 osób, które brały udział w badaniu, odpowiedziały, że w ogóle interesuje się tym, żeby generowane były przez sztuczną inteligencję obrazy.
2: Czy firmy PR wykorzystują sztuczną inteligencję i jakie są ich doświadczenia?
1: Sztuczna inteligencja w dzisiejszym PR-ze jest dosyć kontrowersyjna, przynajmniej w kontekście hipotez, które założyliśmy. Wydawało nam się, że to jest branża szczególnie podatna właśnie na tego rodzaju działania i właśnie w tej branży poznamy wyjątkowe obszary, wyjątkowe programy, które będą inspirowały inne branże, inne instytucje. I tutaj badania jednak sprowadzają nas bardzo twardo na ziemię, ponieważ okazuje się, że raptem 3 spośród kilkudziesięciu wymienionych przez respondentów programów opartych o sztuczną inteligencję jest używana przez wiele osób. I to jeszcze sprawdzaliśmy w kontekście tego, czy znamy obsługę tych programów bardzo dobrze, czy dobrze. Naturalnie wyszło, że te, które znamy bardzo dobrze, wykorzystujemy chętniej. Natomiast te, które znamy mniej, jesteśmy do nich bardziej sceptycznie nastawieni. A więc można byłoby podsumować, że pomimo hipotez i założeń, że mogliśmy obszary narzędzi AI-owych wprowadzić już teraz właśnie w PR Polski z bardzo głęboko, praktyka pokazuje inaczej. Polscy PR-owcy są sceptyczni.
2: Jakie są obawy firm PR związane z wykorzystaniem tej technologii?
1: Obawy PR-owców w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji czy narzędzi opartych o sztuczną inteligencję są bardzo interesujące, ponieważ z badań jednoznacznie wynika, że największą obawą nie jest obawa o swoją pracę, to jest znacznie dalej i u niewielkiej ilości osób, które odpowiadały na nasze pytania. Największa obawa to dehumanizacja procesu komunikowania się. Boimy się, że sztuczna inteligencja zastąpi naszą komunikację, że nie będziemy potrafili porozumiewać się językiem ludzkim, ale ktoś w jakiś sposób sztuczny, niekontrolowany będzie próbował kreować treści, których my jako ludzie nie bylibyśmy w stanie, czy nie chcielibyśmy produkować.
2: Co musi się zmienić, aby ta technologia była powszechniejsza w branży?
1: Ktoś kiedyś powiedział, że to potrzeba jest matką wynalazków, więc patrząc na przyszłość PR-u i zmiany zachodzące w obszarach wdrożenia narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, to mocno wierzę jednak w rozsądek ludzi, którzy tym kierują. W chwili obecnej testujemy, sprawdzamy, patrzymy w jakich obszarach może być wykorzystywana sztuczna inteligencja. Jeżeli chodzi o przyszłość, to rzeczywiście badania jednoznacznie pokazują, że jesteśmy bardzo otwarci, że mamy wysoką świadomość jako PR-owcy tego, jakie są zagrożenia ze sztucznej inteligencji, przynajmniej tak deklarujemy. Natomiast z samym wdrożeniem bezpośrednio jesteśmy bardzo ostrożni i sceptycznie do tego podchodzimy. Można byłoby powiedzieć, że jesteśmy na początku, a jaki będzie finał? Myślę i mam nadzieję, że o tym to już ludzie zdecydują.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Hi, this is Danny with Amigo the Devil and you're listening to Radio Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
3: Jak dziś wygląda system opieki długoterminowej i jakie są jego największe bolączki?
2: Tak jak już wspominałam, my nie tylko starzejemy się jako społeczeństwo, ale również seniorzy się starzeją, to znaczy przybywa ludzi późnej starości, 80, 90, 100 latków. Żyjemy dłużej, ale nie zawsze jest to życie w zdrowiu. Przeciętny mężczyzna w wieku 65 lat ma przed sobą jeszcze około 20 paru lat życia, statystycznie rzecz biorąc, ale w zdrowiu już tylko 11. A zatem problemem jest starzenie się i co za tym idzie utrata zdrowia i utrata sprawności przez coraz większą grupę ludzi. Tym ludziom trzeba zapewnić wsparcie, bywa, że już nawet całodobowe. W tej chwili systemowe wsparcia dla osób starszych tracących samodzielność jest dalece niewystarczające. Ta opieka w przeważającej mierze spoczywa na barkach bliskich, no ale ci bliscy to też już są często osoby w wieku zbliżonym do wieku senioralnego, przy czym opieka nad starszym chorym człowiekiem jest naprawdę bardzo wyczerpująca i psychicznie, i fizycznie. Tym opiekunom również trzeba pomóc. Oczywiście są pewne kroki robione w tym kierunku. Myślę tu na przykład o usługach sąsiedzkich. To jest nowy rodzaj usług takiego wsparcia społecznego wprowadzony ustawą. Weszło to w życie w listopadzie minionego roku. To są usługi, które mają być świadczone osobom, które skończyły 65 lat, mieszkają samodzielnie i potrzebują takiej pomocy w zakresie codziennych zakupów, drobnych spraw domowych. To jest na pewno krok w dobrym kierunku, no ale nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało. Poza tym to na pewno nie wyczerpie wszystkich potrzeb osób starszych. Tu są potrzebne rozwiązania systemowe, które uwzględniają to, że coraz więcej spośród nas starszych będzie wymagało opieki we wszystkich aspektach życia.
3: Jakich zmian wymaga polski system opieki długoterminowej?
2: System opieki długoterminowej powinien przede wszystkim umożliwiać osobom starszym jak najdłuższe przebywanie we własnym mieszkaniu, we własnym otoczeniu. To jest ważne dla starszego człowieka. Nie chcę się już odwoływać do starych przysłów, że się nie przesadza starych drzew, ale coś w tym jest. Ale to wymaga stworzenia systemu opieki takiej na miejscu, w domu, w miejscu zamieszkania seniora. Usługi sąsiedzkie, o których mówiłam, są jedną z takich form, ale na pewno one nie wyczerpują sprawy, bo takie usługi muszą być również zapewnione osobom już niesamodzielnym, osobom leżącym. To już wymaga wiedzy medycznej, wiedzy fachowej, a zatem pomoc pielęgniarska, pomoc lekarska na miejscu w domu zamieszkania seniora. Niezależnie od takiej deinstytucjonalizacji usług, czyli rozszerzenia tej gamy usług w miejscu zamieszkania seniora, no nie unikniemy jednak rozmowy o domach opieki, o domach seniora. Też należy je trochę odczarować. To nie muszą być umieralnie, tak jak to się jeszcze kiedyś mówiło. To powinny być domy, które osobom ciężko chorym, ale pozbawionym bliskich, zapewnią w tych ostatnich miesiącach, może latach życia, opiekę, empatię i poczucie, że takie, żeby nie odchodzili w samotności.
3: Jakiego rodzaju placówek potrzebujemy najbardziej w tym systemie?
2: Tak, naprawdę zważywszy tą rosnącą liczbę osób starych, należy powiedzieć, że potrzebujemy wszystkich placówek, zarówno domów opieki takich całodobowych, jak i domów wzorowanych na przykład na klubach seniora, czyli takich, w których osoby starsze mogą przyjść, spędzić parę godzin, zjeść gorący posiłek. Myślę, że tutaj liczba możliwych rozwiązań jest większa. Po prostu chyba samo życie będzie wymuszało nowe rozwiązania w tym zakresie.
3: Czy centra zdrowia 75+ to dobry pomysł i jak mają funkcjonować?
2: Usłyszałam kiedyś takie zdanie i to od jednego z profesorów medycyny, które często powtarzam. Brzmiało ono mniej więcej tak. Potrafimy leczyć choroby na poziomie europejskim, a może nawet światowym, ale ciągle jeszcze nie potrafimy leczyć pacjenta, zwłaszcza pacjenta starszego. Myślę, że to jest bardzo, bardzo głębokie stwierdzenie, a wynika ono z tego, że starszy pacjent nie ma takiej kompleksowej opieki. Nie ma lekarza geriatry, bo jest ich w skali całego kraju kilkuset przecież zaledwie, który by prowadził go. W istocie jest odsyłany od specjalisty do specjalisty, spędzając czas w kolejkach, wielomiesięcznych oczekiwaniach. Jest to takie bardzo dehumanizujące. Myślę, że Centrum Zdrowia 75+, czyli właśnie takie miejsce, gdzie starszy, a więc już często cierpiący na wielochorobowość człowiek, senior czy seniorka, znalazłby opiekę kompleksową. Znalazłby takie pochylenie się nad nim nie jako jednostką chorobową, ale jako nad człowiekiem, który cierpi na ileś tam schorzeń. To jest chyba pomysł, w którym powinniśmy iść.

0: Chodzi o sztuczną inteligencję i jak ona wpływa na dzieci, na młodzież?
1: Ja myślę, że pytanie o sztuczną inteligencję to jest w pewien sposób pytanie także o nas dorosłych. I to wydaje mi się być najważniejsze. W tych wszystkich debatach cały czas słyszę, do czego ta sztuczna inteligencja może być wykorzystywana, jak ją młodzi używają. I rzeczywiście używają, począwszy od ściągania prac domowych, a skończywszy na szukaniu odpowiedzi na proste pytania. Mówimy często o zagrożeniach związanych z rozwojem cyfrowym, technologicznym. Ale ja myślę, że tutaj w jakiś sposób prekursorką była Sarah Connor z drugiego filmu pod tytułem Terminator, która doszła do wniosku, że cyborg, maszyna, jest najlepszym ojcem dla jej syna Johna. I ja myślę, że kiedy mówimy o sztucznej inteligencji, to jakichś ograniczeniach, to powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego ta sztuczna inteligencja jest tak popularna i czemu ona służy młodym ludziom, gdzie my dorośli nie dajemy rady.
0: A jeżeli chodzi o właśnie sztuczną inteligencję, te czaty, czy one powodują, że młodzi ludzie nawiązują z nimi relacje, traktują tego chatbota jako swojego znajomego, jako realną istotę?
1: A z kim mają nawiązywać relacje, skoro pokolenie alfa, czy przyszłe pokolenie AI, myślę, że tak będziemy je nazywać, będzie miało podobnie, to jest grupa młodych ludzi czujących się bardzo samotnie, unieważnianych regularnie przez nas dorosłych. Ilu młodych ludzi słyszało w swoim życiu, nie przesadzaj, jakie można mieć kłopoty, jak się ma 10, 12, 15 lat, dorośnij, ogarnij się, inni mają gorzej, Bóg tak chciał. Jak dorośniesz, to dopiero zobaczysz, jakie można mieć problemy. I sztuczna inteligencja nigdy tak nie mówi, kiedy się z nią rozmawia. I nagle okazuje się, że oni ewidentnie czują różnicę pomiędzy rozmową z generatywną sztuczną inteligencją a człowiekiem i nie mają najmniejszych wątpliwości, że woleliby wybrać człowieka. Ale kiedy tego człowieka nie ma wśród nich, ratują się tak, jak mogą.
0: Jakie błędy popełniają dorośli, popełniają rodzice, popełnia szkoła, że młodzi ludzie szukają odpowiedzi, szukają komunikacji ze sztuczną inteligencją?
1: Myślę, że podstawowym kłopotem młodych ludzi jest właśnie to unieważnianie przez osoby dorosłe, a sztuczna inteligencja nigdy ich nie unieważnia. Ona traktuje każde pytanie bardzo poważnie, bardzo serio, stara się odpowiedzieć w sposób wyczerpujący. Kiedy nawet zwróci się uwagę generatywnej sztucznej inteligencji, że coś napisała źle, że wygenerowała jakąś nieprawidłową informację, to sztuczna inteligencja poprosi o wyjaśnienie. A nie tak jak wielu dorosłych, a lekcję już odrobiłeś. I to jest moim zdaniem to, co jest największą zaletą. Nigdy nie nakrzyczy, nigdy nie ukaże, nigdy nie skrytykuje, nigdy nie uderzy. Wydaje mi się, że to jest z jednej strony jakaś oczywistość, że w takim środowisku powinni wychować się młodzi ludzie, z drugiej strony nagle okazuje się to być ponadprzeciętnie atrakcyjne.
0: Ale czy to jest też zagrożenie?
1: Ja myślę, że na pewno musimy mówić o jakimś zagrożeniu i trudno mi jest powiedzieć, który z futurologów dzisiaj ma rację. Czy ci, którzy mówią, że jest to tylko maszyna, którą my sterujemy i karmimy, czy też ci, którzy mówią o tym, że człowiek przestanie być dominującym gatunkiem na tej planecie, a dominować będzie sztuczna inteligencja. Na pewno w ogóle uczenie siebie wzajemnie, jak korzystać z technologii, w tym ze sztucznej inteligencji, jest czymś niesamowicie ważnym. Ale może ważniejszym też jest dawanie przykładu, w jaki sposób my dorośli korzystamy ze sztucznej inteligencji. Może młodzi ludzie uczą się także przez modelowanie, przez naśladownictwo i bardzo często mówią mi o tym, że kiedy chcą porozmawiać ze swoimi rodzicami, to oni są niedostępni, bo sami siedzą w telefonie. Kilka dni temu byłem w restauracji z grupą nastolatków i weszło 4-letnie dziecko przyklejone do ekranu. Nie wiem, jak to dziecko mijało przeszkody albo jadło, posługiwało się chyba jakimiś falami, podobnie jak nietoperze. Mama zresztą obok dokładnie tak samo była przyklejona do ekranu. Wszystkie nastolatki, które ze mną wtedy były, skrytykowały taką postawę. Oni tego wcale nie chcą. Kiedy na lekcji wyciągam tablet gdzie można sobie wylosować jakieś pytanie, jest takie koło fortuny. Ale jednocześnie wyciągam też drewniane koło fortuny, które można zakręcić. To przez 20 parę lat mojej pracy, no tablet mam od kiedy one istnieją, jeszcze nikt nie wybrał tabletu. Każdy chce kręcić drewnianym kołem fortuny. I to nie jest kwestia, czy sztuczna inteligencja jest wirtualna, czy realna. Bo wydaje mi się, że ten podział świata na wirtualny i realny też jest bardzo ułomny. To jest, jeśli już, podział świata na świat offline i świat online. I świat online powiększył świat offline. Tak, rzeczywiście, tak to wygląda. I warto się uczyć i o dobrych rzeczach, i o złych rzeczach. I warto też dawać przykład młodym ludziom. Tak jak dajemy przykład, jak korzystać ze świata offline. Na przykład przechodząc przez ulicę zawsze na zielonym świetle. Tak samo może dawajmy przykład, jeśli chodzi o świat online.
2: Breaker 1-9, are there any Smokies with ears on?
3: If you want to smoke, you good buddy.
2: Breaker 1-9, are there any Smokies with ears on?
3: If you want to smoke, you good buddy.
2: Breaker 1-9, are there any Smokies with ears on?
3: If you want to smoke, you good buddy.
2: Breaker 1-9, are there any Smokies with ears on?
3: If you want to smoke, you good buddy.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Tomasz Bilicki, pedagog interwencyjny kryzysowy.
2: Jak to wygląda, jeżeli

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: To była nowość.
1: Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Chciałam zapytać pana prezesa, czy GUS czekają zmiany i jakie są założenia na przyszłość?
3: No, pytanie jest bardzo ogólne. Oczywiście GUS musi się zmieniać dzień po dniu, dlatego że rzeczywistość się zmienia, świat się zmienia, otoczenie się zmienia. Największe wyzwania dla nas to oczywiście nasz największy konkurent jednocześnie i partner, czyli sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, która jest w stanie przygotować wiele raportów, wskaźników, no a co najgorsze, no korzystając z nie do końca wiarygodnych informacji. I stąd próbujemy, żeby sztuczna inteligencja była naszym partnerem, to znaczy, żeby umożliwić sztucznej inteligencji czy algorytmom sztucznej inteligencji, mówiąc bardziej dokładnie, dostęp, większy dostęp, szybki dostęp, czy taki priorytetowy dostęp do naszych zasobów. Będąc na komisji statystycznej w Nowym Jorku 2 tygodnie temu, robiliśmy takie ćwiczenie, gdzie zadaliśmy oczywiście sztucznej inteligencji pytanie na temat PKB per capita w poszczególnych krajach i co się okazało, że no nie do końca te dane były ciągnione przez sztuczną inteligencję i raportowane z odpowiednich źródeł, a przez to pojawiały się 2-3 informacje trochę różne na ten sam temat.
2: A jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to czy jej rozwój właśnie wpływa na GUS, czy niektóre dane mogą być zbierane tak trochę automatycznie?
3: Oczywiście algorytmy sztucznej inteligencji są przez GUS wykorzystywane, no mogę zaryzykować, od kilku lat. Wykorzystujemy je do klasyfikacji, do różnego rodzaju klastrowania procesów i zjawisk, to do takich prac trochę wewnętrznych czy analitycznych. Mówię przede wszystkim o machine learning, o uczeniu maszynowym, o tym, że GUS korzysta i korzystał z tych algorytmów od dawna. Natomiast przed nami jest trochę inne wyzwanie. Tak jak mówiłem, udostępnić te dane sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim także na etapie udostępniania informacji, tak udoskonalić nasze zasoby informacyjne, bazy, żeby można było poprzez algorytmy sztucznej inteligencji tworzyć bardzo user-friendly interface dla nas wszystkich, dla studentów, dla przedsiębiorców, dla ludzi odpowiedzialnych za politykę lokalną, regionalną czy ogólnopolską.
2: Czy też biorąc pod uwagę obecną sytuację technologiczną, tak to nazwijmy, czy rola GUS może być większa, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi też na przykład o walkę z dezinformacją?
3: Główny Urząd Statystyczny powinien odgrywać główną rolę i ma unikalną szansę w swojej historii, żeby zająć absolutnie nie dominującą, ale pierwszą pozycję na rynku informacji. Ponieważ jesteśmy urzędem, który gromadzi te informacje i przede wszystkim dba o jakość tych informacji. To jest nasza najważniejsza misja, żeby przygotowane informacje miały ten znak jakości Q, czyli żeby rzeczywiście wszyscy wiedzieli, że mogą na nich polegać, żeby w oparciu o te informacje można było przygotowywać dobre decyzje. Stąd temat dzisiejszej konferencji tak się nazywa, że od tej informacji do mądrości, która ma się odnosić do przedsiębiorcy, do gospodarstwa domowego, mam na myśli budżet gospodarstwa domowego, czy do dobrych polityk na poziomie mikro, mezo i makro. GUS to przede wszystkim w tej chwili instytucja, która powinna budować koalicję, bo ponieważ wiele instytucji tworzy informacje, tworzy zasoby informacyjne, stąd Główny Urząd Statystyczny powinien tworzyć pewne standardy, według których ta informacja jest zbierana, klasyfikowana i udostępniana. Szczególnie ma to znaczenie właśnie w tych czasach dezinformacji, fake newsów, gdzie praktycznie potrzebna jest nam taka latarnia morska, która nam pokaże drogę. Moje ulubione stwierdzenie to takie, że GUS powinien być środkiem antyhalucynogennym w zatrutym środowisku informacyjnym współczesnego świata. I sposobem na te różnego rodzaju halucynacje sztucznej inteligencji właśnie są dobrej jakości informacji.
2: A czy GUS też ma narzędzia, żeby walczyć właśnie z dezinformacją, czy może tutaj potrzebne są jakieś zmiany?
3: Walczymy z dezinformacją, przygotowując dobrej jakości interfejsy. Dlatego, że no, zwróćcie Państwo uwagę, jeśli korzystamy z jakichś informacji, które no, nam są potrzebne przy rozwiązywaniu konkretnych problemów, to zwykle sięgamy no, dzisiaj do sztucznej inteligencji, prawda? Natomiast spróbujemy właśnie poprzez wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji odpowiednio się pozycjonować w tych zapytaniach i przekonać potencjalnych użytkowników, żeby rzeczywiście w pierwszej kolejności zaglądnęli do naszych zasobów. Warunkiem koniecznym jest poprawa interfejsów. Absolutnie. Dlatego, że dzisiaj te interfejsy użytkownika no nie do końca są na tyle elastyczne i atrakcyjne, że sięgamy do zasobów głosu. Raczej sięgamy do zasobów GUS-u poprzez jakichś pośredników.
2: Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na konferencji GUS-u, to też chciałam zapytać właśnie o dane, no bo my żyjemy w takich czasach dużej niepewności i właśnie czy statystyki GUS-u są wystarczające do przewidywania na przykład inflacji i czy my potrzebujemy też innych albo dodatkowych mierników?
4: Jak pani pyta naukowczynię we mnie, to nie ma czegoś takiego jak wystarczająca ilość informacji. Czyli zawsze nowe dane pozwalają postawić nowe pytania i szukać nowych odpowiedzi. Więc no tutaj człowiek nie może być usatysfakcjonowany. Natomiast jeśli chodzi o jakość naszej statystyki publicznej pod bardzo wieloma względami, no to jest ona znacznie większa niż jej publiczne wykorzystywanie. To znaczy jest dużo więcej wiarygodnej, dostępnej informacji niż przydziera się do państwa wszystkich w obiegu publicznym i niż korzystają z tego specjaliści do analizy tego rodzaju danych predestynowani. Więc czy nasza statystyka publiczna jest wystarczająca? No z pewnej perspektywy nie, bo zawsze może być lepsza, a z pewnej perspektywy jest być może lepsza niż umiemy z niej korzystać.
5: Odkryłem kabel, który prowadzi mnie do słuchawki. Jarosz.

0: Oni nie odnoszą żadnych sukcesów, jest generalnie dwóch artystów, którzy coś tam robią. Nie, no co, no jest tym, on jest Rosie, jest tym oni Rosie, a Kasta, FFOD od pół roku nie ma. To jest cała scena, nikt inny
1: nie
0: robi.
1: Co się stało?
2: Radio Praga.
3: Słuchacie Radia Praga.
4: Na pewno w świecie technologii, w którym żyjemy już dzisiaj tak jak w każdym innym świecie, to znaczy nie mamy już rozdziału na świat online'owy i offline'owy, coraz bardziej rozumiemy wagę danych, coraz bardziej rozumiemy wagę naszej prywatności, wagę w rozumieniu ochrony, ale też wagę w rozumieniu takim konsumenckim czy biznesowym, no, że to jest po prostu produkt, to jest konkretna wartość.
5: Największym wyzwaniem dla marketerów w tym momencie jest wiarygodność danych, problemy z tą wiarygodnością danych, wielość KPI-ów i niezrozumienie bardzo często po stronie klientów, które z tych danych są wystarczająco wiarygodne i skorelowane z faktycznym wpływem na sprzedaż. Przez co marketerzy, ale także ich partnerzy, agencje współpracujące, zakupują się w różnego rodzaju danych, które pochodzą z platform, ale nie potrafią dobrze zrozumieć, na których z tych danych powinni się skupiać po to, żeby budować i swoje marki, ich wizerunek, czy już sprzedaż w sklepie online, offline.
6: W świecie, gdzie dostęp do ogólnych modeli sztucznej inteligencji ma praktycznie każdy, to właśnie dane, którymi nakarmimy te modele, stają się tym takim wyróżniającym paliwem, które umożliwia nam, umożliwia markom zwycięstwo na rynku. Już w tej chwili, porównując performance modeli, które karmimy naszymi danymi, danymi wysokiej jakości, danymi o konsumentach, których nie sposób syntetycznie wytworzyć, widzimy, jak ogromna przewaga w jakości odpowiedzi tego typu modeli istnieje w porównaniu do generycznych modeli, które są trenowane na całym internecie, które po prostu halucynują. OpenPanel zmienia zasady gry wykorzystywania danych konsumenckich w procesie marketingowym. Do tej pory dane były analizowane w silosach, na różnych etapach procesu wykorzystywaliśmy różne dane, a przejścia pomiędzy nimi były analogowe i w zasadzie dotyczyły wniosków z danych. W tej chwili OpenPanel jest nie tylko źródłem wysokiej jakości, bardzo ważnym dla marketerów, ale jednocześnie jest on zintegrowany z wszystkimi narzędziami do strategii, planowania, aktywacji i pomiaru, na których pracujemy w WPP Media. Dzięki temu jesteśmy w stanie błyskawicznie przenieść wnioski ze strategii do planowania na zakup i zminimalizować tą utratę sygnału, która jest po prostu kosztowna dla marketerów. No i co więcej, mając dane najwyższej jakości, wiemy, że decyzje podejmowane w oparciu o OpenPanel to nie halucynacje, a realny wpływ na biznes.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga, zespół Majestic.
0: Słuchacie Radia Praga.
3: Przywództwo przyszłości to przede wszystkim wiele nowych kompetencji. To jest oczywiście cała cyfryzacja, technologia i współistnienie z tą technologią, ale nie tylko. To jest cały czas przywództwo empatyczne, dlatego że to człowiek ma być, bym powiedziała, tym guru w technologii. Nie technologia ma rządzić człowiekiem, tylko człowiek. Ale na pewno z czasów globalizacji przechodzimy dzisiaj do czasów, gdzie nie wiadomo, czy ta globalizacja będzie nadal istotna. Zmieniają się naprawdę wartości, które do tej pory były kluczem w świecie i biznesu, i gospodarki, i takiego właśnie świata globalnego, więc tutaj bardzo ważne jest przystosowanie się do zmian, umiejętność radzenia sobie w tych zmianach, to jest bardzo istotne i taka otwarta głowa na przewidywanie, co może się wydarzyć, żeby móc sobie z tym poradzić i znaleźć właśnie taką drogę, która pozwoli nam w dobry, bezpieczny sposób przez tę niepewność i przez te zmiany przejść. Czas dzisiejszy, czas niepewności, zmian nie jest łatwym czasem, ale zawsze były zmiany, tylko myśmy sobie z tego nie zdawali sprawy, że to jest ta umiejętność przystosowywania się, taka otwartość do tego, że coś może wystąpić i my musimy mieć te umiejętności, żeby tym zarządzić, żeby sobie z tym poradzić. Moc wartości, przywództwo w świecie zmian jest takim kompendium mojego doświadczenia ponad 30-letniego. Przede wszystkim chciałam zawrzeć w niej to wszystko, co dla mnie ma znaczenie. Przede wszystkim przywództwo oparte o wartości, przywództwo, które buduje świadomy wpływ, który buduje wpływ w taki sposób, żeby czynić dobro, żeby zmieniać nasze otoczenie, żeby zostawiać dobry ślad dla następnych pokoleń. Myślę, że jako naprawdę doświadczony menadżer przeszłam bardzo wiele dróg i takich, bym powiedziała, łatwych i trudnych, którymi chciałam się podzielić i mam nadzieję, że będzie to inspirowało młodych liderów, ale nie tylko, i z tej książki właśnie wyniosą coś, co będzie dla nich jakimś może małym drogowskazem na ich życie.

pamiętam to wydarzenie. Spotkałem panienkę wspaniałą, zaprosiłem na żazmata. Zgodziła się chętnie, może raz choć zwalczę coś, ale będzie świetnie. Zawiodłem się, oszwabiono mnie kompletnie. Nie zawsze można mieć to, czego się chce, wciąż w tym przeszkadza.

0: teraz właśnie on. Jedę, proszę bardzo.
1: Jak ty na dupie, bo jestem wesoły.
2: Niestety nie mam jaj ani mały.
3: Kiedy chodziłem do szkoły, to byłem fajny, teraz jestem smutny i nudny.
4: Los jest paskudny i figle mi płata. Niestety nie mam Volkswagena ani Fiata. Niestety nie mam Anki, Aśki, Magdy ani Iwony. Co to za przyjemność gonić, gdy nie można złapać? Jax, słucham, tak się nazywa. 10 dni do wypłaty, a ja 10 złotych mam. Moja praca zdecydowanie mi się nie opłaca. Dużo wysiłku w nią wkładam, a niewiele mi się zwraca. Jestem wiele, chcę zebrać co zasieję oraz tak się wyspać jak sobie pościelę. Mimo to jedna zasada wciąż istnieje. Moi drodzy koledzy, moi drodzy przyjaciele.

0: coś zagadnie.
1: Wyprodukowałem to, jest fajnie.
0: Zamiast tego uwiewną się i wyciągam smalki. Kręcę z nich kulki, rzucam nimi w ludzi jak bizmarki. Dodukuję choć to, by nie mówić bezzasadnie.
1: Wyprodukowałem to, jest fajnie.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Przeprowadziliśmy badanie wśród polskich przedsiębiorców, tak małych, średnich, jak i dużych, żeby właśnie ocenić, jak wygląda ich świadomość związana z cyberprzestępczością i z potrzebą ochrony przed cyberatakami. To, co nas jednak trochę zaskoczyło, to, że ta świadomość nie jest tak wysoka, jakbyśmy o tym marzyli. Jeżeli pomyślimy sobie, że w Polsce w zeszłym roku odnotowano przez CERT Polski 260 tysięcy ataków cyberprzestępców, to świadomość polskiego sektora wymaga jeszcze rozwoju. Natomiast małe firmy mają dużo mniejszą obawę. Tak naprawdę bardzo, bardzo boi się tylko 5% małych firm, że taki cyberatak może im się przytrafić. To się nieco zmienia w zależności od tego, czy dana firma była zaatakowana, czy nie. I w sytuacji, kiedy nawet właśnie mała firma została zaatakowana, to już 25% stwierdza, że jest to duże ryzyko również na przyszłość. W Polsce 1/4 małych firm, 44% średnich firm i ponad 50% dużych firm już doświadczyło takiego cyberataku. Małe firmy bardzo często myślą, że atak cyberprzestępców ich nie dotyczy, ponieważ są zbyt mali, że bardziej się opłaca zaatakować dużą firmę. To nie jest do końca prawda, ponieważ cyberprzestępcy mają bardzo prostą i ekonomiczną zasadę. Atakują tam, gdzie jest najtaniej. I oczywiście, gdzie jest taki najlepszy udział, stosunek korzyści z ataku do kosztu ataku. Widzimy, że w ogóle szkolenia pracownicze związane z cyberatakami są zbyt rzadkie. Tylko 64% firm dużych przeprowadza takie szkolenia regularnie, corocznie. A w przypadku małych firm to ponad 54% takich firm nie przeprowadziło takiego szkolenia nigdy. Więc tutaj jest ogromna

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Jadwiga Emilewicz, członek zarządu Instytutu Sobieskiego. Innowacyjne firmy nie mogą się w Polsce rozwijać bardzo szybko, dlatego że mają kilka takich, definiują kilka podstawowych ograniczeń. Po pierwsze, to jest dostęp do finansowania. Pomimo, że środków europejskich wydaje się jest sporo na innowacje, to jednak czas rozpatrzenia wniosku, jeśli on trwa 18-24 miesiące, to nie jest czas dla innowacyjnej firmy. A zatem ten dostęp do szybkiego, elastycznego kapitału to jest jedna z podstawowych ograniczeń. Druga, niezwykle istotna, to brak w tym rynku, zwłaszcza innowacyjnych firm, startupów, prywatnego kapitału inwestycyjnego, funduszy venture capital, które też byłyby skłonne inwestować w pierwszych fazach tak naprawdę wzrostu. Dziś w Polsce, jak zapytamy innowatorów, to mówią tak, wszyscy czekają, tak naprawdę venture'y zachowują się trochę jak banki kredytowe, czyli kiedy produkt jest niemal gotowy i widzimy, że on już przynosi zyski, to wówczas fundusze venture capital są zainteresowane. I trzecia rzecz, to myślę, że brakuje koordynacji w zakresie instytucji rozwojowych. My dziś mamy bardzo rozproszony ekosystem. Mamy Polski Fundusz Rozwoju, mamy Bank Gospodarstwa Krajowego, mamy Agencję Rozwoju Przemysłu, PARP, NCBR. One dziś podlegają pod rozmaitych ministrów. Jeśli chcemy traktować innowacje na poważnie, to musi zyskać realny priorytet jednego właściciela w obrębie rządu. Do tego dodałabym jeszcze coś, o czym mówi wiele ośrodków. Ostatnio mówił o tym Klub Jagielloński. Brakuje nam realnej agencji, która na wzór amerykańskiej DARPy, czyli Agencji Innowacji w Sektorze Zbrojeniowym. My nazwaliśmy ją w raporcie Orionem, zaproponowaliśmy jej model i byłaby to agencja, która służyłaby technologiom dual use. Szybka decyzja, szybki pilotaż i szybkie finansowanie.
2: Ja miałam zamiar zapytać też o rekomendacje dotyczące zmian, ale może coś jeszcze możemy powiedzieć, na przykład o zmianach legislacyjnych i właśnie jakichś instytucjonalnych.
1: W naszym raporcie dajemy zestaw rozwiązań tych organizacyjnych, właśnie związanych z koordynacją pracy na poziomie rządu, ale także bardzo wykonawczych. Jedną z nich jest właśnie agencja Orion, czyli agencja przeznaczona dla technologii dual use, ale mamy także zestaw instrumentów podatkowych, które proponujemy. Wiemy, jak dobrze, i o tym mówimy, sprawdziła się ulga na badania i rozwój. Możemy ją turbo doładować. Wydaje nam się, że ulga 200, dająca 200% zwroty z tytułu poniesionych opłat na badania i rozwój daje dużą pewność innowatorom. Mówi o tym, że warto opłaca się ryzykować, bo to ryzyko będzie zmitygowane poprzez system podatkowy. Zwiększamy także skalę estońskiego CIT-u, czyli tego CIT-u innowacyjnego, który także sprawi, że w horyzoncie 5 lat firma będzie mogła korzystać z odliczeń. Mówimy wreszcie też o instrumencie, który istnieje w normach prawnych polskich, czyli przedkomercyjne zamówienia publiczne, ale których korzystanie w ubiegłym roku było z całej puli zamówień, to było niespełna 0,5% wszystkich zamówień. A trzeba pamiętać, że zamówienia publiczne to jest największy koszyk z pieniędzmi, jaki co roku wystawiany jest w Polsce na rynek. A zatem instrumenty, które miałyby sprawić, że więcej zamówień byłoby realizowanych właśnie w trybie przedkomercyjnym, testowym, modelowym, szkolenia dla urzędników i instrukcje, jak te zamówienia należałoby wykonywać, to jest kolejna z naszych rekomendacji.
2: A czy Polska może stać się liderem w wybranych niszach technologicznych, czy raczej my powinniśmy skupić się na szerokim wsparciu innowacji?
1: Testowanie szerokiego wsparcia innowacji ćwiczymy od 20 lat i widzimy, że ono daje umiarkowane efekty. Polski ekosystem gospodarczy jest rzeczywiście złożony. Mamy, i to jest ogromną zaletą, mamy sektory, właściwie wszystkie sektory obecne, ale jeśli chcemy uzyskać realny efekt wdrożeniowy, to musimy skoncentrować środki. My proponujemy 3 filary strategiczne. Wskazujemy tutaj na obszary związane z agrotechem. Jesteśmy jednym z wiodących producentów żywności w Europie. Jednym z największych eksporterów kilku produktów spożywczych. Tutaj wszystkie innowacje związane z agrotechem wydają się takim rynkiem obiecującym. Mówimy o innowacjach medycznych w medtechu, to jest drugi obszar. No i wreszcie trzeci związany z tą nowoczesną mobilnością. Mając takie firmy jak PESA i Newag, jak Modern Trans, my naprawdę możemy wiele na tym rynku osiągnąć. A zatem wskazujemy nie tylko technologie, ale wskazujemy konkretne firmy, zarówno z obszaru Skarbu Państwa, jak i w sektorze prywatnym, które gdyby zyskały priorytet dzisiaj, finansowy, organizacyjny, legislacyjny, na pewno mogłyby rzeczywiście poszybować znacznie wyżej.
2: I jakie realne zmiany może przynieść i powinna Rada Przyszłości?
1: W ostatnich dniach byliśmy świadkami powołania kolejnego gremium doradczego przez pana premiera Donalda Tuska, Rada do Spraw Przyszłości. No, bardzo prominentne grono. To są wiele prezesów firm, które występują w naszym raporcie, jako te, na których należałoby się skoncentrować, projektując polityki publiczne. Natomiast no, to, co zawsze budzi moje obawy, to wiemy, że Rada świetnie prezentuje się na zdjęciu, no ale potem tak naprawdę do czego ona jest i czemu ona służy. Więc ja życzyłabym sobie i mamy taką nadzieję, że to staramy się, aby nasze rekomendacje były pewną propozycją dla Rady po to, aby wypracować z jednej strony właśnie wskazać konkretne technologie, z drugiej przygotować rekomendacje zmian legislacyjnych i organizacyjnych. Czasu w tej kadencji 2 lata to trudny czas na podejmowanie gwałtownych reform, ale być może autorytet osób skupionych w Radzie Przyszłości no, natchnie rząd do tego, aby te zmiany rzeczywiście przeprowadzić. Chociaż tak jak mówię, zróbmy wszystko, aby nie była to tylko miła organizacja, na tle której dobrze wychodzi się na zdjęciach.
3: Piotr Sankowski, dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS i profesor na Uniwersytecie Warszawskim.
2: Jakie nadzieje wiąże pan z działalnością Rady Przyszłości?
3: No, Rada Przyszłości powstała po to, żeby rzeczywiście zawalczyć o to, jak wdrażane mogą być innowacje w Polsce, to znaczy od tego, w jaki sposób przyspieszyć to, no, tą drogę, jaką przechodzą innowacyjne pomysły, no, nowe technologie od nauki do biznesu. Rzeczywiście zaczynamy się zastanawiać nad tym, jakie rekomendacje moglibyśmy dać no właśnie rządowi, żeby przyspieszyć, ułatwić ten proces po to, żeby rzeczywiście no, te ogromne talenty, które tutaj mamy, ogromne talenty inżynierów czy programistów, młodych ludzi, rzeczywiście mogły realizować swoje pasje tutaj, zakładać innowacyjne firmy tutaj w Polsce. No rzeczywiście te rekomendacje no pokazują, że innowacje czy rozwój innowacji, wsparcie tych innowacji tutaj w Polsce no mają ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki. Tak? I to, co moim zdaniem jest ważne, no to odniesienie się do tych standardów takich europejskich, tak? Pokazanie rzeczywiście krajów, w których to wdrażanie innowacji, właśnie współpraca nauki z biznesem bardzo dobrze funkcjonuje. No i widać, że tak jakby w wielu krajach, tak jak chociażby Dania, no ta współpraca właśnie, czy odpowiednie mechanizmy współpracy, no to prowadziły do tego, że rzeczywiście wydatki na badania i rozwój w tych krajach odpowiednio wzrosły.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Agnieszka Żebrowska, dyrektor sponsoringu i prewencji, Grupa PZU.
3: Proszę powiedzieć, co Państwa raport mówi na temat rowerzystów w Polsce? Jak często, w jaki sposób i do czego wykorzystujemy obecnie rowery?
2: Muszę powiedzieć, że jazda na rowerze jest najbardziej powszechną aktywnością Polaków. 19 milionów Polaków jeździ na rowerze, co oznacza, że 80% naszego społeczeństwa deklaruje, że jeździ na rowerze. No jest to chyba najbardziej powszechne zjawisko, które łączy Polaków. PZU jako powszechny zakład ubezpieczeń szuka takich elementów życia społecznego, które właśnie charakteryzują się powszechnością. Więc stąd zainteresowanie rowerami. Przy czym rower to nie tylko wielkomiejski sposób na spędzanie wolnego czasu, to nie tylko takie lifestyle'owa aktywność, ale dla wielu Polaków jest to jedyny środek komunikacji. Ponieważ 10 milionów Polaków jest wykluczonych komunikacyjnie, wynika z najnowszych badań opublikowanych przez Sejm. Z czego możemy powiedzieć, że na kilka tysięcy gmin w Polsce około 3% nie jest wykluczonych komunikacyjnie. Dla wielu osób jest to po prostu element życia codziennego. Na rowerze jeżdżą do sklepu, do pracy, do znajomych. Dlaczego my jesteśmy tym zainteresowani? Mamy w DNA bezpieczeństwo, szczególnie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a rower to też uczestnik ruchu drogowego. I jak wynika z naszego raportu, rowerzyści nie znają przepisów ruchu drogowego. W związku z tym stanowią potencjalne zagrożenie dla siebie i dla innych uczestników. Stąd Rowerowa Polska PZU ma taki główny cel, żeby budować kulturę jazdy, budować kulturę bezpiecznej jazdy. Bo rower jest naprawdę wspaniałą aktywnością. Oczywiście pod warunkiem, że jest używany w taki sposób, żeby sprzyjał zdrowiu i bezpieczeństwu. Stąd w Rowerowej Polsce PZU mamy elementy bezpieczeństwa, zdrowia, bo ważne jest też przystosowanie roweru do człowieka i takie jego ustawienie, żeby ten rower sprzyjał zdrowiu, a nie, że tak powiem, powodował jakieś traumy. Mamy też w czasie Rowerowej Polski PZU tak zwany bike fitting, który polega na dobraniu, ustawieniu roweru do człowieka, tak żeby nie powodował żadnych traum, a wręcz przeciwnie, sprzyjał zdrowiu. Co możemy jeszcze powiedzieć o rowerze? Rower tak naprawdę łączy wszystkie pokolenia. Na rowerze jeżdżą dzieci, dorośli, a nawet seniorzy. I to z nimi związana jest nasza szczególna troska, bo właśnie seniorzy bywają często ofiarami wypadków. My w tym programie współpracujemy bardzo ściśle z Komendą Główną Policji, która jest naszym partnerem merytorycznym i która dostarcza nam danych statystycznych, a także współpracuje z nami przy konstruowaniu wszelkiego rodzaju przekazów dotyczących bezpieczeństwa i ruchu drogowego. Co jeszcze mam powiedzieć? Bo ja tak mogę gadać. Według niektórych badań Polska jest na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby rowerów na głowę po Niemczech i krajach skandynawskich, a przed Holandią, co interesujące. Więc Polska staje się powoli takim rzeczywiście krajem, w którym rower jest obecny w naszym życiu. Ale dzieje się to jakby w ciągu ostatnich kilku lat, to naśliło się w czasie po pandemii aktywności rowerowe, więc wynika z tego, że jeszcze nie wszyscy zdołali się przyzwyczaić do tego, że rowery są tak powszechne i że są właśnie uczestnikami ruchu drogowego. Polacy nie zdążyli się jeszcze nauczyć prawdopodobnie przepisów, a to, czego się nauczyli, no pewnie zdążyli zapomnieć, bo w szkole zdawali na kartę rowerową. Jednocześnie zauważamy, że coraz więcej Polaków jeździ w kaskach. Zauważamy, że kask staje się elementem podstawowym w wyposażeniu roweru. Ciągle jeszcze, co wynika z naszego raportu, nie wszyscy wyposażają rower na przykład w apteczkę, która jest też podstawowym elementem wyposażenia. I tutaj widzimy, że paradoksalnie młodsi uczestnicy ruchu rowerowego wyposażają swoje rowery w apteczkę, natomiast starsi jakby o to nie dbają. Jednocześnie widzimy też, że bardzo dużo osób uczy się używać kasku od swoich dzieci, ponieważ no już niedługo wejdzie w życie ustawa mówiąca o obowiązku noszenia kasków do 16 roku życia. Mamy jednak nadzieję, że podobnie jak z kaskami w czasie jazdy na nartach, nie tylko dzieci będą tych kasków używały, ale również dorośli, bo według naszych lekarzy z PZU Zdrowie, no kask ratuje życie. Rzeczywiście jest to element, który chroni no przede wszystkim głowę przed urazami. I tak jak rozmawiamy z ruchem rowerowym w innych krajach, to nawet w tych krajach, gdzie rower jest powszechny od wielu, wielu lat, a nie ma obowiązku noszenia kasków, te kraje rozważają wprowadzenie konieczności noszenia kasku. Więc wiemy, światła są niezwykle ważne. Przede wszystkim światła są konieczne na bocznych drogach, w nieoświetlonych miejscowościach, gdzie zwykle właśnie starsi ludzie, którzy wielokrotnie po tych drogach jeździli, nie zdają sobie sprawy, jak słabo są widoczni. My w czasie tych pikników rowerowej Polski będziemy też demonstrować symulator, taką ciemnię, która jest symulatorem tego, jak widać nieoświetlonego człowieka, rowerzystę czy pieszego, kiedy nie ma on odblasków. Z tego, co mówią policjanci, właśnie światła i tylne, i przednie powinny być włączone przez cały dzień, niezależnie od tego, czy to jest środek dnia, czy zmrok.
3: Nawet na rowerach?
2: Na rowerach.
3: Przepraszam, dziękujemy. Wszystko było jak czeka na siebie.
0: Rower staje się teraz coraz bardziej popularny wśród naszych rodaków i to już moim zdaniem nie jest tylko pryzmat patrzenia roweru jako sport i ściganie się, ale również jako codzienny styl bycia, taki codzienne przemieszczanie się. Ja na przykład sam stosuję rower jako formę sportu, bo sam się ścigam, ale też w codziennym moim życiu, czyli dojazdy do pracy, dojazdy do sklepu, czy dojazdy chociażby na jakieś imprezy niezwiązane na przykład z rowerem, więc w tej chwili dla mnie to jest styl życia, a mam nadzieję, że dla większości Polaków też zaczyna rower nie tylko być, tak jak powiedziałem, patrzony przez pryzmat wyścigu i sportu, tylko jako środek transportu i komunikacji.
3: Trochę pan już właśnie o tym powiedział, bo to podejście Polaków do rowerów trochę się zmieniło w ostatnich czasach. Kiedyś ten rower był postrzegany, gdzie tam się stoi zakurzony, gdzie chciał gdzieś podjechać, a teraz coraz częściej to już jakby jest na codziennym wyposażeniu, tak?
0: No tak się właśnie, tak to coraz bardziej jest i mam nadzieję, że to jeszcze będzie więcej tych osób wsiadało na te rowery i zaczynało się poruszać, bo tu chodzi też o dbanie o swoje zdrowie, no bo jednak każdy ruch fizyczny wpływa na nasze lepsze samopoczucie, więc zachęcam do aktywności fizycznej, nie tylko rowerowej. Ale ten rower uważam, że to jest chyba jedna z takich fajniejszych aktywności, który może robić każdy, który nie obciąża aż tak mocno organizmu, jak pozostałe sporty.
3: A proszę powiedzieć, jak Jakie błędy najczęściej popełniamy jako rowerzyści?
0: No uważam, że nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest to jednak sport. Przemieszczamy się po ulicach, gdzie jednak obowiązują nas jakieś przepisy i przejeżdżanie na czerwonych światłach, czy na pasach dla przejściów, na pasach dla pieszych, no jest to łamanie przepisów i uważam, że to też wpływa na taki zły wizerunek nas jako rowerzystów wśród kierowców. No bo jednak ktoś, kto widzi rowerzystę łamiącego te przepisy, no to jednak wtedy już nie jest mu tak przyjazny, gdyby ten rowerzysta jechał zgodnie z przepisami.

0: has another new song.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Cześć, tu Margaret, pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiopraga.pl.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: W tej chwili w Polsce dyskusja na temat możliwości zastosowania zielonego amoniaku dopiero raczkuje. To jest wiedza, bym powiedział, ekspercka i dosyć wąska, natomiast to musi się zmienić. Uważam, że to jest wielka szansa i dla polskiej elektroenergetyki, i dla przemysłu chemicznego w szczególności.
4: Zielony amoniak przede wszystkim dzisiaj na świecie zaczyna być stosowany jako paliwo do współspalania w blokach węglowych. I to rzeczywiście się dzieje w Japonii bardzo intensywnie w tej chwili, ale też inne kraje Azji, szczególnie Tajwan, ale również Chiny, ale także Indie również rozważają wprowadzenie tego typu metody obniżania emisyjności i energetyki węglowej. Emisyjność tych bloków może spaść poniżej limitu 550 kg na megawattogodzinę, co oznacza emisje niższe niż bloki gazowe, co też oznaczałoby, że spełniałyby unijne normy i to mogłoby przedłużyć życie naszym blokom węglowym. W Japonii firma JERA, to jest największa firma energetyczna japońska, realizuje taki projekt w bloku w miejscowości Hekinan. To jest blok klasy 1000 MW, mniej więcej taki jak w Jaworznie czy w Kozienicach. I w tej chwili już osiągnięto całkowicie stabilne 20% współspalania, a za rok do półtora będzie to 40-45%.
5: Problemem jest długość kontraktów. Na rynku wodoru szarego, na rynku amoniaku szarego, producenci amoniaku są skłonni kupować gaz w krótkim terminie, na kontraktach krótkoterminowych. Tymczasem projekty wytwarzania zielonego amoniaku wymagają długiej perspektywy kontraktowej, zakontraktowania dużych wolumenów na 10-15 lat do przodu. I rozerwanie tego węzła krótkoterminowych potrzeb przemysłu w Polsce z długoterminowymi potrzebami wytwórców za granicą jest system wsparcia, który może działać w oparciu o mechanizm aukcji dwustronnej, takim jaki jest wykorzystywany w tej chwili w Niemczech, gdzie publiczny pośrednik zawiera kontrakt długoterminowy z wytwórcą wodoru z dostawą do portów w kraju docelowym, a odbiorca zabiera kontrakt krótkoterminowy i ponawia go w całym okresie trwania mechanizmu wsparcia. To pozwala na wyrównanie tych potrzeb długoterminowego zakupu od strony podażowej i krótkoterminowych potrzeb zakupowych ze strony popytowej, oczywiście wyrównując początkowo różnicę w cenie. Przy spodziewanym trendzie wzrostu kosztów uprawnień do emisji w Europie i spadku puli darmowych uprawnień do emisji dla przemysłu do zera w roku 34, spodziewamy się, że koszt zielonego surowca może być nawet bardziej konkurencyjny. Innymi słowy, budżet państwa może na takim mechanizmie skorzystać.

0: Radio Praga. Radio Praga.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Radio Praga.
2: Magda Kaczew, jestem lekarzem, psychiatrą dzieci i młodzieży, ekspertem medycyny snu. Wielu Polaków się nie wysypia. Nie można powiedzieć, że wszyscy, bo są osoby, które wysypiają się dobrze. Natomiast wielu Polaków się nie wysypia. Wynika to z różnych przyczyn. Natomiast większość z nas wstaje jednak z trudem i ma problem z tym, żeby dobrze zacząć dzień.
3: A jak to potem na nas wpływa? Na to, co my robimy w ciągu dnia? Na naszą efektywność i w domu, i w pracy?
2: Efektywność niestety nam spada w momencie, kiedy przestajemy się dobrze wysypiać. Chcielibyśmy być bardzo efektywni, chcielibyśmy osiągać sukcesy, natomiast badania mówią wprost. Osoby, które się źle wysypiają, nie są efektywne, mają gorsze wyniki w pracy, gorsze wyniki w kontekście naukowym czy w szkole.
3: Dlaczego tak jest, że my się nie wysypiamy, my nie znajdujemy czasu na sen, my chcemy zrobić za dużo? Jak to?
2: Ostatni wiek bardzo zmienił nasz sposób spania. Jeżeli byśmy się cofnęli o te 100 lat, to się by okazało, kiedy elektryczność nie była jeszcze dostępna w tak powszechnym stopniu jak w tej chwili, że ludzie spali nawet do 12 godzin na dobę. To nie był cały czas taki sam sen, bo był sen podzielony na dwa elementy. Był sen martwy, czyli ten głęboki, który trwał różnie 3-4 godziny. Potem była przerwa w środku nocy, gdzie się ludzie oddawali spokojnemu czuwaniu lub innym czynnościom. I następnie był sen poranny, czyli taki płytszy, w którym ludzie się dosypiali, czy mieli okazję, żeby śnić. Bo tak naprawdę w śnie najgłębszym bardzo niewiele snów odczuwamy, czy pojawiają się jakieś myśli. Śnimy przede wszystkim nad ranem.
3: Ile czasu my powinniśmy spać, żeby się wyspać, żeby mieć tą energię na cały dzień i co jest najlepsze, najzdrowsze dla naszego organizmu?
2: Żeby się dobrze wyspać, powinniśmy być przede wszystkim regularni. Regularni nie w kontekście tego, o której się kładziemy spać, tylko o regularni w kontekście tego, o której wstajemy. Bo jeżeli codziennie uczę swój mózg, że wstaję o tej samej porze, to w tym momencie mój mózg wie, o której się obudzić. Reguluje w ten sposób również wydzielanie hormonów, takich jak kortyzol, TSH, hormony tarczycy, insulina, hormony głodu i sytości. Nie jesteśmy w stanie w pewnym sensie do końca przewidzieć godzinę zasypiania. Ona zwykle, jeżeli mamy stały tryb życia, wychodzi o tej samej porze. Ale są takie dni, kiedy byliśmy bardziej aktywni fizycznie, przebiegliśmy maraton i położymy się 2 godziny wcześniej i to też jest zdrowe. Będą takie dni, kiedy nudziliśmy się na kanapie przez cały dzień, no to w tym momencie nasza potrzeba snu spada i położymy się później. I jedna i druga wersja będzie ok, o ile będziemy regularnie wstawać o tej samej porze.
3: A co jest gorsze, jeżeli my się nie wyśpimy, nie dośpimy, bo nas budzik wybudzi i czujemy się zmęczeni, czy jeżeli śpimy za długo?
2: Z punktu widzenia medycyny snu zarówno niewysypianie się, jak i spanie zbyt długo nie jest dobre. Jeżeli się nie wysypiamy permanentnie, nie mówimy tu o jednej zarwanej nocy, ale o regularnym niedosypianiu godzinę, dwie w ciągu doby, to nasz organizm wchodzi w taki tryb trochę walki, więc pojawiają się problemy.

0: Problemy hormonalne, pojawiają się problemy z ciśnieniem, z funkcją serca, czasami dochodzi do nadmiernego wzbudzenia. Natomiast w przypadku, kiedy mamy problem z tym, że śpimy za długo, zwykle wynika to z tego, że przez cały tydzień nie dosypiamy i próbujemy to odespać w sobotę. Nie jesteśmy w stanie zmusić się do dłuższego snu, jeżeli byśmy się regularnie wysypiali.
1: Czy praca też powoduje, że my na przykład się nie wysypiamy? Stres może powodować, że my na przykład mamy problemy z zaśnięciem? Jak to na nas działa? I jak to potem może działać na właśnie na naszą pracę, na to, jak nas postrzega pracodawca?
0: Generalnie mamy problem ze snem, jeżeli nie jesteśmy w stanie odciąć w pewnym sensie stresu od naszego funkcjonowania poza pracą, poza obowiązkami zawodowymi. Osoby, które potrafią w cudzysłowie zamknąć drzwi pracy w momencie, kiedy ją opuszczają, są osobami najzdrowszymi, tymi osobami, które wysypiają się najlepiej. Jeżeli nasza głowa cały czas jest w ramach obowiązków zawodowych, ciągle o tym myśli, nie jest w stanie tego odciąć, to automatycznie nasz sen jest płytszy, bardziej niespokojny, mamy wyższy poziom kortyzolu, a kortyzol jest hormonem pobudzającym, hormonem, który uniemożliwia nam głębsze zaśnięcie, który wydziela się nam tuż przed obudzeniem w najwyższej ilości, po to, żebyśmy mogli dobrze zacząć dzień.
2: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Olszyńska i jestem psycholożką biznesu, asesorką, czyli diagnozuję kompetencje liderskie, a potem rozwijam kompetencje liderskie u menadżerek i u menadżerów.
2: Czym jest syndrom oszustki i jak często dotyka to kobiet, a jak często mężczyzn?
1: Syndrom oszustki polega na tym, że kiedy zrobimy coś, co jest dla nas dużym sukcesem, odniesiemy sukces, kiedy wykonamy jakąś pracę, która przynosi bardzo dobre rezultaty, nie przypisujemy tego sobie i swoim kompetencjom, a raczej przypisujemy to przypadkowi. Trochę tak życie dla nas zdecydowało, trochę nam się tak udało, trochę ludzie się pomylili, czyli nie mamy w sobie umiejętności powiedzenia, tak, to była moja praca ciężka i moja zasługa, a raczej mówimy, że to, co się dzieje w naszym życiu, nasze sukcesy, to jest kwestia przypadku. Jeżeli chodzi o statystyki, to mogę powiedzieć, jak to wygląda na moich sesjach. Mam już przepracowane tysiące tych sesji i gdybym mogła spojrzeć tak z boku, 70% przypadków to są częściej kobiety niż mężczyźni, jeżeli chodzi o syndrom oszusta, czyli bardziej syndrom oszustki. Syndrom oszustki, to może ja na przykładzie to opowiem. Kiedyś moja klientka wykonała naprawdę świetną prezentację. Wszyscy jej pogratulowali, zamknęły się drzwi, po czym ona się odwróciła do mnie i powiedziała: ale ja ich wszystkich oszukałam, co? Bo ja tak naprawdę nie jestem wcale dobra, bo mnie się to wszystko udało i to wszystko, co ja zrobiłam, to jest jakiś czysty przypadek. I dla mnie właśnie to jest taka kwintesencja tego, kiedy mówimy syndrom oszusta, syndrom oszustki. I to jest charakterystyczne dla kobiet w biznesie, a co ciekawe, często dla kobiet na wysokich stanowiskach. Ja pracuję głównie na sesjach indywidualnych i tych sesji mam przepracowanych naprawdę setki, jeśli nie tysiące już teraz. Powiedziałabym, że raczej tak 70% dotyczy to kobiet, natomiast czasami zdarza się to u mężczyzn. Syndrom oszustki, oszusta jest bardzo często związany z perfekcjonizmem. Czyli kiedy mamy takie poczucie, że chcę być najlepsza, że chcę, żeby świat zobaczył, że jestem najlepsza, to potem jak jestem, to mamy do siebie pretensje, że właściwie ja na to nie zasłużyłam.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Dariusz Jasak, prezes zarządu firmy SIN Technologie. Ci, którzy się nie decydują na cyfryzację, będą znikać. Tak jak nasza obecność w świecie cyfrowym, w różnych portalach jest warunkiem istnienia, warunkiem zauważania przez świat innych profesjonalistów, tak samo dzieje się z przedsiębiorstwami, które są w świecie cyfrowym albo ich nie ma. Świat cyfrowy to jest wejście na wyższy poziom profesjonalizmu świadczonych usług, to jest dyskontowanie doświadczenia, które jest zbierane przez lata, to jest poprawienie sytuacji kosztowej, to jest zwiększenie konkurencyjności ofert, to jest wyróżnienie się na tle innych firm, które działają w tym samym obszarze, a które nie są na tym samym etapie rozwoju. A więc pytanie, czy cyfryzacja jest czymś, co jest potrzebne? Ja bym powiedział tak, bez cyfryzacji nie będzie rozwoju.
2: Czy oczyszczalnie ścieków przestają być dziś końcem procesu, stają się jego integralnym i strategicznym elementem?
1: Na oczyszczalnie ścieków trzeba popatrzeć w specyficzny sposób, a więc są to obiekty, które nie decydują w sposób bezpośredni o wielkości produkcji zakładu, nie decydują o, do tej pory nie decydowały o zyskach zakładu, natomiast w tej chwili oczyszczalnie ścieków stają się jednym z elementów całego ciągu produkcyjnego, jako że to już nie są emitery oczyszczonych ścieków do środowiska. Dzisiaj jesteśmy w stanie oczyścić ścieki do takiego poziomu, że są one zawracane do zakładu pracy, a tam są ponownie wykorzystywane w celach technologicznych w zależności od specyfiki danego zakładu. Oczywiście w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego nie doprowadzamy do kontaktu oczyszczonego ścieku zawróconej wody z produktami, które potem są konsumowane przez kupujących. Natomiast wszędzie tam, gdzie może być ta woda technologiczna wykorzystywana do różnych celów, tam się to dzieje. A więc ten paradygmat oczyszczalni ścieków jako coś, co jest takim piątym kołem uwozu, przestał istnieć. Oczyszczalnia ścieków również decyduje o sytuacji kosztowej zakładów pracy, jako że w oczyszczalni ścieków, często tam, gdzie ścieki są kaloryczne, tą energię jesteśmy w stanie wyciągnąć ze ścieków, przetworzyć na energię elektryczną, na ciepło i wykorzystać dla własnych celów zakładu, obniżając w ten sposób koszty funkcjonowania takiego zakładu. Co więcej, jesteśmy w stanie odzyskiwać różnego rodzaju substancje, które są zawarte w ściekach, po to, ażeby je ponownie wykorzystać w celach czy to nawożenia gleby, czy dla innych celów. Przykładem świetnym jest poferment, a więc coś, co jest produktem końcowym po beztlenowej obróbce osadu ściekowego. Ten poferment dawniej był to odpad, który musiał być utylizowany. Dzisiaj jesteśmy w stanie przetworzyć go na polepszacz glebowy czy nawóz i zastąpić nawozy sztuczne, wysypując go na pole, zmniejszając w ten sposób również ślad węglowy.
2: Jak zmienia się rola oczyszczalni w kontekście odzysku właśnie zasobów wody, energii, surowców, o tym już było powiedziane, oraz jak zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym?
1: Oczyszczalnie ścieków dzisiaj są skomplikowanymi obiektami, jeżeli idzie o nasycenie technologiami i bardzo często zdarza się, że człowiek nie jest w stanie sam zapanować nad tak skomplikowanym obiektem, często w sytuacji, kiedy ma do czynienia z technologiami, które wykraczają poza zwykłe oczyszczanie ścieków, a więc mówię tutaj o produkcji biogazu, czy o odzyskiwaniu azotu, czy fosforu. I tu na pomoc nam przychodzi technologia, przychodzi cyfryzacja, przychodzi modelowanie matematyczne i osiągnięcia inżynierskie związane z przemysłem 4.0 czy przemysłem 5.0, narzędzia typu cyfrowy bliźniak, który pozwala modelować oczyszczalnie ścieków, tworzyć matematyczne odwzorowanie takiego obiektu, a następnie symulować procesy, jakie tam zachodzą, wspomagać przez to użytkownika w podejmowaniu optymalnych decyzji, a często nawet zastąpić go przy optymalizacji nastaw zachowujących poziom zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych. Ta optymalizacja również jest potrzebna do tego, ażeby zmniejszyć zużycie energii, zoptymalizować to zużycie energii, czy zużycie innych mediów potrzebnych do oczyszczenia ścieków, takich jak reagenty chemiczne. Są konkretne oszczędności finansowe.
2: Czy dane i algorytmy stają się dziś równie istotnym zasobem, jak właśnie infrastruktura fizyczna?
1: Dochodzi do sytuacji, gdzie o zyskowności danego przedsiębiorstwa właśnie decydują metody optymalizacyjne, jako że infrastruktura techniczna, obiekty budowlane, które służą do prowadzenia procesów związanych z oczyszczaniem ścieków, są niezmienne. Natomiast to, co możemy zmienić, to, co możemy zoptymalizować, to jest proces, który tam jest prowadzony, a dokładnie mówiąc, jego optymalizacja, więc wpłynięcie na to, ażeby się odbywał przy mniejszym zużyciu energii, przy mniejszym zużyciu reagentów chemicznych. I tu technologia nam wychodzi jak najbardziej naprzeciw.
2: Co z awariami? Czy awaria bądź właśnie niestabilność systemu wodno-ściekowego może dziś oznaczać zatrzymanie całego łańcucha produkcyjnego?
1: Do tej pory tak było, a więc awarie, szczególnie tych elementów, które są krytyczne dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków, mogły w konsekwencji doprowadzić do zatrzymania produkcji. Przy zastosowaniu systemów predykcyjnych, modeli matematycznych, które wyprzedzają tą wiedzę o tym, co się stanie za chwilę z oczyszczonym ściekiem, pozwalają przewidzieć takie sytuacje, które mogą prowadzić do awarii i pozwalają wcześniej zareagować. Często robi się to automatycznie, a więc jak najbardziej tutaj automatyka, cyfryzacja i metody informatyczne pozwalają na uniknięcie awarii.
2: Wraz z cyfryzacją rośnie powierzchnia potencjalnych ataków. Czy instalacje wodno-ściekowe stają się dziś celem zagrożeń cybernetycznych?
1: Niestety tak. Niestety każdy obiekt tego typu, który jest związany z prowadzeniem procesów informatycznych, więc wykorzystania narzędzi informatycznych do optymalizacji prowadzenia procesów technologicznych, może być obiektem ataku cyberprzestępców. I tutaj twórcy tego typu rozwiązań systemów muszą to bezpieczeństwo zapewnić, a więc muszą takie narzędzia wykorzystać, je zastosować, ażeby stworzyć barierę dla tego typu przedsięwzięć.
2: Jak będzie wyglądać przemysłowe oczyszczalnia za 5-10 lat? Bardziej instalacja, czy bardziej jednak system cyfrowy?
1: Jedno jest pewne, będzie wyglądać inaczej niż to wygląda dzisiaj, a więc jestem przekonany, że dojdziemy do takiej sytuacji, kiedy oczyszczony ściek pozwoli na 100% odzyskanie zawartej w niej wody. Odzyskamy wszystkie cenne minerały, zagospodarujemy po ferment. Oczyszczalnia będzie pracować w pętli zamkniętej, a więc stanie się częścią technologii zakładu, przestanie oddziaływać na środowisko.

0: to była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Dzień dobry słuchaczom, pozdrawiam was wszystkich, pozdrawiam Radio Praga, Alan Starski.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Anna Garwolińska, Glaubicz Garwolińska, konsultant. PR pojawił się jako coś zupełnie magicznego, bo przecież była propaganda, wszyscy wiedzieli, jak się rysuje czy pisze hasła, ale musieliśmy znaleźć inny język, inaczej dotrzeć do ludzi, którzy by nam uwierzyli, a nie znaliśmy reguł. Pierwsza agencja PR-owska, wbrew wszelkim innym twierdzeniom, to było MP Agency, które pojawiło się wraz z Philipem Morrisem na polskim rynku. A dopiero później po kolei uczyliśmy się. Ja byłam rzeczywiście jedną z tych pierwszych 5 osób, które zaczynały public relation w Polsce. Nie wiedzieliśmy, co to jest, nie wiedzieliśmy, jak się to je. Na przykład w finansowych tematach myśmy byli bardziej ostrożni niż w tej chwili. Baliśmy się przekroczyć jakichkolwiek linii, baliśmy się więcej regulatorów niż w tej chwili.
4: A właśnie, to było bardziej PR czy bardziej reklama?
3: Wie pani co, to było wyjście z propagandy. To było wyjście z mrocznych czasów, kiedy partia miała rację, a z drugiej strony musieliśmy namówić społeczeństwo na to, żeby się zabrało i uwierzyło, że 4 czerwca, głosując za wolnością, wybrali kapitalizm słusznie. Zaufanie pierwszego rządu do pierwszego rządu było ogromne. Ogromne. Czegoś takiego nigdy później nie było. Ale z drugiej strony myśmy byli w pewien sposób bezradni. Bezradni. Pamiętam taki moment, kiedy ja byłam wtedy doradcą ministra przekształceń własnościowych i pamiętam, jak przyszłam do niego z pomysłem, że zrobimy odcinki o prywatyzacji w 40-latku 20 lat później. Niech mi pani wie, że najpierw było: o Boże, przecież oni nas zabiją, a potem się okazało, że można to zrobić i że obśmianie prywatyzacji, obśmianie całej sytuacji będzie zmniejszeniem lęku. I te odcinki 40-latka 20 lat później, produkowane przez Quatrelatę Kajtka Kowalskiego, są. Ja o tym też piszę w tej książce.
4: A czym różni się rynek PR z lat 90. od tego, jaki mamy obecnie?
3: Różni się przede wszystkim tym, że jak dostawaliśmy briefy w piątek o 17, a przesłuchanie było w poniedziałek o 9, to w poniedziałek o 9 byliśmy gotowi. Nie było czegoś takiego, że 17 wychodzimy z pracy. Każdy miał takie przekonanie, że warto i że trzeba. Była taka, trochę stachanowców z nas zrobiono, ale myśmy tego chcieli. Nie będziemy ukrywać, że byliśmy dumni z tego, że pracujemy po 18-19 godzin na dobę, że spało się pracy, żyło się pracą, rozmawiało się o pracy. Gdybym w tej chwili zabrakło internetu, to większość agencji PR-owskich leży. Myśmy wtedy po prostu szli do Empiku i sprawdzali, kto jest w jakiej redakcji. Wyciągaliśmy po prostu gazety i je przeczytywaliśmy, zczytywaliśmy. Jeżeli chodzi o publikacje, nie było czegoś takiego jak monitoring mediów. Myśmy go musieli zrobić sami. To były naprawdę pionierskie czasy. I co było istotne, myśmy wtedy nie wiedzieli i nie zdawali sobie w ogóle sprawy, na ile można oszukać społeczeństwo, na ile można uwieść społeczeństwo. Byliśmy bardziej prawdziwi niż w tej chwili.
4: A jak wyglądał lobbying? Nie było żadnych regulacji, więc rozumiem, że była taka pełna swoboda działania.
3: Wie pani, na samym początku, w początku lat 90. do Sejmu wchodziło się po prostu tak jak do każdego innego miejsca. Nie było przepustek, nie było ochrony, każdy poseł był dostępny. Posłowie siedzieli do późna w nocy i rzeczywiście rozmawiali, przepraszam, nie o dupie Marynie, ale o tym, co można zrobić, co trzeba zrobić. Może to brzmi dziwnie, ale naprawdę tym ludziom, takim jak Mazowiecki, jak Kuroń, zależało. naprawdę zależało, oni chcieli. Czy lobbying? Wtedy nie było takiego pojęcia lobbingu. Proszę pamiętać, że myśmy mieli całą masę upadłych zakładów, naprawdę upadłych. One nie były wiele warte, a jednocześnie myśmy musieli je sprzedać. Równocześnie, tuż za miedzą w Niemczech, niemieckie przedsiębiorstwa, każdy, kto chciał wziąć odpowiedzialność za to przedsiębiorstwo, dostawał dodatkowe pieniądze od rządu. A my wręcz przeciwnie, musieliśmy je sprzedawać, żeby dostarczyć pieniądze do budżetu. Więc zupełnie nieproporcjonalne historie. Jeżeli chodzi o lobbying, no cóż, pamiętam, że kiedy Jan Kulczyk przyszedł do pana ministra z skrzynką drewnianą, dwoma butelkami wina, to wszyscy zastanawialiśmy się, czy już je zgłosić do korzyści materialnych i czy możemy się z nim spotkać. Tak to wyglądało. Naprawdę myśmy się byli bardziej wewnętrznie skoordynowani. Ja oczywiście nie mogę mówić, że wszyscy. Ja nie mogę powiedzieć, że nic złego się nie działo. Ale te osoby, które ja znam, te grupy osób, które ja znam, tak mi się wydaje, że tak było. Dziennikarze, którzy zostali wyzwoleni z okowów pisania tylko dobrze i według partii, postanowili krytykować wszystko zawsze i wszędzie. Więc nie byli oni bardzo pomocni dla nowych polityków. Powiem nawet, że pamiętam, były dodatki w pewnym tygodniku, za które ministerstwo płaciło, ale naczelny doszedł do wniosku, że w tych dodatkach, które były od początku do końca oznaczone, że są, że są zaznaczone dodatki, że są sponsorowane, też mieliśmy artykuły absolutnie krytyczne. I moja dyskusja z naczelnym była, mówię, prosta. Mówię, słuchaj, myśmy ci zapłacili. To miało być dokładnie tak, jak ci podaliśmy. To jest tak jak reklama. Nie, bo my mamy swoją niezależność. Z litości w tej chwili nie powiem, który to był tygodnik, który to był naczelny.
4: A jak wyglądało w tamtym, czy profesjonalizacja i regulacja lobbingu czy PR-u była też oczywistym trendem?
3: Nie. Nie, to przyszło razem z wejściem do Unii Europejskiej. O ile pamiętam, ustawa o lobbingu to jest druga połowa lat 2000. Nie mam w tej chwili dokładnej daty. Z tym, że wie pani, może tak, myśmy byli pretorianami tego, co robimy. Myśmy naprawdę w to wierzyli. Nie byliśmy takimi cynikami, jak w tej chwili są politycy i jak są w tej chwili dziennikarze. To był trochę inny świat. Może go wspominam z sentymentem? Na pewno. Może byliśmy naiwni? Na pewno. Może wierzyliśmy, że to, co przyszło do nas, będzie lepsze, fajniejsze, bo pamiętaliśmy lata 80., bo pamiętaliśmy stan wojenny? Na pewno. Czy nam się udało? Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy w tamtym czasie zrobić, na ile nas było stać. Fortuny i ludzie budują się w dwóch okresach w czasie budowy państwa. Wtedy, kiedy państwo się odbudowuje i wtedy, kiedy idzie do wojny. Myśmy mieli w naszym przedziale czasowym i jedno, i drugie. I czas, kiedy państwo było odbudowywane, i teraz, kiedy nie wiadomo, co będzie, a w zasadzie mamy już wojnę hybrydową.

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.

robotnicy w swoich domach. W swoich domach oglądają telewizję, rozmawiają. Rozmawiają o swoich kłopotach i piją wódkę. Bo dobrze.

Warszawa w kwiatach, mętownia w strachu, bo znowu gliniarz poszedł do piachu. Tam leży ręka, tu leży.

zasnął, to paramonow go młotkiem trzasnął. Zabrał mu spluwę i ruszył w miasto we władze Niemców, jak piorun trzasnął, bo paramonow zabił sierżanta, by z naszej władzy

grabują sklepy, więc forsę mają. Nocami dziwki na nich czekają, bo załka leje.

kazał schwytać Aramonowa, zwołał naradę do Belwederu, strasznie opieprzył swoich frajerów.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Są na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja, ani

sens, a ja zaśpiewać dzisiaj chcę w obronie ciszy, choć wiem, nie pora, nie miejsce i nie czas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy na poezję, co być może drzemie w nas.

0: Jeszcze zdążę wam zaśpiewać, opowiedzieć. Jeszcze zdążę posadzić drzewa cudowne, zielone. Jeszcze zdążę zapomnieć i wspomnieć, znowu nie wiedzieć i znajdę czas na śmiech, na rozpacz słowo. We mnie tłucze się wiatr i śpiewa róg. Posłuchajcie, posłuchajcie litanie dla skowronka, już pisze Bóg. Posłuchajcie, posłuchajcie, już przystanął z ciekawością czas. Żegnam was, żegnam was. Jeszcze zdążę was przytulić i odtulić. Jeszcze zdążę otworzyć ściany cudowne w purpurze. Jeszcze zdążę rozkwitnąć, zaszumieć, znowu się zgubić i znajdę czas na strach i na nadzieję płowę. We mnie tłucze się wiatr.
1: Radio Prada wybija rytm.
2: Radio Praga

pani, a u mnie też łażą plotki. Więc mówię ci zgoda, a na pamiątkę weź sobie tę pieśń.

0: że czasem niestety ulegasz chwilowej słabości jak uczeń i wtedy gryziesz nerwowo paznokcie i gubisz parasol i klucze. Czy w gruncie rzeczy chciałbyś tu wrócić, lecz trochę, troszeczkę się wstydzisz. Mon amour, niezgody mur, to przecież pomyłka, sam widzisz.
1: Nieraz nawet sobie tak usiądę, to sobie myślę, mówię, czekaj, czy mnie Bóg weźmie do tego nieba. Nawet na tej mszy nieraz tak myślę, to takie dreszcze nieraz przechodzą, ale nie liczę na niebo, od razu już mogę powiedzieć, że nie liczę na niebo, chyba nie zasłużyłem.
2: To co cię czeka, jak myślisz?
1: Piekło. Zakręcę tam szatana i zacznę rządzić.

dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyż on jeszcze kochać mógł.

0: Czas DJ-ów mają trochę życia. Dnia 12 czerwca zacząć czas najwyższy.
1: Pora. Witamy Państwa serdecznie. Małgorzata Kieliszczyk i...
0: No i oczywiście ja, Zbigniew Tudzież, Zbyszek Piasecki. Jak wolicie?
1: Tudzież Zbyszek. Zbyszek będzie grał, ja będę gadała. Żeby fajnie nam ta rozmowa szła, to muszę mieć ciekawego gościa, jak zawsze. Zanim przedstawię Państwu naszą wyjątkową, bo już teraz mówię w stylu, który ostatnio modny jest, gościnie chyba powinnam powiedzieć, ale jednakowoż pozostanę przy gościu, wyjątkowego gościa, to chciałabym zacząć od pewnego cytatu, który gdzieś mi ostatnio wpadł w oko i bardzo mnie poruszył i bardzo pasuje do naszego gościa dzisiejszego.

0: tego. A cytat brzmi mniej więcej tak. O Boże mój, coś mnie powielokroć na pokuszenie wystawiał. Fajnie ci to wyszło. I to mi się kojarzy właśnie z naszym gościem, która na pokuszenia i eksperymenty wielokrotnie wystawiana była miliony razy i za każdym razem można to spuentować. Fajnie ci to wyszło. Naszym i Państwa gościem dzisiaj jest Grażyna Chmielewska.
1: Witam Państwa.
0: Witamy Grażynkę. Grażyna jest aktorką, mimem, 20 lat na scenie Warszawskiego Teatru Pantomimy, tancerka butów, od 20 lat nowa miłość i pasja, która odkrywa nowe przestrzenie ekspresji ruchowej, czyli kobieta w ruchu i te doświadczenia, o których mówiłam. Natomiast nie tylko ruch przez taniec, przez ekspresję tańca, ale również pasjonuje ją narciarstwo, windsurfing, fotografowanie, podróże też. Miałyśmy przyjemność wielokrotnie. Grażynko, ty jesteś po prostu kobieta. Był taki film Tańczący z wilkami, a ty jesteś dla mnie tańcząca z życiem.
1: Tak,
0: to i co prawda. Ty na to? Czy to prawda?
1: Tak, tak myślę. Po prostu próbuję czerpać z życia tyle, ile tylko mogę i niczego nie zaniedbywać. I przede wszystkim robić to, co kocham. I właśnie tak jak mówiłaś, pantomima była jakby moją pierwszą wielką miłością. I tak się ułożyło w moim życiu, że z zawodu zupełnie innego trafiłam do teatru i rozpoczęłam życie zawodowe jako aktorka mim, z dyplomem zresztą.
0: U profesora Bardiniego.
1: Tak, u profesora Bardiniego, bardzo znanej osobistości. W świecie teatru, sztuki, muzyki właściwie. Wszystkiego. No i rozpoczęliśmy tą przygodę w grupie ze Stodoły, grupa stodolana mimów. No i zaczęła się praca taka codzienna. I ta praca była bardzo trudna i bardzo ciężka, okazało się. Praca w teatrze jest podzielona jak gdyby na dwie części. Rano 4 godziny ćwiczeń różnego rodzaju. W przypadku pantomimy to jest i plastyka ciała, i akrobatyka, i taniec klasyczny, no po prostu wszystko. No i później wieczorne próby do spektakli, ewentualnie spektakl po prostu. Także dostawaliśmy w kość tak zwaną i było bardzo trudno. Były zakwasy w mięśniach i próbowałyśmy to jakoś z dziewczynami, bo było kilka dziewczyn i kilku chłopców i wszyscy zdaliśmy te egzaminy i dyrektor Szurmiej z Teatru Żydowskiego właśnie zaproponował nam po prostu zawodową pracę w teatrze. I, no i tak to wyglądało, że bardzo musiałyśmy bardzo jakoś o siebie zadbać i pilnować tych naszych wszelkiego rodzaju bóli w mięśniach, w stawach. No ale to była kwestia przyzwyczajenia. Później to już było normalnie. I to się jednak skończyło gdzieś po tych 20 latach, gdzie były spektakle, dużo spektakli. Nie tylko graliśmy swoje spektakle, ale również braliśmy udział w spektaklach dyrektora Szurmieja, gdzie i śpiewaliśmy, więc mimowie śpiewający, mimowie tańczący.
0: To coś nietypowego, tak. bo mim się kojarzy z ekspresją wszystkiego poza taką werbalną, poza mową, a to jednak.
1: No niektórzy koledzy okazali się bardzo utalentowani i dostawali role mówione, niewielkie wprawdzie, ale właśnie dawali głos. Także no, dużo tego było. Byliśmy zapraszani również do innych teatrów. Pracowaliśmy w teatrze dramatycznym, powszechnym. No, lata 80., 90. to nie było tak dużo grup utalentowanych ruchowo. tak jak w tej chwili jest tylu tancerzy, tylu różnych ludzi, którzy różne rodzaje aktywności fizycznej uprawiają i można ich brać po prostu ze wszystkich miejsc możliwych. Tak, my byliśmy takim ewenementem i takim cudem teatralno-ruchowym w Warszawie i po prostu byliśmy rozchwytywani.
0: No to nie było typowe wtedy takie aktorstwo.
1: No, do tego stopnia, że ze spektaklu w Teatrze Powszechnym jechaliśmy taksówkami do Teatru Żydowskiego. Przy Placu Grzybowskim wtedy się mieścił ten teatr, no teraz będzie miał nową siedzibę. Także no, bardzo dużo pracy. No niestety to nie zakończyło się tak wspaniale, jak ja sobie wyobrażałam. W 2001 roku dyrektor Szurmiej postawił na aktorów dramatycznych i my jako tancerze, jako aktorzy mimowie już nie byliśmy mu tak niezbędni i zostałam bez pracy. I co w tym momencie? Co robić?
0: Zwłaszcza, że ta praca jeszcze jest twoją pasją, właściwie takim życiem tak naprawdę, bo to jest praca, którą nie da się iść, nie wiem, na 8 godzin zrobić swoje i sobie pójść do domu. To tym żyjesz, to jest ekspresja, bo przecież wyobrażam sobie, że ty w domu myślisz o tym, jakieś tam coś układasz, to jest takie rzeczywiście takie życie i raptem to się kończy.
1: No tak, to było bardzo zajmujące, jednak musiałam trochę dzielić życie zawodowe z prywatnym, bo miałam wtedy syna jeszcze bardzo młodego i no, jakoś to musiałam godzić i nagle ta sytuacja bez pracy no, okazała się taka trudna bardzo i właściwie wiedziałam, że muszę coś zrobić, co będzie znowu moją miłością i tym, co kocham. Więc ponieważ znałam osoby, które zajmowały się choreoterapią i tańcem, i szczególnie dla kobiet. Skończyłam kilka kursów choreoterapii i zaczęłam robić swoje warsztaty.
0: Na których my się poznałyśmy zresztą wiele lat
1: właśnie
0: temu.
1: Z Małgosią się wtedy poznałyśmy. Tak. Małgosia przeszła do mnie na warsztaty, okazała się bardzo utalentowaną tancerką. W różnym wieku kobiety przychodziły od 20 do 60. Miałam tancerkę 60-letnią, bardzo też chcącą tańczyć. I to był taniec tworzony przez te dziewczyny. Ja im nadawałam kierunek, robiłam rozgrzewkę, robiłam jakieś ćwiczenia potrzebne do tego, żeby one otworzyły się na ruch. A potem po prostu prosiłam je o improwizację.
0: No i właśnie, to było, słuchaj, bo to ja to pamiętam, to naprawdę było już dawno temu, ale ja to doskonale pamiętam, bo w tym wszystkim, ty wspomniałaś o wieku, to w ogóle nie ma znaczenia, bo energia tańca jest tak wyjątkowa. Ja uważam, że w tańcu jak mało w czym wyrażamy siebie w tym ruchu, tam można emocje wszystkie tak wyrazić, tam można wszystko, co tam powiązane w supełki mamy w środku, poprzez różne traumy, doświadczenia i tak dalej, to też można rozciągnąć, rozpuścić, wypuścić na zewnątrz. I ja pamiętam, że to było coś tak szalenie twórczego, że właśnie ty inspirowałaś. Mnie nigdy nie interesował taki taniec stricte dwa kroki w prawo, dwa w lewo, obrót.
1: No właśnie,
0: raz, dwa, trzy, cztery na osiem tam i tak dalej. Tutaj jest, tak jak wspomniałaś, to było taka inspiracja i gdzieś tam poprowadzenie, ale każda musiała grzebnąć w sobie i wyrazić to poprzez siebie. I to było genialne. To w ogóle taka, no powiedziałabym, genialna terapia psychologiczna. Ja akurat jako psycholog i coach mam świadomość tego, że to jest idealne narzędzie
1: do otworzenia się.
0: Do otworzenia się.
1: I wyrzucenia pewnych rzeczy, które nam ciążą.
0: Nawet nie wiadomo kiedy, bo właśnie no ja też w swojej pracy tam jakieś elementy takie stosuję i widzę, jak to trudno wyciągnąć z głowy słowami, a jeszcze trudniej gdzieś tam w serca, gdzieś tam coś schowane. Natomiast w tym ruchu, w tej energii tam się nic nie da oszukać, ukryć, tak? To wszystko wychodzi i to jest piękne, kiedy człowiek sobie pozwala bez oceny na takie jednak u nas bardzo dużym sitem takim jest ocena, tak, że ktoś cię ocenia, a tam była swoboda,
1: wolność.
0: Każdym wolność, właśnie, wolność, freedom, właśnie. To magiczne słowo w
1: właśnie,
0: tym wszystkim.
1: Ja tak sobie zawsze myślałam, że ten taniec, który jest ekspresją naszego ciała, ale też emocji, może być różny, może być smutny, może być wesoły, radosny, ale on zawsze uwalnia, zawsze daje takie poczucie właśnie pozbycia się rzeczy niechcianych. I im więcej tego robimy, tym bardziej jesteśmy wolnymi i otwartymi ludźmi. I to się sprawdziło u mojej jednej z tancerek, która przychodziła do mnie na zajęcia i powiedziała, że ona jest taka niewidoczna na ulicy, że ją potrącają, że w ogóle tak jakby jej nie było. I po zajęciach, po któryś tam z kolei zajęciach, napisała do mnie list. Grażyna, jest wspaniale. Omijają mnie, widzą. I to było na celu też tych zajęć, żeby jakby zwiększyć poczucie wartości swojej jako osoby, jako człowieka.
0: Jako człowieka. Tak, ja w ogóle zauważyłam bardzo często kobiety, które w ogóle się w jakieś takie szablony układa, tak? Dzieci swoje, tu młodzież swoje, potem, że po co nam jako społeczeństwu te szablony, że temu wolno, temu nie wolno, ten odtąd, ten dotąd, ten taki kolor, ten taki ubiór, ty możesz, ty już nie możesz, ty powinnaś i tak dalej, i tak dalej. I słyszę u kobiet, szczególnie kobiet dojrzałych, że zaczynają się czuć właśnie takie przezroczyste, transparentne. Natomiast to jest, ja uważam, że to jest też kwestia, na co my sobie pozwolimy. Jeśli tak. Pozwolimy sobie wmówić cokolwiek, kto ma prawo mnie oceniać w jakimś szablonie, skoro ja jestem zupełnie nieszablonowa, prawda? Ty jesteś absolutnie barwnym ptakiem, ciebie w żaden szablon, żeby cię, nie wiem, w jaką ramkę wsadzili, to ty mysią norką wyleziesz po prostu, bo to jest twoja energia i tyle energii, ile ty masz i takiej pasji, miłości do życia, to ja myślę, że z 10 osób przynajmniej hojnie można obdzielić, ale tak hojnie, faktycznie. Więc tu nie ma co tego wkładać w jakiekolwiek foremki, bo albo to się ma, albo się tego nie ma. Koniec, kropka. Ty to masz.
1: Tak, to jest... Mnie to denerwuje, że kobiety, które przekraczają pewien wiek i to różnie jest, niektóre to są czterdziestki, niektóre pięćdziesiątki, że one zaczynają się czuć jakoś... czy staro, czy właśnie tak jak Małgosia powiedziała, niewidoczne, przezroczyste. Przecież to zależy od was. Od tego, co robicie, czym się pasjonujecie, co kochacie, jak się zachowujecie. Nie musicie być niewidoczne. Bądźcie sobą, znajdźcie sobie coś, co kochacie i wtedy wszystko wygląda inaczej. Nie zapominajcie o sobie nigdy. Róbcie to, co w duszy wam gra. Mm-hmm. Tak się mówi, tak. Ale to jest prawda.
0: Jest jeszcze taka rzecz, powiedziałabym, że nawet właśnie to jest zaleta w tym sensie, że przez wiele lat my musiałyśmy zmieścić się w jakichś rolach, tam żony, matki, dzieci, to tamto, wam to i tak dalej, a teraz praca i to wszystko tak musiało się zmieścić w czasoprzestrzeni. A właśnie to jest cudowny okres, kiedy możemy zwolnić tempo i przestać żyć według ramek czy według oczekiwań innych, i możemy sobie pozwolić na więcej, jeśli chodzi o siebie. Właśnie to jest moment, żeby sobie przypomnieć swoje pasje, to, co kiedyś zawsze lubisz. Niech to będzie cokolwiek, żeby nauczyć się zwykły spacer, tak? Jak słyszę, jak moi znajomi, z psem to jest biegiem, wychodzimy, rób to, co masz zrobić i biegiem wracamy, o już tu telefon. W ogóle ja mówię, człowieku, czy ty zobaczyłeś, że bez kwitnie? Bez czego? Bo nie zrozumiałem.
1: Właśnie,
0: tak,
1: mój znajomy. Czy widzimy bez to czego? Wokół nas, co się dzieje?
0: On nie zrozumiał w ogóle kontekstu. Ja mówię, bez kwitnie. A on do mnie mówi, bez czego? Bo nie zrozumiałem. Ja mówię, bez pojęcia. Po prostu bez obecności. Bez obecności. I zamiast się czepiać ramek, co i kiedy, wypada, nie wypada, powinno, nie powinno, to warto nauczyć się po prostu być obecnym.
1: Zatrzymać się
0: i być obecnym. Każdy z nas ma tu swój czas, nikt nie wie jaki, na to nie mamy wpływu, ale na to, co z nim robimy, mamy absolutnie wpływ. Mamy zawsze. I to jest... Nie ma tu co usprawiedliwiać i w żadne ramki czy etykietki wkładać. Albo chcesz, albo nie. Albo życie cię kręci, albo nie. Tylko życie, bo życie nadaje. Ja uważam, że wszechświatem to jest jak z echem albo z bumerangiem. Co mu tam rzucasz, to on ci odrzuca. Więc jeśli my nie wybieramy świata i życia, a oczekujemy, że on nas obdarzy hojnie, to niby dlaczego i czym?
1: No właśnie, a propos tego wybierania. Dla mnie bardzo ważną rzeczą jest, że jeżeli coś do mnie przychodzi, coś ciekawego, coś intrygującego, co chciałabym spróbować zrobić. Chciałabym zobaczyć, jak to będzie, jak ja się będę w tym czuła. To nawet nie są te wyzwania sportowe, które ja zawsze podejmowałam, bo ja jestem po prostu odważna i waleczna z natury, ale inne rzeczy, które przychodzą do nas, na przykład rysowanie piórkiem, kaligrafia, czy ceramika, czy makrama, cokolwiek, zobaczycie, że może to jest ciekawe, może to jest dla was, spróbujcie. Bo kiedy, jak nie teraz? Ja wychodzę z takiego założenia. Jadę z Małgosią do Neapolu, bo może już nie będzie takiej okazji. Więc jadę. W zeszłym roku wytworzyła się taka sytuacja, że mogłam polecieć do Japonii, o której zawsze marzyłam. I mówię, no kiedy, jak nie teraz?
0: Dokładnie.
1: I kupiłam bilet. No, akurat była mała grupa znajomych, ale ja tam poleciałam nie tylko z nimi, ja poleciałam w celu zobaczenia mistrza tańca buto, o którym tu Małgosia wspominała, a jest to moja druga ogromna miłość. I taniec niezwykły, który potrzebuje skupienia, koncentracji i znalezienia takiej prawdy ruchowej w sobie, bo on nie jest wyuczony, tam nie ma kroków, nie ma podanej recepty na sposób poruszania. On wychodzi z ciebie, z twojego wnętrza, ale musi być przygotowanie. I to są pewne rzeczy, pewien sposób postępowania z ciałem, żeby znaleźć właśnie jedność ducha i ciała. I wtedy wychodzą z ciebie ruchy nieznane ci. Ciekawe, zupełnie inne. Dzieją się rzeczy niesamowite. I wracając do tej Japonii, ja po prostu pojechałam tam do mistrza Buto, Daisuke Yoshimoto. Ja pojechałam na jego warsztat, ale niestety ten warsztat nie mógł się odbyć, bo było wtedy to studio zamknięte. Ale on w drodze łaski pozwolił mi zatańczyć w plenerze i sam przygotował scenografię dla mnie. Rozłożył przepiękną drogę w postaci czerwonego materiału wzdłuż takich ruin jakiejś świątyni w lesie. Przyszli tam moi przyjaciele, tancerze buto, ale z Japonii, z Tokio, z okolic. I mi towarzyszyli w tym, co miało się wydarzyć. Ja nie wiedziałam, co się wydarzy. Ja
0: dostałam... Nie ma scenariusza, że ty nie sobie ma. Przygotowujesz. To nie, po prostu ja, idzie nie. taki pełen spontan, dosłownie.
1: Ja, tak, to było absolutnie w ogóle dla mnie zagadką, tajemnicą. Ja nie wiedziałam, co się wydarzy. Wiedziałam tylko, co mam na sobie. Miałam czerwoną suknię, miałam na głowie czerwony szal, bo wiedziałam, że w tym chcę tańczyć. A co będę tańczyć? To nie wiem. Nie wiedziałam wtedy. I po prostu puszczono muzykę, którą znałam. Jest taka kompozytorka, Anka Jędrzejewska, która robi wspaniałą muzykę. Tak o niej mówię, ponieważ ona też tutaj działa na Pradze. Dużo jej koncertów, dużo różnych ciekawych rzeczy się dzieje. I dostałam tą drogę, stanęłam przy obelisku granitowym i tyłem i zaczęłam. Po prostu zaczęłam. Zaczęłam iść przed siebie. Było przepiękne słońce, prześwitujące przez liście drzew. Miałam tą drogę i miałam w ręku białą różę. Ta róża była dla tego mojego mistrza, ale nie wiedziałam, co się wydarzy w trakcie. Ja z nią tańczyłam, ja schodziłam z tej drogi na bok, wracałam, sadziłam tą różę, podnosiłam, kryłam się za tymi filarami. No po prostu to, co we mnie się działo, odtwarzałam ruchem. I to polega właśnie na tym, że w buto jest się tańczonym. Czyli nie, że ja wymyślam ten taniec, tylko on przychodzi z zewnątrz, z energii, która jest wokół mnie i z mojego wnętrza, z tego, co wtedy się u mnie dzieje.
0: Czyli to jest bardziej czucie niż wymyślanie, czego tylko po prostu ewidentnie czucie, to idzie przez czucie.
1: Czucie, ale takie czucie, które jakby masz wyrazić ekspresją ciała, ale ta ekspresja też wychodzi z ciebie. Po prostu jest to naturalne, szukamy prawdy w ruchu, takiego prawdziwego ruchu w sobie. On się tworzy na oczach widzów i spektakle, które tworzę, bo doszłam już do tego po 20 latach jednak tańca buto i praktykowania tego u różnych mistrzów, szczególnie właśnie japońskich tancerzy, którzy są już w całej Europie, a właściwie już na całym świecie. W czasie tego praktykowania jak gdyby otwierałam swoje ciało na ten rodzaj ekspresji. I spektakle, które tworzę, mają tylko pewną konstrukcję. I myśl, która mnie niejednokrotnie może nie męczy, co jak gdyby daje do myślenia, że to się we mnie dzieje przez dłuższy czas, czasami to jest miesiąc, czasami pół roku, i ja chcę to ubrać w kostium, w ruch i tworzy się ten spektakl, ale on nie jest zapisany choreograficznie, tylko ja wiem, że zaczynam, tu zaczynam. I co się potem wydarzy, wiem, że mam dojść w jakieś miejsce, mam usiąść. Jest tak jakby taki szkielet, który jakby daje mi te punkty zatrzymania. To jest też taniec zatrzymania. Czyli nie tylko cały czas ruch, bo czasami bezruch jest tańcem. Jest czymś, co dużo więcej mówi. I stworzyłam taki, no nie jeden już spektakl, i jeden z tych spektakli pokazałam w czasie Festiwalu Praskiego Praska Wiosna gdzie zostałam zaproszona przez cudownych artystów, Zuzę Gaińską i Konrada Zientarę, a tańczyłam to w studio fotograficznym, które znajduje się na Stalowej, niedaleko od nas. I tam zatańczyłam ten spektakl. Julita Delbar jest artystką i fotografką i właścicielką tego studia. I tam u niej zatańczyłam. Przyszli przemili ludzie, przeuroczy, którzy po prostu z takim skupieniem i z taką wrażliwością obserwowali, co ja tam tworzę, co ja tam robię. Ja między nich wchodziłam, co było zaskoczeniem dla nich, bo ja jakby zeszłam ze sceny, której zresztą nie było, bo lubię tańczyć też blisko ludzi. I później, jak już było zakończenie, to była taka cisza, taka wielka cisza i wzruszenie. I to wzruszenie było i u widzów, i u mnie. Ja siedziałam tam na krzesełku skromnie i mówię, ojej, jaka cisza.
0: Ale to jest właśnie, to jest tak jak rozmawiamy o tym, że nam się kojarzy, że jak coś się komuś podobało, to wielkie brawa. Ale właśnie to jest większe uznanie, moim zdaniem.
1: Pierwsza reakcja.
0: Pierwsza reakcja, bo te brawa to idą z głowy, tak, że uznanie w ten sposób
1: należy
0: dajemy.
1: Należy poklaskać.
0: Właśnie, tak. Ale ta cisza idzie z serca i to jest to pierwsze wrażenie, które spektakl robi. I to jest pierwsza reakcja, która myślę, że jest największą satysfakcją dla, no szczególnie dla takiej wrażliwej duszy, dla artysty. Że takie wrażenie, że ludzie po prostu, jak to się typowo mówi, tak, dech zapiera,
1: i
0: tak,
1: milczą.
0: I milczą właśnie. I dopiero potem to się jakoś tam ożywia.
1: Tak.
0: Oni też zapewne byli zaskoczeni, bo przygotowali się do roli obserwatorów, a poniekąd jakby uczestniczyli poprzez to, że tańczyłaś między nimi.
1: Tak, ja myślę, że zawsze w buto widzowie zawsze uczestniczą emocjonalnie, ponieważ jest to taniec, który porusza duszę, emocje. I ja, obserwując występy moich mistrzów, tancerzy buto różnych, też jakby jestem bardzo z nimi połączona. O, to jest to właśnie połączenie. Jeżeli jest takie energetyczne połączenie z widzem i z tą osobą tańczącą, to jest właśnie piękne. I to się czuje. Jak ja tańczę, to ja czuję, że mam od widzów energię, połączenie.
0: A oni od ciebie. I to jest ta wymiana właśnie,
1: tak,
0: na tym to
1: polega. I to jest wymiana, tak, bo potem coś się dzieje dalej. Czasami coś się dzieje dalej. I tu było tak, że ja zaczęłam po tym milczeniu, po tej przerwie tańczyć dalej jeszcze, bo jakby oczekiwania widzów czasami są takie, że oni tak patrzą i tak chcą, żeby to kontynuować, że ja po prostu nie mam serca, żeby przestać.
0: Nie trzeba krzyczeć bis, żeby było wiadomo, o co chodzi.
1: Właśnie.
0: To jest taka ta oszczędność, powiedziałabym, w słowach, która jest, akurat dla ciebie to jest bardzo temat jasny i znany, że można na tyle sposobów wyrazić te emocje. Tak, obserwowałam twój taniec wielokrotnie, widziałam różne filmiki nawet z Japonii, to co przysyłałaś, bo obserwowałam, jak to wszystko wyglądało i też interakcje osób swoje też po drugiej stronie, bo też mnie to porusza jako osobę też o dużej wrażliwości. I pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, co w tym wszystkim jest takiego wyjątkowego i cennego, za którym wszyscy tęsknią i nawet jeśli się do tego nie przyznają, to jest wolność. Nie, że ktoś ci każe, że musisz, że odtąd, że dotąd, bo my żyjąc w tym świecie takim fizycznym, materialnym, mamy tyle ramek, regułek, kropek, kresek i tych innych bontonów, które musimy się zmieścić, że my to wleczemy ze sobą coraz wolniej i wolniej, bo się coraz bardziej w tym dusimy. Oczywiście każdy w bardzo różny sposób na to reaguje, ale bez wątpienia każdy tęskni za tym, żeby mówić, co chce, robić, co chce, być żyć, sobą. Jak chce, być sobą. Dla bardzo wielu ludzi, ja też to widzę jakby ze perspektywy swojej pracy, dla bardzo wielu ludzi to słowo być sobą, oni nie wiedzą, co to w ogóle znaczy. Bo on ma tak mały kontakt ze sobą, samym, ze swoimi uczuciami, emocjami, wartościami, bo jest tak skupiony na tym, żeby zasłużyć, żeby właśnie ten lęk przed oceną,
1: żeby zdążyć, żeby zrobić,
0: żeby to ogólnie według przyjętych norm było ok, jest tak na tym sfokusowany i cała energia w to idzie, że nawet nie ma przestrzeni na to, żeby tam grzebnąć w głąb siebie, a co ja w tym wszystkim czuję. Znam też ludzi, którzy no, popularnie się mówi, że odnieśli duży sukces i też pracuję z takimi, którzy odnoszą bardzo wielkie sukcesy, jakieś tam medialne, takie czy inne, ale w środku oni przychodzą do mnie i się zwijają w kłębuszek. Bo ten sukces to wiesz, te trzy minuty takie, tak, które wszyscy na ciebie patrzą no i brawo i sam dla siebie, udało mi się, zrobiłem. Ale co? Ale co czujesz w tym momencie? Bo to, co zostało zrobione wymierne, to jest jedno, ale co czujesz sam ze sobą? I tu jest właśnie ta wolność, że tu ci nikt nie narzuci, jak to ma wyglądać, według jakich ram. Więc ja jestem przekonana, że ludzie to po prostu czują. Ludzie to czują i wchodzą w to i budzą się wręcz ze swoim czuciem, czyli ze swoją taką świadomością. Tak. I pojawia się refleksja też, że no ja mogę. Kiedyś zdarzyło mi się na spacerze z psem, gdzieś tam chodziłam na Podlasiu, zapędziłam się i słyszę śpiew kobiety. Piękny śpiew, taki a cappella, gdzieś tam głos niesie po lesie na zasadzie. I ja cichutko zbliżam się i widzę kobietę, która tańczy sobie na trawie i pięknie śpiewa, ma zamknięte oczy. Ja stanęłam zauroczona, nawet mój pies nie szczeknął, usiadła i patrzyła. I ona była taka piękna w tym wszystkim, taka zjawiskowa, ja to mówię teraz nie bez kozery już o tych wszystkich emocjach, i w momencie, kiedy ona mnie zobaczyła, to myślałam, że się pod ziemię zapadnie. Natychmiast jakby ją ktoś, nie wiem, wyciął, odciął, Jezu, przepraszam, że tu robię z siebie idiotę i takie tam. Ja mówię, ależ ja jestem zachwycona. I on się pani ze mnie nie nabija. I to jest właśnie to, o czym ty mówiłaś do kobiet. Na miłość boską.
1: Nie zapominajcie o sobie.
0: Dlaczego ktoś ma się z ciebie nabijać wtedy, kiedy ty wyrażasz siebie? A kto powiedział, że jego foremka jest lepsza od twojej? Tak? I to właśnie to, co ty robisz, ty dajesz też ludziom takie sama, tę wolność wyrażasz i przeżywasz, czujesz to wszystko, ale też ludziom, którzy są w twoim otoczeniu i mogą tego wszystkiego doświadczać, jakby dajesz taką furteczkę, że można. Oczywiście, co sobie zrobią później z tą furteczką, czy ją otworzą szerzej, czy ją zamkną, to są już ich wybory, prawda? Ale to jest taka ta magiczna chwila, że coś zostało uchylone, że jest coś takiego. I to dla mnie to jest coś nieprawdopodobnego, to jest taka, wiesz, gęsią skórkę mam, jak o tym mówię i myślę, ale to są nawet, myślę, że bardzo często nie zdajesz sobie sprawy z tego, co ty robisz dla tych ludzi, jaką wartość. Bo to nie jest moment pięknego poruszania się, tańca, tak, że o Boże, jak ona fajnie się porusza, co tam tworzy.
1: Tak, to jest zupełnie.
0: Zupełnie.
1: Coś innego.
0: To nie jest, wiesz, ocena tak jak, tak mówię, w Tańcu z Gwiazdami, jak gdzie rama była, gdzie coś tam. To jest zupełnie tak. Nie ta opowieść. Tak, absolutnie.
1: Do tego stopnia, że przychodzą mi to najczęściej kobiety później do mnie za tak zwane kulisy. Czasami to jest po prostu zwykły pokój, do którego przychodzą do mnie i rozmawiamy i one opowiadają o uczuciach, jakie się w nich zrodziły i że są tak wzruszone, że mają prawie łzy w oczach i że dziękują mi za te przeżycia i że się tak mogły zatrzymać i też w tym momencie być tu i teraz sobą i przeżywać tak, jak naturalnie, tak jak to się wydarzyło. Nie muszą nikogo udawać.
0: Nikogo pytać o pozwolenie, osoby, tak?
1: Która, że... O, piękne było. Nie, ona to przeżyła. Przeżywają, po prostu to przeżywają. Kiedyś podszedł do mnie mężczyzna. To były ogrody artystyczne, gdzie robiłam improwizację totalną. Ale też wiedziałam, co ma być. Wiedziałam, że ma być góra piasku i ja mam kwiat w ręku. I nie wiem dlaczego, ale ja ten kwiat pochowałam w tym piasku. To była róża, piękna róża, którą ja zakopałam w tej górze piasku. I nie wiem dlaczego. I potem odeszłam, ale w tańcu z czymś się, może się z czymś pożegnałam. Mm-hmm. I podszedł do mnie człowiek i mówi: Pani pochowała córkę. To mnie bardzo wtedy poruszyło, bardzo. Bo miałam taki moment w życiu, że pochowałam dziecko. I ja nie wiedziałam, czy ja to teraz tańczę, czy nie. Drugi podszedł i powiedział, że pożegnał się w tym tańcu ze swoją żoną, która niedawno odeszła. Także to są takie momenty, tak prawdziwe, tak życiowe, które u tych ludzi się pojawiają i być może pozwalają im jakby przeżyć,
0: wejść głębiej, pochować, tak? Dotknąć tego, co umysł jakby nie chce.
1: I pogodzić się z tym i pożegnać się. Może się pożegnać z tym. W jakiś sposób taki naturalny, że oni tego dotknęli, doświadczyli i że łatwiej może będzie im z tym żyć. No to są takie naprawdę rzeczy, dotykam bardzo głębokich rzeczy w tej chwili, nawet swoich, ale one się wydarzają. One się wydarzają czasami na warsztatach Buto, gdzie jest ogromna koncentracja i takie relacje piękne między osobami biorącymi udział w tych warsztatach. Niektórzy obawiają się właśnie tych emocji, tych, ale dlaczego sobie nie pozwolić na to? Dlaczego się nie otworzyć na swoje emocje? Szczególnie to jest trudne u panów, u mężczyzn. To im się zdarza bardzo rzadko.
0: Od dziecka słyszą, chłopaki nie płaczą, tak. Nie bądź baba, nie rozklejaj się. No i niestety to się koduje, bo to się tak sukcesywnie zamyka, zamyka, zamyka, a potem to się robi beton z tego. I jak to ruszyć? I gdzieś oczywiście można to głęboko wygrzebać, ale to rzeczywiście trzeba. A to sposób, w jaki ty sama to przeżywasz i w jaki też pokazujesz, że można, no właśnie dotyka, powiedziałabym, duszy. To nie jest kwestia estetyki,
1: tak, duszy.
0: Estetyki zmysłu, wzroku, tak, że ty popatrzę, że jest pięknie. Oczywiście tu są wszystkie zmysły
1: to
0: zaangażowane,
1: też,
0: to jakby... też, bo to widać, ale to jest jakby coś, widzę, co się dzieje, ale kluczowe jest zawsze, co to ze mną robi, co mi to daje, prawda? I teraz ktoś może patrzeć, jako taki banalny przykład powiem, że ktoś widzi deszcz i jest zły, że ten deszcz pada, a drugi błogosławi tą chwilę, że deszcz pada.
1: To jest błogosławieństwo dla roślin i dla nas.
0: Otóż to, więc to jest kwestia tego widzenia i ten sposób przekazu właśnie dotyka tych zakamarków duszy, dlatego to takie jest mocne, bo my tego tak po ludzku nie chcemy dotykać. Bo
1: nie mamy na to czasu.
0: Nie mamy chcemy. Na to czasu, a poza tym tam często boli, tam jest lepiej tego nie widzieć, albo nie mieści się w tych, wiesz, takich ramkach powszechnych i łatwiej jest przez to tak się prześliznąć, tak? A tu nie ma, tu dotykasz wszystkiego. Jak mówiłaś o tej róży zakopanej, to ja tutaj czułam gęsią skórkę na ciele, a co dopiero jak ktoś w tym jest, w trakcie i to wszystko widzi, to jest naprawdę bardzo poruszające, bardzo.
1: To ja powiem, wtrącę coś, bo oczywiście podeszli znowu do mnie ludzie i ci mężczyźni, którzy swoje jakieś przeżycia mi wyjawili, ale podeszła też dziewczyna, która wykopała tą różę i mi ją przyniosła. I powiedziała, to jest pani róża. I słuchajcie, byłam jej tak wdzięczna, bo tak naprawdę tą różę, te uczucia, to wszystko mamy w sobie i pozwólmy im wypływać.
0: Tak jest. Wypływać, pływać, jak,
1: pływać
0: jak rzeka, tak? To jest cały czas ruch. Dajmy sobie prawo w ogóle czuć te emocje, prawda? To wyrażanie siebie.
1: Być wrażliwym, być emocjonalnym, wrażliwym na piękno, na zapachy. Teraz zobaczcie, poczujcie, ile jest zapachów w tej chwili. Jaśmin, czarny bez. Ja na swoim osiedlu spacerując przechodzę przez takie chmury zapachów. I zwróćcie na to uwagę, jak zobaczycie ten kwiat, poczujcie. Zatrzymajcie się na chwilę, to jest tak cenne. To wchodzi w nas po prostu i pozwala nam być bardziej czułymi, wrażliwymi.
0: Inaczej doświadczać życia. Ja często spotykam się z tym, że ktoś mi mówi z pewną zazdrością, a bo ty masz fascynujące życie. Ja wiem, moje życie jest takie same, jak i twoje. Natomiast ja wybieram, żeby ono było fascynujące. I to nie chodzi o to, że jakieś fajerwerki muszą być non-stop, bo to jest to, o czym ty mówisz. Chcesz się fajnie czuć? Zatrzymaj się, powąchaj kwiat. Przyjrzyj się, nie wiem, biedronce, która łazi, czy tam coś, albo motylkowi, który przysiadł. To są cuda tego, jeżeli nie nauczymy się dostrzegać właśnie tego najwyższego cudu, tylko pędzimy za kimś tam, nie wiem, żeby odhaczyć, to nigdy nie poczujemy głębi życia i tej wrażliwości. Też z wrażliwością słyszę często, że to dzisiaj się nie opłaca być wrażliwym, bo to inni wykorzystują i tak dalej. Ja mówię, no, inni mogą wykorzystać nas na tyle, na ile my im pozwolimy, tak? Nie pozwól się wykorzystywać, ale bądź wrażliwy, bądź empatyczny, dostrzegaj drugiego człowieka, tak samo jeśli chcesz szacunku dla siebie, to uszanuj innych, również ich odmienność. U nas też bardzo często się pojawia taka ocena, tak, a ty to już powinnaś, a ty to zrób to, a to nie, a czemu ty tego nie robisz, a co cię to obchodzi? A ty się zajmij swoim życiem, tak? Zobacz, co ty potrzebujesz. Ja potrzebuję tak na ten moment i voilà. I to jest, co ja u ciebie poza mnóstwem innych rzeczy bardzo cenię i bardzo szanuję. I patrzę na ciebie z zachwytem nie tylko jak na piękną kobietę w każdym calu, bo drogie panie, pamiętajcie, żeby zasłużyć na miano pięknej, to nie wystarczy przypudrować nos i gładką buzię mieć.
1: I zrobić makijaż.
0: I zrobić makijaż, bo to nie na jest tym piękno polega piękne. Wewnętrzne. Tylko to piękno wewnętrzne, które wychodzi na zewnątrz i to widać w naszych, nieważne ile mamy lat, ile mamy wzrostu, wagi, czegokolwiek, to jest bez znaczenia. Ważne jest to, jaką energię mamy w sobie. Co my z siebie do tego świata wysyłamy, bo to jest właśnie ta młodość, ta radość życia i to, że Grażyna nie zastanawia się, czy to już wypada, czy nie wypada, tylko jedzie zimą, patrzy, no tak, już pojechała do Austrii, będzie teraz szusowała na nartach.
1: Tak, bo robię to, co kocha.
0: Robi to, co kocha. Lato,
1: co,
0: zaraz do chałup swoich pojedziesz.
1: Tak, będę i tam będziesz, tańczyć buto.
0: Będziesz
1: ale nie
0: tańczyć
1: tylko,
0: buto.
1: Będę się kąpać w morzu i to bez żadnego kostiumu. Właśnie. Co polecam.
0: Nazwijmy rzecz po imieniu. Nago, po prostu.
1: Nago, po prostu, dziewczyny, kąpcie się nago.
0: Dokładnie tak.
2: Niech żyje naturyzm, a jak?
0: O ja, Zbyszek się ożywił, bo to jest jego konik właśnie, on też jest bardzo blisko natury. Ale słuchajcie, ta nasza, ten fałszywy, zakodowany od dziecka wstyd. Wstydzisz się tego, wstydzisz się tamtego. I wychodzi na to, że wstydzisz się po prostu być sobą. I z tym cierpimy,
1: czuj
0: i to wleczemy. I to naprawdę nie ma, i potem to wsadzamy w jakieś ramki, co to wypada, nie wypada i kiedy. A tak naprawdę to nie ma znaczenia, co robisz, w jakim jesteś wieku, jak wyglądasz i tak dalej, i tak dalej. Ważne, żeby robić to, co w duszy gra. Ważne, żeby akceptować siebie. To jest właśnie o tej nagości. U nas to jakieś to nienormalne. A dlaczego? A dlaczego normalnie? Ja nie mówię, że mamy nago biegać po ulicach, może niekoniecznie.
1: Nawet po plaży.
0: Ale tam, gdzie...
1: strzeżonej, powiedzmy. Ale,
0: tak, ale właśnie...
1: Ale kiedy można, dlaczego nie doświadczyć tej integracji z naturą?
0: Ja
1: i
0: też,
1: poczujcie, jak to
0: ja to rozumiem i wiem, o czym mówię, bo jest zupełnie inne uczucie.
2: Chyba, że to jest Cap d'Oct we Francji. To jest miasteczko naturystów.
0: No właśnie. A ja też
2: Porycz chorwacki,
0: tego,
2: tam też się
0: jak
2: znajdzie.
0: Inaczej wchodzi się w kostiumie, nawet najpiękniejszym i nie wiem jakim, zachwycającym do morza, a inaczej jak kąpałam się w morzu w nocy i nago. I ten księżyc i ta taka otchłań nieprzewidzialna, co tam może być.
1: Noc
0: i to wszystko
1: przerażające.
0: Jest.
1: Ale dlaczego nie?
0: Tak naprawdę to i tak nie wiemy, co tam jest gdzieś pod spodem, czy to noc, czy to dzień, bo to jest przecież ogromna otchłań, ale nam brakuje właśnie przez te ramki, które my się mieścimy, wystarczy poobserwować małe dzieci. Dlatego zachęcam do takiej radości dziecka, nie dlatego, że bo dzieci nie mają problemów, to nie o to chodzi. Dzieci nie robią sobie problemów. Bo problemy do nas przychodzą nie po to, żeby nas dręczyć, tylko żeby je rozwiązać. I w momencie, kiedy podejmujesz kroki rozwiązujące problem, to on przestaje istnieć, tak? A my najwięcej energii, najwięcej bólu i wszystkiego tracimy na to, a co będzie, a nie będzie, a nie może, a to jak to się rozwinie i tak dalej. To, co ty powiedziałaś, ty chcesz piórkiem, nie piórkiem pisać, robić, zrób to, a nie będziesz się zastanawiała, czy to może by ci się podobało.
1: Tak, reagować spontanicznie i próbować spontanicznie i nie bać się.
0: No właśnie. I jeszcze robisz piękne zdjęcia.
1: Tak.
0: I to też jest, bo właśnie ktoś dzisiaj, ja widziałam wiele twoich zdjęć, więc wiem, o czym mówię. Nawet na wspólnych wyjazdach to też widziałam, jak robiłaś. I na przykład ja zrobiłam zdjęcie temu samemu czemuś i ty zrobiłaś swoje i one były okej. Różne. I to nie chodzi, bo ktoś powie jakość aparatu i tak dalej. No tak, to ma znaczenie, ale to jest właśnie też ta sztuka i ta wrażliwość spojrzenia, żeby złapać meritum, żeby troszkę inny kąt, żeby światło, żeby coś tam.
1: Tak, to fotografuj to, co cię zachwyca. Z tym, że trzeba sobie znaleźć miejsce, poszukać, może tak, i zobaczyć, o tak jest cudnie, to jest to, co chciałam uchwycić. A czasami to jest tylko moment i też uchwycisz wrażenie, światło i to mnie fascynuje i chwytanie piękna, chwytanie nawet zapachu w powietrzu. Kiedyś fotografowałam taką falującą pajęczynę, w której były krople deszczu. I ja mówię, no tak, zdjęcie nie wystarczy. I wtedy mamy te komórki, mamy takie duże możliwości, tam można nakręcić wideo. Ja włączam wideo i po prostu te falujące pajęczyny z tą wodą uchwyciłam i jeszcze światło było jakieś dziwne, niebieskie. Po prostu bądźmy wrażliwi na to, czujni, o, może tak, że rozglądajmy się dookoła. Jeżeli mamy taką możliwość, jesteśmy gdzieś, mamy trochę wakacji, mamy kilka dni wolnych, rozglądajmy się. Może nie każdy musi od razu chwytać komórkę i robić zdjęcia, ale ważne, żebyśmy widzieli to.
0: Poczuć to przez chwilę, zatrzymać się w tym pędzie. Zobacz, matka, to już trzeba tej właśnie ogromnej wrażliwości, żeby nauczyć się to dostrzegać, bo tak naprawdę my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że o, to jest ładne, to nieładne, to niedobre, to markowe, to niemarkowe, to takie, to owakie, tak? A najpiękniejsze rzeczy, ja uważam, są za darmo. Zazwyczaj na to nie stać, czy tego. Wystarczy to, o czym przed chwilą mówiłaś. Taka utkana pajęczyna w deszczu. Jakieś w ogóle takie, ja bardzo dużo polecam wszystkim towarzystwo psa, z którym chcesz czy nie chcesz, musisz chodzić na spacery. I to jest cudowne, bo masz tą chwilę, że musisz się zatrzymać. I nie mówię o takim wyjściu, tak jak gdzieś wspomniałam, że wychodzisz załatwić potrzeby i do domu. Nie, pies sobie chodzi, węszy, on jest szczęśliwy po swojemu, a ja w tym czasie węszę po swojemu, tak? Zauważam takie niuanse, na które trzeba chwilę się zatrzymać, żeby je zauważyć. I tak sobie myślę, że nawet najwięksi kreatorzy mody i różni inni nie są w stanie stworzyć takiego dzieła jak pająk, tak? Jak jeszcze do tego wpadnie kilka kropelek deszczu, no i tworzy się kolia misterna, że żaden Swarowski i inne tam diamenty nawet nie mają co konkurować.
1: Oni
0: i
1: też tak czerpią z natury.
0: Oczywiście.
1: Te krople deszczu są tymi diamentami.
0: Tymi diamentami, tak.
1: Które umieszczą na sukni.
0: Tak. I czasem po prostu w takim zachwycie
1: rodzi się coś.
0: Tak. I to, ale właśnie ja uważam, że to jest to bogactwo życia. Takie prawdziwe bogactwo.
1: Tak.
0: I wtedy nieważne, gdzie mieszkasz, w jakim wieku jesteś, co robisz na co dzień i tak dalej, ale człowiek bogaty to jest ten, który umie wykorzystywać wszystkie swoje zmysły z pełną świadomością siebie, a nie pod czyjeś dyktando. I bo ktoś mi zarzucił jakiś czas temu, że ja uczę ludzi egoizmu. Jak mówiłam o tej świadomości siebie. Ja mówię, no kto jest większym egoistą? Czy ten, który całe życie gdzieś tam się poświęca, a potem oczekuje gratyfikacji, bo już się zajechał, że się tak kolokwialnie wyrażę, czy ten, który inwestuje w siebie, bo to, co masz, to dasz. Jeśli czegoś nie masz, to czym masz się podzielić? Nie ma takiej możliwości. W samolocie, co słyszymy, jedną z pierwszych informacji, jak wypadną maseczki, najpierw załóż sobie, żeby móc pomóc innym. I to jest na każdym kroku. Najpierw zainwestuj w siebie, żeby móc dać innym. Więc tyle, co ty jesteś w stanie zaoferować światu, ktoś powiedział, no idzie sobie jakaś kobieta, przeszła i poszła, tak? I ty nie musisz mieć tabliczki na plecach, bo ty to czujesz. Po prostu ty to czujesz, masz tego świadomość, że ty masz tu swoją misję, że ty realizując siebie, im bardziej się realizujesz, tym więcej dajesz światu. I to jest genialne w tym wszystkim. To jest to piękno.
1: I to mi właśnie uświadamia Małgosia. Od jakiegoś czasu. I inni ludzie, którzy mi mówią, że daję tyle energii na zewnątrz ludziom, i inspiracji do tego, żeby sami też zaczęli coś robić dla siebie, bo potem ich energia, ich radość życia promieniuje na innych.
0: Oczywiście.
1: I ci inni to widzą i mówią, dlaczego nie spróbować?
0: Otóż to nigdy nie wiemy, kiedy nasza jedna sytuacja, reakcja gdziekolwiek, co może zmienić i jak bardzo u drugiego człowieka. Więc nie popełniajmy, jak nazywam, grzechu zaniechania, bo ludzie cały czas za coś żałują, że coś zrobiłam, żałuję, że nie zrobiłam, a że poszłam, a że nie poszłam, a że źle wybrałam i tak dalej. Przestańmy z tymi żalami. To, co było, to już zostało. Wyciągnijmy wnioski dla siebie. Nie ma co rozpamiętywać, ale właśnie zamiast się skupiać, czego nie zrobiłam, czy a co mogłam, to po prostu róbmy to. To mogą być małe rzeczy, ale właśnie my poprzez inwestowanie takie w siebie, w świadomość siebie, dajemy wartości innym. i też pokazujemy, że można. Więc jak masz ochotę nosić falbanki, to je noś. Jak chcesz chodzić na bosaka, voilà. Jak chcesz chodzić na obcasach, ależ proszę bardzo. Chcesz robić makijaż, rób, nie chcesz, nie rób. Tu jest, chodzi o to, żeby to było, możesz wszystko, co nikomu oczywiście nie zagraża i oczywiście nie jest czyimś kosztem, tak? Ale możesz wszystko, co ci w duszy gra, bo wtedy to będzie spójne z tobą.
1: Nie ograniczaj siebie i nie ograniczaj innych.
0: Dokładnie. I wtedy oczywiście ta cudza opinia i tak dalej, też musimy pamiętać, że cudza opinia o nas to jest nic innego, to nigdy nie jest o nas, to jest o nich, bo to oni wyrażają siebie poprzez to, w jaki sposób widzą świat. To jest ich, a nie nasze. Koniec, kropka. A poza tym, dlaczego to czyjeś ma być lepsze niż moje, tak? To jest w ogóle pozbawione wszelkiego sensu i marnujemy tyle czasu i energii na jakieś te właśnie, żeby się zmieścić w takich ramkach, które tak naprawdę nie mają znaczenia. A idąc swoją drogą, możemy rzeczywiście czynić cuda. Tak jak ty to robisz. Tak jak ty, dlatego ty będziesz zawsze młoda, ty będziesz zawsze piękna, ty zawsze będziesz takim promyczkiem słońca. Po prostu nie ma innej

0: Radio Praga.
1: Próby się izolują. Nie ma czegoś takiego. Wszyscy ludzie potrzebują dobrej energii, więc będą przyciągać, będą chcieli być w naszym towarzystwie. A nie, ja się teraz obrażę, bo ja już nie jestem w tej tam grupie, czy w takiej jakiejś innej. To nie przedszkole, żeby być w grupach, więc trzeba czynić jak najlepiej. I
2: właśnie nie dzielmy.
1: Nie dzielmy. I jeszcze o miłości. Jeszcze o miłości.
2: O miłości do kogoś, do czegoś, do ludzi.
1: Do życia po prostu. I to się przekłada.
2: Tak.
1: I ja też uważam, że jak ktoś
2: ja
1: jest otwarty...
2: Ja mam potrzebę czerpania radości z życia. I wydaje mi się, że jeżeli ja tą radość też daję, to inni czerpią i wokół mnie zbierają się ludzie, którzy czerpią, ale też zaczynają dawać.
1: Tak, bo ci, co brali, to teraz niosą dalej.
2: To nie jest tylko radość życia, to jest przede wszystkim ciekawość życia. Ciekawość wszystkiego. Ja jestem ciekawa, na przykład teraz dostałam zaproszenie do teatru, w którym być może będę prowadziła zajęcia z pantomimy. I to też jest teatr na Pradze. Jestem szalenie ciekawa.
1: Praga cię polubiła, Grażynko.
2: Jak kto tam na mnie czeka, bo nie znam tych osób, zaprosili mnie. To. Jestem ciekawa, co zjem jutro na śniadanie. Bo nie zakładam z góry, że będzie to i to. Jaka będzie pogoda? Mój mąż mi zawsze czyta, znajduje, a tak, będzie deszcz. Ja mówię, a skąd wiesz? Nigdy nie wiadomo. Dzisiaj też miało być nie tak znowu pięknie. A był piękny dzień, słoneczny. Jak kwiaty rosną, które się rozwinęły, czy już, czy opadają. Ja obserwuję też, jak kwiaty odchodzą. Bo to też jest ciekawe. I fotografuję kwiaty odchodzące. I już jeden spektakl o kwiatach zrobiłam, ale myślę o nowym. Myślę o kobietach, które dla mnie są kwiatami. Właściwie wszyscy ludzie są kwiatami. I tak jakby porównać życie kwiatów, które jest krótkie, ale ono się rodzi, wzrasta, rozwija się, dojrzewa i zaczyna przemijać i odchodzić. Tak samo nasze życie. To jest inna perspektywa czasowa, ale tak samo. I popatrzcie na kwiaty, które odchodzą. One tak różnie odchodzą. Jedne gubią płatki. Po prostu wiatr rozwiewa płatki. Inne zastygają, jak mumie. Wysychają.
1: Wysychają, tak
2: wysychają. A nawet nie zawsze tracą kolor. Wysychają w swoim kształcie. A jeszcze inne się zwijają. I widziałam w tej chwili kwiaty, nie mieczyki, tylko inne, ale mieczyki pewnie też tak robią, że zwijają płatki i zostają takimi małymi piąstkami. Ale one przygotowały na nadejście nowych kwiatów, przygotowały czas na nadejście.
1: W ogóle jak obserwuję cała natura, bo też no, to jest wszystko przemija, tak? I chodzi mi się sobie, tylko że właśnie to, czego brakuje człowiekowi, co z tego, że my mamy długie życie w porównaniu z naturą, kiedy my jesteśmy ciągle gdzieś między tym, co było, a tym, co będzie. A nie tu, gdzie teraz. A cała przyroda, cała natura jest teraz. Więc tam nie ma analizy, ojej, opadną mi płatki, czy coś takiego. Tylko to jest życie na 100%.
2: Tak, ciesz się teraz.
1: Na 100% teraz, tak? A dlatego uważam, że człowiek jest wiecznie, ma takie wrażenie, że to szybko przeleciało, bo my tak jesteśmy w tych międzyświatach. Bądź teraz na 100%. Tak jak ty to mówisz, właśnie zauważaj wszystko, doświadczaj, celebruj. Ja sobie siadam z kawą przy otwartym oknie, ta

0: dzieciaki mi śpiewają za oknem, na muzyki nie muszę słuchać, bo to jest najlepsza muzyka. Ja wącham tą kawę, filiżankę, w której to piję, stawiam, patrzę, jak to pięknie wszystko mi gra. No ktoś powiedział, nienormalna. I tak jak ktoś, a kawę, pych, w dwóch łykach już on ani nie poczuł smaku, ani nie zobaczył, co to tam wypił, bo pije kawkę, żeby mieć powera. A ja ją w zachwycie celebruję, tak? Tak to, o czym ty mówisz. I to nam daje to życie jakościowe. Po prostu. Nie ma innej drogi. Nie ma czegoś takiego, że coś, że będę wiecznie szczęśliwy i fajerwerki. Jeśli nie nauczymy się sami siebie uszczęśliwiać poprzez takie właśnie doświadczenia, tylko oglądasz się, że ktoś mnie uszczęśliwi, czy coś się zadzieje, wow. Takie te wow to są jakieś takie epizody w naszym życiu. I to nie o to chodzi, żeby ich było nie wiem ile, ale właśnie chodzi o tą sztukę funkcjonowania w tym. Cieszenia się.
1: Cieszenia się. To cieszenie się jest wtedy, o czym już wspominałaś, kiedy wydobędziemy z siebie dziecko. Kiedy posłuchamy swojego dziecka. Chciałam może powiedzieć jeszcze taką małą historię. Wyszłam z domku, z małego domku, ścieżką leśną, gdzie rosną również klony. I to było po deszczu. I mokre liście, błyszczące w promieniach słońca, ale również te krople deszczu. I podeszłam jak małe dziecko do gałęzi, która była nisko i ja mogłam sięgnąć do niej. Złapałam za tą gałązkę i potrząsnęłam. I ten cały deszcz zleciał na mnie. I poczułam się jak małe dziecko, na które pada deszcz. I zaczęłam się tak śmiać i cieszyć jak dziecko. I sama wtedy pomyślałam, ojej, obudziłaś swoje dziecko. Nawet nie wiedząc o tym, czasami budzimy w sobie dzieci.
0: I one są w nas cały czas, tym. Tak?
1: Tylko trzeba za tym, trzeba to docenić, trzeba to zobaczyć i się
0: na bosaka w kałużach latem na przykład.
1: No to jest... tak, tylko jak to się wydarza tak po prostu naturalnie, to tym bardziej się cieszymy. Cieszmy się. Po prostu zobaczmy to, że potrafimy być jeszcze dziećmi.
0: Dokładnie. Drodzy Państwo, my byśmy tak długo jeszcze mogły rozprawiać, bo temat jest wart zachodu zdecydowanie, że życie nie daje nikomu lepszego czy gorszego bonusa, bo to jest kwestia, co z tym bonusem każdy z nas zrobi. I to jest kluczowe. I dzisiaj naszym Państwa gościem była kobieta, która, tak jak powiedziałam w pierwszym zdaniu, Boże mój, coś powielokroć na pokuszenie wystawiał, fajnie ci to wyszło. Więc wszystkie pokuszenia Grażyna dotyka, celebruje, przeżywa i stąd tyle energii, stąd tyle radości życia i takiego piękna, które po prostu dajesz ludziom i to nie ma nic wspólnego z tym, ile czasu mamy tutaj, bo na czas nie mamy wpływu, więc nieważne jest to ile, tylko jak. To jest słowo, jak my żyjemy. A to już jest wybór każdego z nas i jesteś takim też tutaj dowodem na to, że można, wystarczy tak wybrać. Wystarczy tak wybrać. Ty mówisz, że ty jesteś ciekawa nawet, co będziesz ewentualnie jutro jadła, a będzie to, a może tamto, ciebie to wszystko ciekawi. Podczas kiedy zauważyłam, że ludzie z wiekiem zaczynają wchodzić w pewien szablon i tak w tym szablonie poruszają się. I siłą rzeczy to życie staje się takie coraz bardziej przewidywalne, jałowe i mniej fascynujące, bo je trzeba sobie zrobić. A nie czekać, że moje życie nie jest fascynujące. Jest takie, jakie wybierzesz.
1: Dotykać różnych rzeczy, próbować, a może to właśnie będzie to, co daje ci największą radość, albo jedną z radości, ale sprawia ci przyjemność i idź po prostu w to.
0: I tańcz.
1: I tańcz, bo życie jest tańcem.
0: Życie jest tańcem, dokładnie tak. To jest takie dosłownie. To nie chodzi o sztukę taneczną, bo właśnie znów do czego to zmierza, albo ja nie umiem tańczyć. Nie ma czegoś takiego, że ja nie umiem. A chodzić umiesz? Umiesz. No, poruszasz się.
1: To idź do przodu.
0: To idź, ruszaj się.
1: Rób coś. Krok do przodu. A nie rezygnuj, nie cofaj się.
0: Dokładnie.
1: Rób ten krok do przodu.
0: I nie ma co
1: ja
0: się
1: tak robię.
0: I nie ma co się oglądać cały czas za siebie, bo jak będziesz patrzeć do tyłu i iść do przodu, to się po prostu wywalisz. Więc patrzmy przed siebie, idźmy przed siebie i cieszmy się życiem. Proszę Państwa, naszym Państwa gościem dzisiaj była cudowna kobieta, pełna radości życia, artystka, szalenie wrażliwa, która naprawdę mogłaby obdzielić całą armię takimi pozytywnymi cechami. Grażynko, działaj nam tu długo i efektywnie, bo wnosisz wartość ogromną. Grażyna Chmielewska była naszym gościem dzisiaj.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i może jeszcze do usłyszenia.
0: Mam nadzieję, że do usłyszenia, bo tematów my mamy, już to wcześniej ustalaliśmy, że tematów mamy nieskończoność po prostu. Takich, które są tego warte. Dziękujemy bardzo, Grażynko. Zbynio zagra nam coś, a potem jeszcze mamy na chwilkę gości.
2: Zaczęliśmy nagraniem The Night Shift, które stworzyli Tauher i Taladu XLC, a w tej chwili przed wami Dr. Mote z Westbamem i motyw z Love Parade w roku 1999. Było to wtedy Music is the Key.
3: Music is the key.

Encore une fois.

0: Prawie na gaszenie świeczek, ale dotarł nam do nas jeszcze jeden gość.
1: Prawie na gaszenie świeczek, właściwie to tych gości tutaj więcej. Mamy dzisiaj...
0: No tak, jeden na czterech nóżkach nawet.
1: Dokładnie, jeden na czterech nóżkach. Magda z misią wyszły. Ja z nami została i dzisiaj nam potowarzyszy chwilę, bo dziewczyny z trasy dalekie przyjechały, więc troszkę nam się opóźniło. Naszym i Państwa gościem jest Emilia Czechowicz.
2: Dzień dobry.
1: Witamy Cię serdecznie. Emilia już gościła u nas w radio w bardzo ważnym temacie, w pieskowym. To jest temat, ja mówię o swoim psie, że mój pies się wyprowadził na Podlasie, a ja mu towarzyszę po prostu, bo tam jest lepiej, więc wszystko na ten temat. Emilia jest zoopsychologiem, jest doświadczoną instruktorką, szkoli psy, założycielka psie ABC. Od kilkunastu lat pomaga psom i ludziom porozumieć się właściwie dla obu stron, dla efektów, jakich oczekujemy. No i to w takim wielkim skrócie mówię, bo ten temat jest rzeka, jakbyśmy tu zaczęli wyliczać, ale myślę, że ważniejsze jest to, co ty chcesz tutaj powiedzieć, co nam możesz powiedzieć też w pigułce, ale dzisiaj prosimy cię bardzo, żebyś podzieliła się z tematem psy i wakacje.
2: No to ciekawy temat bardzo jest, a ponieważ wakacje już za rogiem w zasadzie, to pewnie może się okazać, że to ciekawe. Chciałam przede wszystkim opowiedzieć o tym, jak szukać miejsca na wakacje z psem. To jest bardzo uzależnione od tego, jakie pies ma możliwości, ale jeżeli te wakacje mają być z psem i ten pies na tych wakacjach ma odpocząć, no to warto jest się zastanowić nad tym, w jakich warunkach nasz pies się najlepiej czuje. Czyli jeżeli chcemy pojechać z psem na wakacje, a on nie za bardzo lubi miasto, to nie jedziemy zwiedzać Barcelony, tylko staramy się znaleźć takie miejsce, w którym ten pies się poczuje swobodnie. No i na ogół rzeczywiście dla psów takim miejscem jest takie, powiedzmy, miejsce bliższe natury i jest naprawdę bardzo fajnie w tej chwili, dlatego że na rynku pojawia się coraz więcej psiolubnych miejsc i taka moja pierwsza rekomendacja to jest właśnie rozejrzenie się za takim miejscem, które się samo reklamuje jako psiolubne. Oczywiście w większości hoteli często się zdarza już, że mówią: o dobrze, my przyjmujemy pieski, no ale jak się okazuje, że piesek to jest coś innego niż maltańczyk,
1: 3 kilogramy,
2: tak, to się nagle okazuje, że to się robi problem, chociaż tak naprawdę dobrze wychowany duży pies, jak pewnie wszyscy wiemy, potrafi być dużo mniejszym utrapieniem niż mały niewychowany pies, więc liczymy na to, że to podejście się będzie powolutku zmieniało. Powinniśmy się też liczyć z tym, że kiedy jedziemy z psem na wakacje, to może się okazać, że w miejsce, w którym się wybieramy i nawet mamy tam informację o tym, że dostajemy informację, że pies jest mile widziany, to trzeba się liczyć z tym, że są dopłaty za to, że przyjeżdżamy z psem. Jest to dosyć zrozumiałe, bo jednak umówmy się, pieski trochę bardziej brudzą. Chociaż nie wiem, kto bardziej brudzi, psy
1: właśnie
2: czy ludzie.
1: Kiedyś zdarzyło mi się w hotelu widzieć, że zapraszamy wszystkie psy, możecie przyjechać z opiekunami, bo nie zdarzyło się, żeby pies zdemolował, ukradł szlafrok, czy jakieś tam inne burdy robił po pijaku, a ludzie to robią.
0: Telewizora tym bardziej nie
1: wyrzuć. No właśnie, dokładnie tak.
2: Także to po pierwsze rzeczywiście, kiedy się wybieramy z psem na wakacje, to warto się zorientować, czy jest dopłata za to, czy nie. Czy na pewno waga naszego psa mieści się w tych
1: ratlerkowych kryteriach?
2: W kryteriach, które obowiązują w danym miejscu. I rzeczywiście coraz więcej tych miejsc jest, które są wręcz tworzone pod psy, czyli na przykład są miejsca, gdzie są specjalnie ogrodzone apartamenty, I na przykład takim miejscem jest ośrodek na Mazurach, który znam, i to są Mazury z psem. I tam jest bardzo fajnie to zorganizowane, dlatego że tam każdy apartament, duży apartament, te apartamenty przede wszystkim są duże, bo też branie psa na wakacje do klitki, w której ledwo my jesteśmy w stanie się zmieścić, a wiemy, jakie warunki potrafią być chociażby w tak zwanych domkach nad morzem. Tak wchodzimy, okazuje się, że cztery łóżka, niemalże jedno na drugim, i w takie miejsce jakby brać psa, no, gdzie...
1: Odległy się ramion tyle, tak, żeby się tam przepchnąć.
2: Gdzie my się nie możemy za bardzo przemieszczać, to branie tam jeszcze psa to pewnie nie jest do końca dobry pomysł. Więc fajnie, jeżeli jest dużo przestrzeni. Fajnie, jeżeli możemy z psem posiedzieć sobie w ogródku i ten ogródek jest ogrodzony i nie obawiamy się tego, że ten pies gdzieś tam da dyla. Więc to się bardzo fajnie sprawdza. I ja zawsze namawiam do tego, żeby jak już chcemy, żeby ten nasz pies odpoczął, to żeby to były miejsca bliżej natury, gdzie będziemy mogli sobie swobodnie pochodzić z tym psem. Jeśli pies ma zrobione dobrze przywołanie, to będzie można wtedy też na jakichś polach tego psa puścić.
1: Emilko, przepraszam, bo w tym momencie zatrzymam się, bo powiedziałaś coś ważnego, że ma zrobione dobrze przywołanie.
2: Tak.
1: To jest na chwilkę tu pozwolę, że się zatrzymamy, bo właściwie od tego się wszystko zaczyna, ta komunikacja z psem.
2: Tak. Tak?
1: Jaka tą komunikacja, jak ty się wydzierasz, a pies poleciał nie wiadomo gdzie i nie ma sposobu, żeby go zawołać. Powiedz tylko tak szybciutko, w jaki sposób można, bo wiem, że ty uczysz, że prowadzicie ośrodki też, z Magdą działacie, że uczysz właśnie takich rzeczy, że można przyjechać do was na takie, nie wiem, warsztaty, treningi, jak to nazwać?
2: Tak, ja regularnie prowadzę na Mazurach coś, co nazywamy sobie dyżur mazurski. Jeśli się tym zainteresujecie i wskoczycie na naszą stronę psiabc.pro albo na nasze media społecznościowe, jesteśmy na Instagramie, na Facebooku, to tam na pewno znajdziecie informacje o naszych dyżurach mazurskich. Najbliższy jest, zdaje się, za 2 tygodnie w weekend. Można przyjechać na Mazury, znaleźć sobie ładną miejscówkę, która odpowiada, bo różni ludzie mają różne potrzeby, jeżeli chodzi o to, żeby ten nocleg sobie zapewnić. No i w zależności od tego, na ile dni ma się ochotę, na 2, 3 czy 4 dni można przyjechać, wtedy się codziennie spotykamy i pokazuję ćwiczenia, które rzeczywiście regularnie praktykowane zwiększają jakby tą umiejętność psa reagowania na przywołanie, a uważam, że tak naprawdę ta umiejętność przychodzenia na zawołanie to jest taka przepustka dla psa do wolności, swobody i też tak naprawdę szczęścia. Pies, który całe życie spędza na smyczy. No ja tak jak sobie obserwuję na te psy od tych 15 lat, to psy, które spędzają całe życie na smyczy, nie są szczęśliwe. A przecież no, nam chodzi o to, żeby ci nasi czterołapi podopieczni byli szczęśliwi, więc tak, przywołanie.
1: Komfort dla obu stron tak naprawdę, tak. Bo ten opiekun psa idzie też na bezdechu, albo nie daj Boże, a to puści, a poleciał, a będzie, a nie będzie, a coś tam, tak? Także to jest szalenie ważne i tego, jak Państwo słyszycie, można się nauczyć. Bardzo polecam, żeby właśnie skorzystać z takiej formy. To też można a propos wakacji pogodzić jedno z drugim, bo można przyjechać i wypoczynkowo i przy okazji zrobić coś bardzo pożytecznego dla obu stron. Dla obu stron, bo nie tylko pies zyskuje wolność, ale opiekun psa, jakkolwiek chce się nim nazywać, to również dostaje taką wolność.
2: Jak obserwuję po tych psiakach, z którymi pracuję i po jego ludziach, to rzeczywiście to takie pierwsze skuteczne odwołanie, gdzie oni zauważają, że ten pies jest responsywny, przynosi im bardzo dużą ulgę i no, czują się bardziej wolni, bo tak naprawdę to jest nie tylko wolność psa, ale też wolność samego człowieka. Bo umówmy się, na ogół tą taką podstawową motywacją do tego, żeby zaprosić do swojego życia psa, jest to, żeby z nim spędzać aktywnie czas. A co to za aktywne spędzanie czasu, jeśli nie możemy po prostu pójść na spacer i się razem z tym psem cieszyć i relaksować na tym
1: spacerze. A nie stresować, żeby coś tam, nie wiadomo czego się spodziewać. Także jak pod tutaj pod linkiem do naszej audycji. Ja podlinkuję te wszystkie dane, kontakty, żeby się z wami skontaktować, bo uważam, że to jest szalenie istotne, tym bardziej, że no tak jak tu mówimy, można to połączyć z też ze swoimi wakacjami.
2: Tak, a Mazury są piękne. Ja zapraszam na Mazury. Uważam, że to jedno z piękniejszych miejsc w Polsce. Często niedocenionych. Słuchajcie, mało kto wie, ale na Mazury z Warszawy prowadzi autostrada. Słuchajcie, autostrada. To są 3 godziny i jesteście na Mazurach.
1: To prawie czasem jak godzina szczytu z jednego krańca na drugi w Warszawie. Tak.
2: Mniej więcej.
1: Bez mała.
0: Więc... I góry się znajdą. Nawet takie z wyciągami.
2: Tak, są u nas wyciągi narciarskie, to się zgadza. Ja też akurat pracuję, mieszkam i pracuję w tak zwanych garbatych, gdzie są już tak zwane garbate Mazury, czyli u nas to nie jest tak, że jest płasko, że oko wykoli tylko jeziora. U nas jest dużo górek, pagórków, lasów. Oko jest, gdzie się cieszyć.
0: Góra Dylewska między innymi, dobrze pamiętam?
2: Nie wiem, nie znam.
0: I chyba Wieżyca.
2: Dobrze, czuję się teraz, że tak powiem, przytłoczona moim brakiem znajomości wszystkich miejsc na Mazurach.
1: Zbyszek akurat jest fanem gór, więc on wszędzie wynajdzie jakiś pagórek, gdziekolwiek się tam poruszę. Ale wróćmy do piesków. Tu chciałam taką tą dygresję, bo to jest szalenie ważne, bo uważam, że też od tego się to wszystko zaczyna, żeby tak. Był komfort z psem. I wracamy dalej tu do psów.
2: Do tych wyjazdów.
1: Do tych wyjazdów.
2: I ja też chciałabym skorzystać z okazji, że jestem w radiu i mam trochę taki głośniejszy głos teraz i w imieniu wszystkich psiarzy. Bardzo, bardzo namawiam was, kiedy wyjeżdżacie na takie wyjazdy, żeby dbać o dobre imię psiarza. Jest kilka takich zasad, którymi warto się kierować, kiedy jesteśmy już w takim miejscu, nawet jeżeli to miejsce jest dedykowane psom i mówią tam, że chcą te psy przyjmować i są otwarci. To pierwsza zasada jest taka, żeby tam, gdzie jest taka wspólna infrastruktura, to żeby rzeczywiście tego psa mieć w miarę blisko, tak żeby on nikomu tam nie wszedł w paradę, żeby nie przestraszył żadnego dziecka, żeby nie skoczył na żadnego człowieka, żeby też nie było jakichś historii konfliktów między psami, więc w tej wspólnej infrastrukturze takim dobrym, że tak powiem, savoir-vivre wskazuje na to, żeby właśnie uważać na takie rzeczy. No i tak, ja tutaj widzę, że już nam się czas kończy.
1: Czas kończy antenowy. No strasznie żałuję, bo tutaj temat był mocno do rozwinięcia, no ale właśnie te korki spowodowały, że
2: tak, przepraszam,
1: że później, no nie, no nie, no trudno nazwać rzeczy nieoczywiste takie przepraszać, no po prostu mamy mniej tego czasu niż chcielibyśmy, żeby było, dlatego chciałam, żeby najistotniejsze takie tematy poszły. Jeżeli czegokolwiek nie wiecie, potrzebujecie i tak dalej, to będziecie wiedzieli, z kim się skontaktować.
2: Piszcie do nas na Facebooku, na Instagramie jesteśmy, zawsze chętnie odpowiadamy na wszystkie pytania i no, życzymy wam udanych wakacji z psami, bo to jest bardzo, bardzo fajny czas, gdzie można wspólnie przeżyć jakąś ciekawą przygodę.
1: No właśnie. A ja też bardzo rekomenduję, żeby skorzystać właśnie z takich warsztatów u was, bo to zupełnie zmienia jakość relacji, a to jest szalenie ważne, bo przecież te nasze psy to są członkowie rodziny, więc to jest tak, jakby się kłócić ciągle gdzieś tam w jakiejś bukolicji czy napięciu, a tu można sobie zmienić zupełnie jakość życia, jeszcze pogodzić to z wakacjami. Emilko, bardzo ci dziękuję.
2: Ja no,
1: przykro mi, że tak jesteśmy w takim mikrotempie, ale przynajmniej ziarenko. I oczywiście zapraszamy, może po wakacjach, na luzie, bo jest tych tematów bardzo dużo. Ja też pytań mam dużo od znajomych, od psiarzy z różnym stażem, więc to już na kolejny czas. A tymczasem dzisiaj naszym gościem była Emilia Czechowicz. Bardzo, bardzo dziękujemy za cenne informacje.
2: Ja również dziękuję za zaproszenie.
1: I cóż, my się z Państwem żegnamy. Do następnych meandrów w meandrach.
0: Tak, czasu DJ-ów w meandrach.
1: Czasu DJ-ów w meandrach, tak, ja już tak właśnie mówię.
0: Za tydzień odwiedzą nas chłopaki z grupy Flaming Heart. Będzie audycja w klimatach ska.
1: A my pewnie gdzieś tak za miesiąc, czy jakoś jeszcze znajdziemy termin.
0: Powiadomimy.
1: Na pewno damy znak. Dziękujemy Państwu z całego serca. Małgorzata Kieliszczyk.
0: I Zbyszek Piasecki.
1: Wszystkiego dobrego. Wakacje się szykują. Dla psiarzy też, pamiętajcie.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pa.

get on down. Everybody just get on down. Get on down.

0: Podcast Ach, ta dzisiejsza młodzież realizowany jest dzięki waszemu wsparciu na naszej stronie i na Patronite. Pomóż nam rozwijać nasz podcast i zostań naszym patronem. Zapraszamy na kolejny odcinek.
1: Witamy drogich słuchaczy w naszym kolejnym odcinku podcastu Ach, ta dzisiejsza młodzież. Dzisiaj jesteśmy w gronie fundacyjnym i będziemy sobie troszeczkę rozmawiać o tym, jak to się dzieje, że się dzieje i co się dzieje. Jeśli słuchaliście naszego pierwszego podcastu, pierwszego odcinka Metodologia, to będziecie mieli już wstęp do tego odcinka. Jeżeli nie, to serdecznie was zachęcam, żeby sobie troszeczkę odświeżyć i cofnąć się do pierwszego odcinka, w którym...
2: Pierwszego sezonu.
1: Więc dużo niżej niż ten odcinek. I odświeżyć sobie troszeczkę informacje o tym, jaką metodologią posługuje się Fundacja Twoja Pasja, a dokładnie osoby w niej pracujące i działające na rzecz fundacji. Dzisiaj ze mną Anna Schmidt, prezes Fundacji Twoja Pasja.
2: Dzień dobry, cześć wszystkim.
3: Hej!
1: Hej! Również ze mną Agata Gruber, lider pracowni artystycznej Brzeska 20, również pracująca w Fundacji Twoja Pasja.
4: Dzień dobry.
1: Oraz Kamila Tyborowska, liderka naszej grupy podcastowej, również tancerka. No i ja, Paulina, podopieczna Fundacji Twoja Pasja i współtwórczyni podcastu. W dzisiejszej roli jako prowadząca.
5: Jej, cześć.
1: I dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o takiej rzeczy, której mi brakowało w jakiejś takiej szerszej świadomości. A mianowicie o tym, czym zajmuje się dokładnie fundacja, a raczej jak ona tak naprawdę działa. I zacznę od tego momentu, w którym wpadłam na pomysł tego odcinka, bo on powinien troszeczkę rozjaśnić. To był moment, w którym tradycyjnie już podczas urodzin każdej osoby, która jest zaangażowana w działania fundacyjne, śpiewaliśmy 100 lat. I ja w tym momencie zastanowiłam się, że jesteśmy tu w fundacji, miała być tam arteterapia, terapia przez sztukę i różne tego formy. A my teraz stoimy i śpiewamy 100 lat. I ja mam w zasadzie na ten odcinek bardzo jedno konkretne pytanie. Po co my to 100 lat śpiewamy? Ania Schmidt, proszę bardzo, zacznie.

0: Radio Praga.
1: Miedź jest miłość. I dla mnie takie celebrowanie każdej osoby i tego, że jest, że się urodził i że jest darem dla nas, jest ważne od strony właśnie okazywania tej miłości, tego poczucia bycia potrzebnym, tego sensu bycia. I małe gesty i szczegóły generują tą najważniejszą rzeczywistość, jaką jest miłość. I jest to właśnie wymiar miłości dla mnie. A z drugiej strony bardzo wiele osób, które tutaj były jako podopieczni, też jako kadra czasem, nigdy nie przeżywały tak swoich urodzin. Niektórym nigdy nie dano tortu, nie dano prezentu, nie zaśpiewano 100 lat. I jest to symbol też takiego nowego życia, nie? Że wszyscy pamiętamy, wszyscy zbieramy się i celebrujemy, wymyślamy, co by taką osobę ucieszyło, bo to nie tylko śpiew, to nie tylko przytulenia i życzenia, ale też prezent. I to prezent, który gdzieś tam jest przemyślany bardzo głęboko na podstawie potencjału, potrzeb, marzeń, nie? Więc w moim odczuciu po to śpiewamy.
2: No ja sobie myślę o tym w ten sposób, że tutaj w fundacji mamy tak, że podchodzimy tak bardzo osobiście, że z każdym tworzymy osobną relację. I że ta każda relacja jest ważna, że dla nas to nie jest tak, że po prostu przychodzisz na zajęcia, koniec, tak? Jakby masz swoją rolę tutaj i po prostu wychodzisz, tylko właśnie to celebrowanie, o którym mówisz, że do każdego podchodzisz indywidualnie i dla mnie to wynika z takiej naturalnej potrzeby poznania drugiego człowieka. I to, co też powiedziałaś o tych potrzebach, to jakby wszystko jest... czy to Maslow o tym mówił w piramidzie potrzeb, nie? Potrzeba uznania, czy powiedziałaś o sensie, jak w logoterapii u Frankla. I trochę tą teorię zamieniamy w praktykę. Co to dokładnie oznacza, żeby ktoś poczuł taką przynależność? To dla mnie po prostu jest takie osobiste podejście. Traktowanie człowieka jako człowieka, a nie jako rolę do wypełnienia.
1: Tak. I od strony terapeutycznej jeszcze dopełnię, że ja też byłam taką osobą, bo mierzyłam się z dużym trudem w życiu. Nie cierpiałam swoich urodzin. Ale tak naprawdę nie, że nie lubiłam swoich urodzin. Ja nie lubiłam siebie. I bardzo dużo ludzi, którzy cierpią, którzy nie mierzą się z okaleczeniami, piszą fikcyjne rozdziały, w których są super. Zazwyczaj do tego służą nam social media w takich właśnie niewyjaśnionych tożsamości, niewyjaśnionych okaleczeń, niewyjaśnionych siebie. I bardzo dużo ludzi nie lubi swoich urodzin, wstydzi się je obchodzić, nie lubią tego dnia, dlatego że nikt ich nie zauważa, dlatego że nikt ich nie celebruje, ani sami siebie nie celebrują, nie są dla siebie miłosierni, nie przebaczają sobie różnych rzeczy, ale też nie cieszą się z sukcesów, nie potrafią świętować najmniejszych rzeczy, które się im udały. Cały czas wymagają więcej i więcej. Różne mamy kierunki tej nieakceptacji, tego odrzucenia samego siebie, nie?
3: Różne formy.
1: Tak, i urodziny są jednym z takich właśnie miejsc w naszym życiu, w których widać, czy jak my przyjmujemy prezenty, jak my w ogóle podchodzimy do tej sytuacji i myślę, że jest to mocno uzdrawiające. Myślę, że dużo osób przez te gesty, małe gesty nas wszystkich zaczęło zmieniać swoje podejście też do siebie, do celebracji siebie, do ucieszenia się, że się jest właśnie darem, że Pan Bóg się nie mógł pomylić, nie? Że jestem na tym świecie. Mówię to z perspektywy osoby wierzącej, ale myślę, że każdy z nas w jakiś sposób rozumie formę akceptacji czy słowo dar. Nie chcę narzucać tej narracji wiary oczywiście i dlatego to tłumaczę, bo w różny sposób można to tłumaczyć. Oczywiście, nie? Tą wartość człowieka. I chciałam to podkreślić, żeby słuchający nas niewierzący nie czuli się tutaj przeze mnie w jakiś sposób nagabywani. W każdym bądź razie to chciałam dodać, że jest to forma terapii też takiej osobistej, nie? Poprzez przyjęcie miłości od innych osób.
4: No to teraz to już ja już właściwie nie mam nic do dodania. Wszystko koleżanki powiedziały. Ale ja bym tylko

0: Jeszcze powiedziała, że to się tak dzieje, że to jak podchodzimy właśnie tak, jak powiedziałaś, Ania, do swoich urodzin, świadczy o tym, po pierwsze, co nas w te urodziny spotykało.
1: Tak.
0: I że nie chcemy już oczekiwać niczego.
1: Tak.
0: To jest bardzo smutne i złe, a czasem polega to na zaniedbywaniu po prostu siebie w różnych kontekstach, nie? I przypomnienie takie, że to jest rzecz, którą można celebrować, którą można się ucieszyć, której można pomyśleć o kimś, o sobie w sposób taki naprawdę prawdziwy, co tak naprawdę, bo te urodziny nie są jakąś tam formą tam przyjętą tylko i wyłącznie tak systemowo, tylko my naprawdę chcemy obdarować tą osobę. Tak jak mówiła Ania, że to i Kamila też zresztą, że się myśli o tym, jak obdarować tą osobę, nie? Że się podchodzi właśnie w ten indywidualny sposób. I tak sobie myślę, że to bardzo wiele zmienia. Te takie urodziny nasze. Dlatego one są często robione kosztem części zajęć, są po prostu ważniejsze, bo to się niesie dalej. Wydaje mi się, że każdy, kto doświadczył tego, myśli sobie, kurczę, może mojej mamie, może mojemu koledze, on ma urodziny, może to pójdzie dalej, nie? Mój syn to zastosował u siebie na zajęciach tanecznych, nie?
2: Tak.
0: Powiedział, może uczcimy urodziny naszej trenerki, nie? I mi się wydaje, że to jest jedna z tych iskier, która jest bardzo mała, ale bardzo może się roznosić, bardzo może iść dalej, bardzo może zapalać kolejne iskierki i sprawiać, że ktoś po prostu lepiej pomyśli o sobie, świecie, ludziach i że to bardzo ważne.
2: No właśnie, bo ja też nie bez przyczyny to pytanie zadaję, bo to nie jest tak, że ja nie wiem, po co my śpiewamy 100 lat. Ja doskonale wiem, po co my śpiewamy 100 lat, bo też tego doświadczyłam. Ja też byłam tą osobą, która 100 lat pierwszy raz w życiu miała zaśpiewane w fundacji, więc ja znam to.
3: Ja też nie.
2: No tak, pierwszy raz w życiu ktoś mi tak, wiecie, ktoś grupą ustał i zaśpiewał 100 lat. I jest to bardzo w ogóle poruszające, takie też ja się poruszyłam w środku. To jest bardzo poruszające generalnie doświadczenie, dlatego wielu ludzi tak na nie czasami nieprzychylnie reaguje, no bo to coś porusza w środku. I niekoniecznie, znaczy na pewno nie poruszy przyjemnych rzeczy, jeśli nikt nie śpiewał ci 100 lat i dopiero tam, nie wiem, w wieku 20 paru lat to jest ktoś i to nie jest twoja na przykład najbliższa rodzina. Więc to na pewno jest takie poruszające i to dobrze. Tak was słucham, że to właśnie o to chodzi. I słuchałam też podczas słuchania metodologii, tam był taki fragmencik o kryzysie. Karolina wywlekła temat o tym, że Ania lubi pracować na kryzysach.
1: Okej,
0: okay. Ja też lubię.
2: Wszyscy lubią chyba tutaj. I jakoś tak przykuł uwagę ten fragment tego podcastu, moją uwagę. I tak mi się teraz to skojarzyło właśnie z tym śpiewaniem 100 lat, bo to jest taki właśnie moment lekko kryzysowy, bo jesteśmy pod ścianą, tu stoi grupa, no, nikt się po prostu nie zawinie napięcie i nie wybiegnie stąd, nie wiem, czy kiedyś ktoś tak zrobił. Ale to jest właśnie moment takiego kryzysu, takiego poruszenia. Coś się porusza. Ja do tego kryzysu chciałam też tutaj dopytać, bo przez tyle czasu, ile jestem tutaj, a jestem 2 lata ponad, no to ja wiele tych sytuacji widziałam kryzysowych.
1: Tak.
2: I tam zawsze coś konkretnego się dzieje, tak bym to powiedziała. W sensie jest jakaś konkretna reakcja grupy. Różnie bywa, jaka to jest reakcja, w sensie zależy od kryzysu, od sytuacji, ale ta reakcja zawsze jest. I ja chciałam dopytać, jaka ona jest i dlaczego taka?
3: Interwencja.
0: Interwencja. Straszne słowo, interwencja.
2: Czy wiecie w ogóle, o którym momencie mówię tak ogólnie, nie? Bo generalnie chciałam, żebyśmy tutaj o tym jakoś tak powiedzieli, że fundacja to jest takie wyjątkowe, bym powiedziała, w tym świecie miejsce, w którym reaguje się na kryzys, a nie go unika.
1: Okay.
2: I o tym, ja myślę, że to jest coś takiego bardzo ważnego tutaj. Dlatego chciałam tak poruszyć i dopytać was, jak wy do tego podchodzicie, bo to się może wam wydawać już pewnie takie dość naturalne, no bo ta grupa, która jest, no to ona jakby tak jest. To jest pewne, że tak powiem, że w kryzysie będzie jakaś reakcja, ale to nie jest generalnie, myślę, że w doświadczeniu ludzi takie typowe. No nie, żeby ktoś reagował na jakiś taki kryzys. I, znaczy ten kryzys ma różne formy. Czasami to jest po prostu czyjeś inne zachowanie nagle od jakiegoś momentu. Czasami to jest czyjeś nie w porządku zachowanie wobec grupy. No właśnie, Kamila może tak widzę, że czuję tutaj, o co chodzi.
1: To znaczy tak, to co powiedziałaś, że ta fundacja trochę pod tym względem jest takim wyjątkowym miejscem. To ja też mam takie wrażenie, że ludzie jak tutaj przychodzą, to w ogóle to dla nich jest takie z kosmosu, że my prowadzimy jakieś takie grupowe rozmowy i po prostu rozmawiamy o problemach. I to rzeczywiście może się wydawać czasami dziwne. I takie dużo osób ma takie wrażenie, że to jest atak i że my teraz siadamy na tą osobę, nie? A to jakby to zawsze wynika z troski, po pierwsze. I w ogóle nie jest tak, że od razu jest taka grupowa rozmowa. Mamy taki system, że jeśli ja widzę, że na przykład jakbym z tobą, tak? Jeśli ja widzę, że coś się z tobą dzieje, no to idę do ciebie i mówię, słuchaj Paulina, no coś się z tobą dzieje, o co chodzi, nie? No ale ty gdzieś tam to la, nie ma tego. No i dobra, to wtedy biorę Agatę, mówię, słuchaj, z Pauliną coś się dzieje, porozmawiajmy razem. No i wtedy rozmawiamy razem. No ale ty nadal tam, nie? Więc bierzemy całą grupę i po prostu z takiej prawdziwej troski rozmawiamy, bo to ma trochę takie podłoże takiej terapii grupowej. I dla mnie to działa na takiej zasadzie, ja w takim swoim umyśle tak to widzę, że jak jedna osoba mi coś powie, że coś jest ze mną nie tak, to ja jeszcze jakoś tam mam prawo to zignorować, nie? Ale jeżeli 10 osób mi powie, że coś się dzieje, to jakby to już jest jakiś taki sygnał. Oczywiście nie powinno być, nie? Jak jedna osoba mi powie, to też powinnam to wziąć pod uwagę. Ale jednak ma to jakąś taką większą moc przebicia pod takim względem, że kurczę, no ci ludzie tutaj są, martwią się o mnie, chcą ze mną porozmawiać, bo jakby zależy im na moim dobru, na mojej zmianie i jakby gdzieś wychodzimy z takiego założenia, że po prostu jesteśmy wszyscy razem i ciągniemy się w górę, że nam trochę nie odpowiada takie mówienie, że jestem jaka jestem, więc mnie akceptuj, nie? Że na tym to polega, że ten ciągły rozwój, takie ciągnięcie się. Ja na przykład jestem wdzięczna, jak ktoś po prostu do mnie przyjdzie i mi powie, że coś jest ze mną nie tak. Czy no, chociaż dobra, to źle zabrzmiało, że coś
2: tak,
1: jest.
2: Także nie, bo tak, bo użyłaś, coś jest ze mną nie tak, natomiast w domyśle to jest, tak, widzę tak. Twój problem. Więc jak przychodzę i mówię do ciebie, widzę twój problem, widzę nasz problem, bo na przykład w relacji ten problem jest, czy widzę problem w jakimś funkcjonowaniu i tak dalej, no to jest generalnie bardzo, to tak. Jest ogromny dar, bym tak to
1: tak,
2: nazwała.
1: Tak, to jest dla mnie bardzo cenne i bardzo wartościowe, więc to jest dla mnie z takiej jednej strony, a drugi aspekt tego jest taki, że jak widzimy, że coś się komuś dzieje, że i to jakieś takie różne sytuacje, nawet przemocowe, i po prostu robimy takie grupowe zebrania, żeby po pierwsze wesprzeć tą osobę i żeby też postawić granice, że się na coś nie zgadzamy. No bo taki jest problem w ogóle z tym naszym współczesnym światem, że nie reaguje, że udajemy, że czegoś nie ma. A my tutaj po prostu no, chcemy reagować. Widzisz, to reaguj. Bo dopiero wtedy też a propos tego 100 lat, tak? Ta osoba, która jest raniona, ona widzi, że jest dla kogoś ważna.
3: Ja uzupełnię to, najpierw mówiłam o miłości, wokół miłości mamy wiele sióstr miłości, nie? Odpowiedzialność, wolność, szczerość, lojalność, a drugą taką nogą jest prawda. Prawda, dzisiaj mylona z opiniami, z własnym zdaniem, że jest wiele prawd. Nie, jest jedna prawda na każdy temat. Także na temat zranienia, także na temat błędu. I jestem święcie przekonana w mojej drodze pedagogicznej, terapeutycznej, że ludzie jak nazwą problem prawdziwie, bez, wiecie, uładniaczy, załagadzaczy, mechanizmów obronnych, szukania winnego, jak nazwą go tak po prostu, to mogą znaleźć na nie rozwiązanie, na ten problem. Jak się coś popsuje, musisz wiedzieć, co się popsuło, żeby to naprawić. Nie? I do tego jest prawda. Prawda nie oskarża, prawda nie ocenia, prawda nie jest po to, żeby komuś udowodnić, że się ma rację. Prawda jest po to, żeby ktoś został uzdrowiony, żeby coś zrozumieć, żeby zaakceptować stan taki, jaki jest. Bo dopiero wtedy, jak to się dzieje, bez właśnie tego oceniania, nie? Poczucia się gorszym, prawda ma też odpowiedni czas i odpowiednie słowa. Bo można powiedzieć prawdę w taki sposób, że kogoś bijesz w ziemię. Tak, można to tak zrobić. A można to zrobić tak, że ktoś w końcu poczuje się wolny. Zdejmie kajdany, którymi się cisnął latami i powie, tak, tak jest. To teraz pomóż mi to zmienić. Nie? Co mogę zrobić? Nie? To jest super ważne. Bo znowu wrócę do tego fikcyjnego rozdziału, o którym powiedziałam wcześniej. My, zamiast zmierzyć się z okaleczeniami, z dzieciństwa, z wczoraj, z dzisiejszego poranka, piszemy fikcyjne rozdziały. To nie moja wina, to coś tam. A to jakoś będzie, a to nie jest tak źle, a sytuacja mnie zmusiła. Nie? Szukamy sobie winnych, szukamy wytłumaczeń, zamiast po prostu powiedzieć, ale zrobiłem źle, ale powiedziałem, nie? A znowu wyszło moje zranienie, a znowu kogoś oceniłem bez sensu, a znowu nie dałem sobie szansy, nie dałam, nie? I te fikcyjne rozdziały sprawiają, że nie żyjemy naprawdę. Że wchodzimy w coraz większy barłóg udawania. Udawania emocji, miłości, tego, jak jesteśmy fajni, albo jak jesteśmy smutni, zasłaniamy się chorobami, mamy coraz większe nerwice, coraz większe ADHD, udajemy, nie możemy się koncentrować, nie możemy spać, nie? Bo to wszystko gdzieś tam się nawarstwia, nie? A jak się z tym zmierzymy, to stworzymy z tej całej książki nazwanej naszym życiem bestseller. Bo wszyscy, którzy stworzyli jakiś bestseller, zrobili sukces, mówią o prawdzie. Mówią o tym, że nazwali rzeczy po imieniu. Nie? Mnóstwo my tych terapeutów na Instagramie, mnóstwo tych różnych ludzi, którzy nas do tego zachęcają, że po prostu wziąć to, zobaczyć i wtedy można zadziałać, nie? Przestać udawać. Nie? I to, te kryzysy, każdy kryzys w naszym życiu sprawia, że przestajemy udawać. Nawet śmierć bliskiego, nie wiem, do kryzysu złego dnia, nie? Zaczynamy płakać, mówić, że to beznadzieja, wiecie, zrzucamy maskę. I to jest ten moment, w którym mamy otwarte serce. Otwarte serce, nie? Jak płaczemy, jak mamy już dość wszystkiego, jak jesteśmy, wiecie, to wtedy mamy otwarte serce na to, jak jest, na rozwiązania, bo mamy dość. Dlatego lubię na tym pracować. I na empatię, jeśli chodzi o ludzi dookoła. Nie? Żeby się wesprzeć, żeby się w tym szanować, żeby się w tym usłyszeć. Nie? Żeby znaleźć rozwiązania. Bo kryzys i tak naprawdę w etymologii znaczy odbicie od dna.
2: Nie? Czyli moment kryzys, graniczny. Taki.
3: Tak, jest trampoliną. Chyba, że wejdziemy w cierpiennictwo. Czyli co ja przez to rozumiem, dlaczego ja znowu mi się to dzieje, całe jest moje takie życie. To nieprawda. To jest kolejny fikcyjny rozdział. To nie jest prawda. Nie jest. Nikt nie jest naznaczony tym, że jest beznadziejny i że jest pomyłką. To jest chyba jedno z największych kłamstw, jakie możemy o sobie napisać, nie? Bo wtedy przestajemy wierzyć w prawdę i przestajemy wierzyć w miłość.
2: I wtedy cierpimy.
3: Tak jest. No a te dwie nogi, które tutaj w fundacji mamy parę takich nóg, na których stoi cały stół pod nazwą fundacja, nie? Ale one są super ważne i bez nich no, terapia bez prawdy się nie uda. No. Tak samo bez miłości zdrowienie się nie uda.
0: No. Jest też tak, że coraz jest trudniej, bo świat w ogóle neguje trud.
3: O tak,
0: a no. Jednak kryzys jest jakimś trudem. I to zarówno dla...
3: Wmawia, że musimy być szczęśliwi, nie? Tak, że to nie jest prawda.
1: W komforcie.
3: W komforcie, tak. No,
2: nienawidzę tego słowa. Zwłaszcza. Tak, zwłaszcza.
0: Jest ten kryzys jest trudem. I to zarówno dla osoby, która ten kryzys przechodzi, oczywiście, ale też dla wszystkich dookoła. No bo najpierw trzeba jakby dojść do tego. Nie zawsze jest tak prosto, że jakbyśmy chciały, że ktoś zauważa, o jest kryzys, to jak to nazwę i poproszę o pomoc, nie? Albo wy nazwiecie, a ja to przyjmę.
1: Kiedy tak jest?
2: Ja bym powiedziała, że największa praca fundacji jest do tego momentu.
1: Tak.
2: W ogóle, żeby ktoś był.
3: Każdy ma swój tajemniczy ogród, śpiące królestwo, mury, potem znowu mury, góry, lasy, żeby się dostać, to niektórzy się zabudowali w takie bunkry, Że naprawdę, no ale taki mamy świat, nie? Pokaż mi człowieka, który żyje w komforcie, no albo jest w pełni szczęśliwy. To jest w ogóle fikcja jakaś kompletna. No,
0: dokładnie i ponieważ jak powiedziałaś o tych miejscach, że to nie jest normalne, że to nie jest spotykane często, no to chyba chodzi o to właśnie, żeby zrozumieć, że to, co jest łatwe, nie jest przyjemne wcale, a to, co nie łatwe, lekkie i przyjemne. Tak? To, co jest przyjemne, nie jest dobre.
2: Nie zawsze.
0: Nie zawsze. Ale często tak jest, że często to, co jest przyjemne, dobre nie jest, a trud, czyli nieprzyjemność pewna nie jest złem, tylko okazją. No i do tego, żeby pracować, żeby wreszcie ruszyć z miejsca i zacząć pracować nad rzeczami, które tak naprawdę są mega trudne, są większą trudnością niż to, co powiedziałaś.
3: Tak.
0: Czyli życie w prawdzie i pracowanie nad tym, żeby to naprawiać, żeby siebie naprawiać i dążyć do tego.
3: To jest ogromny wysiłek.
0: To jest ogromny, ale to jest po prostu jedyne. To jest wartość. Ten trud to jest wartość. A my się trudzimy i świat nam mawia, że się nie trudzimy, ale trudzimy się straszliwie, żeby zakrywać, zaklepywać, zalepić, zapomnieć, wyprzeć, czymś zapić, czymś zakryć. Ale to cały czas tam jest. No i kryzys to jest właśnie, tak jak powiedziałaś, ten moment, kiedy tak trochę tego widać. I dlatego no, taka jest prawda. No tutaj czekamy na to. Tutaj wszyscy czekamy, aż się wreszcie ktoś otworzy i będzie szczery i zobaczymy, bo mamy, no tak naprawdę to gdzieś tam w dobie, znaczy w obserwacjach widzimy jakieś problemy, ale dopóki nie nastąpi właśnie rzeczony kryzys, to nie ma tak dobrej okazji.
3: I dopóki ktoś nie zechce, nie?
1: Tak, to takie to sławne zdanie. Że nie można za kogoś zachcieć po prostu.
0: No właśnie, więc a kryzys jest właśnie takie podziałania takim momentem, w którym może zechcielibyśmy się odkrywa to zakłamanie i jak jest naprawdę. I wtedy jest ten newralgiczny moment, w którym my jesteśmy otwarte i nie chcemy kogoś odrzucić, ale jest jeszcze ta druga strona. I to jest ten moment, to jest trudne w tym momencie, że to wszystko się wtedy waży. To jest ważny moment i jedyny ważny, taki pierwszy, najważniejszy. No i wtedy jest wóz albo przewóz, bo to są dwie strony.
1: No nie? Mamy wolność decyzji.
0: Może być tak. My jesteśmy zawsze otwarte. Okej, jest kryzys, zróbmy coś z tym, bo widać, że jest tak, nazwijmy to. No ale druga strona też musi być na takim etapie chcenia.
3: Tak. I dołożę do tego jeszcze, że ten kryzys to nie jest jedna rozmowa. To są czasami lata, czasami miesiąc, czasami tydzień. To zależy od otwartości człowieka po prostu, jego gotowości na zmianę myślenia przede wszystkim. Nie? Bo musi kliknąć zmiana myślenia, musi być to oświecenie. No tak. O kurde, nie? I widzimy to, żeby słuchacze mogli sobie to bardziej poczuć, z problemami, które już z którymi sobie poradziliśmy z przeszłości. I sobie teraz myślimy, jakie to było proste. I jak kliknęło w nas, jak ja mogłam tak myśleć? Jak ja mogłam tak postępować? Całymi dniami się tak zachowywać? Nie? Albo tak reagować. I właśnie to jest to. Ta zmiana myślenia może następować. To jest proces. I takich interwencji, rozmów, wsparcia, błędów po drodze, cofania się z powrotem do nawyków, nie? Schematów, reakcji, myślenia trwa. Nie? Więc jest to tak naprawdę wielkie otwarcie walki, takiej drogi właśnie poznawania siebie. Naprawdę. Bo jak staniesz w prawdzie, zaczniesz jej słuchać, słyszeć, to zaczynasz poznawać się naprawdę. Bo zaczynasz nazywać rzeczy naprawdę. Nie? I zaczynasz z nimi coś robić. I to trwa. To trwa czasami naprawdę długo. Ale warto. Warto wkładać ten wysiłek, bo wtedy naprawdę przychodzi pokój serca. Przestajesz się bać rzeczy, których nie ma. Bo wiele rzeczy po prostu dzieje się w myślach. I my... Wiecie, nie?
2: Bardzo często jest tak, że najgorsze to już się wydarzyło.
3: Tak, tak. Przestajesz się bać, przestajesz wkładać energię w to, żeby coś ukryć, a zaczynasz wkładać energię w to, żeby być przed sobą transparentnym i żeby być odważnym, żeby kochać, żeby zrobić coś dla siebie naprawdę, żeby dać innym siebie. Naprawdę, więc tak, no, to jest bardzo, bardzo istotne i kryzys w tym po prostu pomaga. I zaangażowanie ludzi, ich empatia, to, że oni już tam byli i ich świadectwo, nie? Że zobacz, ja też miałem tak i cię rozumiem i można to zmienić. I stoi przed tobą ktoś, kto opowiada ci, było tak, jest tak, ty też możesz, podaję ci rękę, chcę pomóc. No to jest super, super cenne i ważne i dobre. I myślę, że tak trzeba.
0: I prawdziwe, bo myślę, że ludzie, którzy żyją w takim permanentnym, miłym w cudzysłowie oczywiście, środowisku nieprawdziwym, które właśnie...
3: Nie rozmawia ze sobą.
0: Nie rozmawia ze sobą tak naprawdę o poważnych sprawach. Nie dzieli się tym, słuchaj, zrobiłeś mi krzywdę, czuję się z tym źle. Albo słuchaj, co ty ze sobą robisz. Tylko po prostu daje tak zwaną pseudowolność, czyli taką rób se co chcesz, bo to jest nie moja sprawa. Myślę, że oni nie są szczęśliwi, że czują tą pustkę, że każdy z nich gdzieś tam jednak, dlatego jest tak depresyjnie.
3: No
0: teraz,
3: pragniemy sensu jak jedzenia.
0: Że ludzie po prostu rzeczywiście czują, że to nie jest prawda, że to wszystko jest plastikowe i to ich frustruje i nie wiedzą, o co chodzi tak naprawdę, bo przecież wszystko jest politycznie poprawne zawsze, a tak nie jest, bo tak naprawdę jesteśmy ludźmi, którzy mają swoje odczucia, przeżycia, i nie da się tak powierzchu wiecznie. Nie da się, bo to po prostu...
3: Tak. I to jeszcze mogę uzupełnić ciebie?
0: No.
3: Że to, co jest istotne, słuchajcie, to że kryzysy nie dotyczą tylko błędów, tylko zła w naszym życiu. Kryzysy też dotyczą tego, że ktoś nie umie dać sobie szansy. Boi się i wstydzi pokazać swój potencjał. Boi się powiedzieć o swoich pragnieniach, o swoich marzeniach. Bardzo dużo ludzi mówi, że nie wie, jakie ma marzenia. Albo uświadamia sobie, że są one bardzo płytkie, albo od razu skreślane, jakby z automatu w głowie, nie? Że to jest nierealne, że to się nie wydarzy. Więc czasem też praca polega na tym, i myślę, że każdy z nas w rodzinie też mógłby zastosować to, o czym gadamy, że rozmawiamy właśnie o pragnieniach, o tym, dlaczego w siebie nie wierzysz, dlaczego nie chcesz sobie dać szansy, dlaczego oceniasz się w procesie. Dopiero coś zaczęłaś robić, a już to negujesz, już to skreślasz, nie? Dlaczego w ogóle siebie oceniasz, każde swoje słowo, przepraszasz za to, że masz jakieś zdanie na jakiś temat. Bardzo dużo jest ludzi takich zaszczutych, bojących się być po prostu, nie? Więc to też idzie w drugą stronę i bardzo wam polecam gdzieś tam w każdym domu pogadać, zapytać, jakie masz pragnienia, czego się boisz, czego nie możesz sobie wybaczyć, nie? Co o tobie mówią twoje dłonie, twoje utrudzone ciało, co chcesz w życiu robić jeszcze, albo czego żałujesz najbardziej na świecie z ostatniego tygodnia. To są tak ważne pytania, nie? I warto je sobie zadawać i warto zobaczyć, że ludzie dookoła mają tak samo jak ty słuchaczu, ty Paulina, ja, nie? Każdy z nas chciałby być o to zapytany moim zdaniem i każdy chciałby o tym opowiadać, ale tak, żeby być wysłuchanym. Nie, ej, co tam u ciebie? Ty odpowiadasz, że ktoś już cię nie słucha, nie? Nie na tym to polega, tylko naprawdę się w siebie być uważnym na siebie i gdzieś tam zatrzymać się na chwilę. Świat nam nie ucieknie. Świat sobie bez nas poradzi, a my możemy zrobić coś dobrego dla siebie, innych i zrozumieć, kim jesteśmy, kim są ludzie z nami mieszkający.
4: Można pomyśleć, że to jeden z nielicznych, naprawdę niezmarnowanych czasów.
3: Tak. No. Tak.
0: No, słuchaj, ja właśnie... Ty masz rację, bo ludzie mogą pomyśleć, że my tutaj taki hardcore i te rozmowy to się odbywają tylko jak coś się naprawdę schrzani albo coś takiego wylezie.
3: Tak, albo się zapija całe życie, nie? Mhm.
0: Albo się coś takiego wydarzy. Ale tak, to są też takie małe kryzysy, takie, takie rzeczywiście wynikające z braku miłości do siebie.
3: Tak.
0: I że my to widzimy. Przy okazji, bo powiem wam szczerze, że jednym z najbardziej kryzysowych momentów, jaki istnieje w fundacji, to jest odniesienie sukcesu.
3: Tak.
0: To jest jeden z najbardziej kryzysowych momentów, kiedy bardzo dużo osób odchodzi. Rozumiecie? Tak. To jest może dla was, dla słuchaczy niebywałe, ale tak jest. Przed sukcesem, po sukcesie bardzo wiele osób mówi, no to wystarczy. I to ja nie chcę. Ma z tym mega trud, że się coś udało. Że się włożyło pracę i wyszedł z tego sukces.
3: Tak, przerażenie sprawczością, presją, że teraz będą chcieli ludzie ode mnie jeszcze więcej, zamiast zobaczyć, że to przywilej. Bo jak ktoś daje ci presję, to znaczy, że na ciebie liczy. Po prostu, nie? I tak, i sprawczość, że ja coś mogę, nie? To już wolę nie móc, wolę nie wiedzieć, wolę se żyć, nie? No, sukces może przerażać.
2: Z pewnością. Tak, tutaj w trakcie, jak Ania mówiłaś, to tak zahaczyłaś o temat zmiany myślenia.
3: Tak.
2: Sposobu myślenia. Myślę, że to też jest taka... Bo z jakiegoś powodu jesteśmy w kryzysie i z jakiegoś powodu ludzie do fundacji trafiają w kryzysie, bo fundacja zajmuje się pomaganiem ludziom w kryzysie. Więc wszystko
3: tak, jest międzypokoleniowo.
2: Międzypokoleniowo. I ja tak... Moje spostrzeżenie też jest takie, że to nie wygląda tak, że w fundacji są terapeuci i oni terapeutyzują a są odklejeni jakby od grupy. Wszystko ze sobą zintegrowane i na terapeutów, liderów również fundacja działa. I ja chciałam was zapytać o wasze doświadczenie. Jak fundacja zmieniła wasze myślenie? W jakich kierunkach?
0: To potrwa.
2: To ja zacznę, dobra? To ja zacznę, żeby było łatwiej. Okay. Chociaż ja nie jestem liderem, natomiast fundacja znacząco zmieniła moje myślenie. Okay. Ja jakby, jak sobie myślę, tak w momencie, w którym słuchałam metodologii, to ja teraz, powiedzmy dzisiaj to dosłownie robiłam, to mi się taka piękna historia układa, że tak powiem, że ja tego wszystkiego doświadczyłam tak jak w tej metodologii, tak to wszystko płynęło. I ja do fundacji przyszłam tuż przed finałem Orlenu. To było 2 lata temu.
3: Z fundacją Orlen.
2: Tak. Więc przyszłam sobie coś pomalować jak wszyscy. Ja artystka, absolutnie. Ja sobie lubię po prostu sobie czasem coś tam pogrzebać. No i może akurat, oczywiście byłam osobą w kryzysie. No i tak trafiłam do fundacji tutaj przypadkowo. No i przyszłam na zajęcie, miałam sobie coś pomalować, a my finał Orlenu będziemy robić wystawę jakąś. Ja mam takie, co? Nie podoba mi się, o co w ogóle, kaman, ale jest taka rzecz, uważam, że, znaczy, nie wiem czym ona jest, ale jest takim podszeptem, że trzeba zostać. że trzeba zostać. Coś tu ma się wydarzyć i tak ma być i tu trzeba zostać. Więc no my tam organizowaliśmy tą wystawę i tak dalej. Różne rzeczy się działy, były zadania, które trzeba było wykonać, rzeczy, które się robiło pierwszy raz. Dużo presji, dużo stresu, niewyspania. Po prostu jak to przed każdą wystawą, jak już się potem okazało, nikt nie śpi, wszyscy są po prostu dojechani i ledwo żyjemy, ale dociągamy do końca i potem jest ten moment tego sukcesu. I ja tak sobie właśnie przechodziłam przez te wszystkie fazy, powiedzmy, no to jest taki krótki wycinek akurat czasu. Przechodziłam sobie przez te fazy, tutaj napotykałam wsparcie, jakieś to, że ktoś zauważa, że z czymś mam problem, więc jest rozmowa, więc szukamy rozwiązań i tak dalej, i tak dalej. I robimy wszystkie, wydarzyły się wszystkie te rzeczy, które macie opisane w metodologii, więc sobie je posłuchajcie. I potem przychodzi finał Orlenu. W tamtym momencie dowiedziałam się, że nie lubię wernisaży i nigdy ich już więcej nie polubiłam. Po dziś dzień, ale wciąż uwielbiam sztukę. I przyszedł sobie ten finał, emocje opadły, tak? To jest ten moment. I to jest właśnie ten taki graniczny moment, w którym siadasz. Ja pamiętam, jak dziś wróciłam do pracy. Pracowałam w takiej pracy, którą w zasadzie lubiłam. I ona nie była jakimś takim moim uciemiężeniem i jakimś okropną rzeczą. Natomiast wracam do tej pracy, siadam sobie, rozglądam się i mam takie... Ja tyle rzeczy ogarnęłam. Ja w własnej głowie byłam jakaś taka nierozgarnięta, taka jakaś nieporadna. A teraz siedzę i tak sobie myślę, i to zrobiliśmy, i tamto zrobiliśmy, i to dowiosłam, i tamto dowiosłam. I mam takie, rozglądam się po tej robocie i mam takie... Ha? To już? Na tyle? To jest ten moment, w którym przekraczasz siebie, oglądasz się do tyłu i masz takie... No dobra, nie, to jest za mało. To jest za mało. To jest po prostu za mało. Więc to jest ten moment, w którym zaczynasz chcieć lepiej. I już wiesz, że możesz trochę lepiej. I tak bym powiedziała, że to kopiuj, wklej, każdy to trochę właśnie przeżywa i tak mi się wydaje, że to właśnie o to chodzi, gdyby ktoś się zastanawiał. To jest właśnie ten moment. Natomiast czy on był obarczony skrajnymi emocjami? Oczywiście. Czy on był obarczony takimi momentami, że ja na przykład osobiście pamiętam, przyjeżdżałam do fundacji samochodem i 15 minut siedziałam w aucie. Miałam tak, nie pójdę tam. Pójdziesz. Nie pójdę tam. Nie, ja nie mam siły już na to. Nie podoba mi się. Pójdziesz. Nie pójdziesz. Bić ja się 15 minut. Dobra, nie mam siły się już bić, po prostu idę. Już to już jest lżejsze niż się siedzieć i bić w własnej głowie. Więc takie momenty też są, no, bo takie są zmiany. Generalnie takie są zmiany. I to nie jest przyjemnie. Natomiast satysfakcja z tego jest ogromna. Dlatego ja myślę, że każda z was ma tutaj taki moment i taką małą historię o sobie.
0: Nie, ja mam takich historii milion. To by potrwało bardzo długo. Bardzo długo. Fundacja po prostu dramatycznie zmieniła moje podejście do życia, siebie przede wszystkim, świata. Wszystkiego właściwie. Wszystkiego. Ja jak tu trafiłam, to byłam... bardzo dużo mówiącą o sobie niedocenioną, niesłuchaną, znaczy tak się czułam, biedną dziewczynką, która nie potrafiła załatwić jednej urzędowej sprawy bez stresu, że coś źle wypełni w formularzu. Po prostu w przemocy, nie mająca własnego zdania, owijająca się bluszczami ludzi, którzy wysysali z niej wszystko, z jej chęci robienia dobrze, z jej chęci robienia dobra w ogóle, oddawania siebie, takiej naturalnej chęci, ale w sposób bardzo niemądry, który przyciągał bardzo wiele, nie wszystkich, ale bardzo wiele osób, które po prostu na tym żerowały. Osobą byłam, która potrafiła płakać nad tym, że jej ktoś powiedział, że źle literki na plakacie wydrukowała. Taką, która potrafiła taki jeden plakat robić w związku z takimi lękami 50 lat, która się bała w ogóle, która negowała siebie, chorowała ze stresu, No, która stresowała się absolutnie wszystkim tym, kto coś powiedział, ktoś coś tam zrobił. I to byłam ja. No, bardzo. Ja potrafiłam północy się bać, że umieram, mieć taką nerwicę. I sobie siedzieć z tym samodzielnie i się z tym męczyć północy na przykład. Taka sytuacja, nie?
2: I sławne płakanie w łazience.
0: Tak, no jakby, żeby nikomu przykro nie było, że ja płaczę, to jasne, najlepszym. Jestem pewna, że wiele osób tak zna taki sposób. Że to jest świetny sposób, żeby nie było widać, że płaczesz. Idziesz do łazienki, płaczesz w wodzie, czyli w wannie, czy pod prysznicem. I nikt się przy nie domyśli po prostu, że płakałaś, prawda? Bo po co ktoś miałby wiedzieć i jakby jeszcze, i co by się okazało, że coś, ktoś ci krzywdę zrobił, a ty nie umiesz mu powiedzieć, ej, zrobiłeś mi krzywdę. Dramat, naprawdę. I jak jestem tu w fundacji, to krok po kroku te rzeczy się zmieniały po prostu. Dlaczego? No bo dostawałam nowe zadania. Każde nowe zadanie na początku powodowało u mnie tak duży stres i trzęsiawkę, że jak pan teraz to przypomnę, że miałam coś załatwić i po prostu zachowywałam się tak, jakby to, jakby mnie gonił niedźwiedź po prostu, jakby mi zaproponowali po prostu taniec z tygrysem. Nie? A to było tylko urzędowe załatwienie czegoś. Nie? Ale nauczyłam się i z czasem było coraz łatwiej, że po prostu to jest nieprawda, że jestem dorosła. Ja sobie dam radę. Ja sobie pójdę i załatwię. I ludzie normalnie tak robią, że idą i załatwiają rzeczy.
1: Szok.
0: Szok i niedowierzanie. Nie? No to jest takie po prostu pokonywanie siebie. Swoich jakichś takich lęków, nawyków, przekonań przedziwacznych, które czasami są jak... Powiesz to komuś, słuchajcie, bo ja mam taki tip teraz, mam, uwaga, przerwa na reklamę. Jest taki tip, że jak coś uważasz, że jest jakieś... I tak się mierzysz z tym latami, że ty uważasz, że sobie z czymś nie poradzisz, bo jest jakieś, albo cię przeraża, przerasta, bo jest jakieś. I normalnie, jak sobie tak z tym siedzisz po tych nocach, że tak myślisz o tym, Boże, jak on mi powie, a to co się wydarzy, to nie ma tych rzeczy, tak jak powiedziała, nie? Normalnie idziesz do zaufanej osoby, na przykład przyjaciela, i mu o tym mówisz, a on mówi ci, jak to wygląda. Już jak to mówisz, to czujesz... Że to jest strasznie głupie. Nie? Bo rzeczy, które trzymasz w głowie, urastają, pączkują, i to też tego się nauczyłam, i urastają do po prostu jakichś gigantycznych rozmiarów. A potem, jak już o tym mówisz, to wiesz, nie, to wiesz, to już nic.
1: Totalnie.
0: No. Bo masz takie. Tak. To jest po prostu głupie. To jest po prostu jakiś lęk, który napompowałeś sobie po prostu, bo jesteś sam. Albo uważasz, że jesteś z tym sam. Nie? Więc jasne, że są jeszcze rzeczy, które u mnie są, dla mnie są trudne w jakiś sposób, ale zawsze sobie wtedy przypominam, że zaczęłam tutaj od takiego czegoś, od takiego nastawienia i każda kolejna rzecz, każde kolejne wyzwanie, każda kolejna sprawa nauczyła mnie, że warto się przekraczać i podejmować takie wyzwania, które ci się wydają, że to jest w ogóle jejku. A potem się okazuje, że jesteśmy w stanie z pomocą innych, z dzieleniem się trudem, oczywiście, ale zwyczajnie pokonywać te trudności i zmieniać siebie właśnie, zmieniać myślenie o sobie, bo o sobie przestałam tak myśleć, bo zaczęłam też zauważać rzeczy, których jestem dobra. O innych też zaczęłam trochę inaczej myśleć, bo zaczęłam bardziej postrzegać ludzi przez prawdę, czyli nie dodawać im, nie tłumaczyć ich, nie? Bo to też działa w tą stronę, że potrafimy też innym tak dodawać, ujmować, tłumaczyć ich, owijać ich w bawełnę, co im nie pomaga wcale, nie? I mówić, oj, bo on taki biedny i on tak ma. No dobrze, on jest taki biedny i tak ma, ale dlaczego? Tak? Dlaczego tak ma? To jest podstawowe pytanie. Więc też przestałam być w tym taka naiwna zwyczajnie i taka toksyczna, bo to jest toksyczne. I zaczęłam tych ludzi postrzegać tak prawdziwie. Po prostu nazywać rzeczy. Więc no wiele się zmieniło i myślę, że jestem zupełnie inną osobą. Tą samą, ale inną. Kompletnie. Czy podsumowanie jest takie, że nauczyłam się, Po pierwsze, że nie jestem zupa pomidorowa, żeby mnie wszyscy lubili i nikt nie musi tak być. Że wyzwanie jest super, nawet i żeby podchodzić do niego jak do daru.
3: Do przygody.
0: Przygody, że Anna mówi, dzisiaj ty pójdziesz na spotkanie, a ja zamiast, Jezu, znowu mi wyrobiła, czemu? A ja mówię, dobra, pójdę, zobaczymy. Nie? Czasem wychodzi, czasem nie, ale przynajmniej nie ma takiego podejścia, że teraz znowu muszę zrobić coś nowego. Nie, super, mogę zrobić coś nowego. Nie? I to druga rzecz. No i trzecia rzecz, to już powiedziałam, że samemu to się można najwyżej przestraszyć jeszcze bardziej życia. I że trzeba się po prostu dzielić i wywlekać swoje lęki.
3: Gadać.
0: Bóle, ale nie w sposób taki, że ciągle się gada o sobie. Tylko, że szczerze się dzielisz z kimś, komu ufasz.
1: To w sumie, no tak jak Agata, też mogłabym opowiadać dużo, ale jak sobie o tym myślę, to mam dwa takie przykłady. Po pierwsze, wrócę do płakania w łazience.
0: Ha, świetne.
1: Bo się oczywiście zaśmiałam, że mnie to nie dotyczy, ale dotyczy jak najbardziej. No i to jest takie jedno z ważniejszych olśnień, że takie przekonanie, że poradzę sobie sama, wcale nie jest dobre. To był dla mnie szok, to jakaś eureka jest, nie? Jakby całe życie miałam takie przekonanie, że i z moimi jakimiś takimi demonami w głowie i jakieś takie przyziemne sprawy, nie? Że najlepiej jest, jak sobie radzę sama, że na innych nie mogę liczyć. Więc to jest taki pierwszy punkt zwrotny, pierwsza zmiana myślenia. A jeśli chodzi o drugi taki punkt, o którym chciałabym powiedzieć, to w ogóle mam tak, że bardzo często o mnie mówią w kontekście rodziny, że jestem trochę taka wyjęta z kosmosu, że w ogóle nie pasuję do tej swojej rodziny i taka jestem w ogóle jakaś kosmitka. I rzeczywiście było tak, że jak tutaj nie chodziłam, to ja czułam się taka bardzo wyobcowana, w ogóle nie miałam swojego miejsca. Nigdzie nie przynależałam. I w sumie, no jeszcze jak tutaj nie było tej fundacji, była świetlica. To po pierwsze poczułam tutaj swoje miejsce. To było w 6 klasie podstawówki. I tak czułam tą taką inność zawsze w sobie. Ale jak tu przyszłam, to pamiętam, teraz patrząc w ogóle tak wstecz, że wtedy w ogóle urodził się pomysł, że ja chcę być psychologiem. I z czym to ja tu łączę? Z takim umiłowaniem prawdy, umiłowaniem rozwoju, umiłowaniem samoświadomości i takiego cały czas pnięcia się w górę, że to jest naprawdę ważne, że to jest dla mnie wspaniała wartość i że gdzieś to cały czas gdzieś we mnie było, ale zakopane i to mi po prostu pomogło to odkryć. I to jest, myślę, że w ogóle taki punkt zwrotny w moim życiu.
3: Ja tylko zanim odpowiem, to chciałabym być takim opiekunem podsumowania metodologicznego, bo powiedziałyście w zasadzie resztę nóg tego stołu, więc tylko nadmienię, pozwolę sobie, bardzo ważne jest wyzwanie, bardzo ważna jest praca i sprawczość. Łączone razem, że praca nie jest słomianym zapałem i praca nie jest czymś, co rozgrzebujemy i zostawiamy, tylko kończymy, dowozimy i mamy coś z tego, mamy konkretny efekt i powołanie. To jest coś, co jest bardzo ważne, jak się te wszystkie rzeczy uruchomi razem, to wychodzi nam, do czego nas woła nasza dusza, nasz umysł, nasz rozum, nasze doświadczenia, nasze pragnienia i marzenia. I bardzo jest super, jak odnajdziemy takie powołanie, nasze miejsce, to, co mamy w życiu robić. I ja tym wszystkim dzieciakom, bez względu na to, z jakiej bramy są, czy to jest brama z Brzeskiej, czy na Wilanowie, mówię im, że mogą naprawdę osiągnąć to, do czego ich to serce woła, do czego gdzieś tam te pragnienia ciągną i ich ciekawość, poznawanie, czytanie książek, czy jakiekolwiek doświadczenia, że nie ma granic. Nie ma. po prostu nie ma. Możesz skończyć szkołę po 10 latach, wrócić. Są tutaj też takie świadectwa, ludzi po 10 latach zdają matury, idą na studia, potem są, nie wiem, kucharzem w Paryżu albo robią inne rzeczy, nie? Wszystko można zrobić, jeżeli te nogi zostaną uruchomione. Tak na serio i dasz sobie szansę. To tyle, jeśli chodzi o metodologię, bo to naprawdę ważne i to naprawdę działa i myślę, że to jest też taka recepta na życie dla każdego z nas, żeby wziąć pod uwagę te wartości i jednak zmierzyć się z wyzwaniami, ze sprawczością, z prawdą, miłością i powołaniem. Nie? Jak fundacja zmieniła moje myślenie, tak? Jak przeszłam tą drogę, są dwie rzeczy. Pierwsza to jest nieuzależnianie swojej wartości od okoliczności. Od hejtu, odrzucenia, braku zauważenia, wykorzystania i tak dalej. Kiedyś byłam osobą, która bardzo to łączyła, że nie wiem, ktoś mi bliski na przykład nie cieszy się z tego, że robię muzykę, nigdy nie był na moim koncercie, albo że jestem rodziną zastępczą, albo że jako pedagog robię coś, jakieś plotki, które bardzo wpłynęły znacząco na postrzeganie mnie jako pedagoga, jako terapeutę. I uzależniałam swoją wartość od okoliczności zewnętrznych. I tutaj w fundacji nauczyłam się, że to kompletnie nie ma znaczenia. Kompletnie nie ma znaczenia, nie? Że moja wartość nie wynika z okoliczności. I mogę sobie być hejtowana, owoce się liczą, a nie okoliczności. Nie kto coś powie, czy ktoś to polubi, ilość lajków, nie wiem, pieniądze z tego płynące wodospadem. Nie, nie, w ogóle nie. Nie? Owoce się liczą mojego wysiłku, jakie one są, a nie co się dzieje dookoła, jak jestem oceniana i... Nie? I to w życiu prywatnym, fundacyjnym, w przyjaźniach, wszędzie. Jakby uwolniłam się spod presji właśnie takiego życia konformistycznego pod jakąś opinię, publikę. Po prostu tego nie ma w moim życiu. Robię swoje i łączę to ze skromnością. Taką prawdziwą skromnością. Nie chodzi o takie zapomnienie o sobie, które się poświęca, narzeka, że się poświęca. Nie. W pełni radości, pogody ducha, pogodny to pogodzony ze sobą. W cichości, bez ogłaszania mojego życia pomocowego, światu, bez oczekiwania na jakieś nagrody. Po prostu w skromności, takiej cichości, robię rzeczy i nie oczekuję w zamian po prostu jakiejś, nie wiem, nawet wdzięczności, bo niektórych nie stać na wdzięczność tylko i wyłącznie przez poranienia, nie? W ogóle nie ma we mnie czegoś takiego i ta skromność też taka jest taka wolna, nie? Że ja już rozumiem, że żeby się dzielić, żeby oddawać, że żeby nie domagać się różnych rzeczy, żeby no po prostu odkryłam szczęście. Tyle przeszłam, tyle brudu, syfu, porażek, ale też rozgramiających moje serce sukcesów, wiecie, takich naprawdę co nie, niesamowitych. Patrzę na tyle wspaniałości i jestem wdzięczna, że mogę w tym brać udział, że mogłam być taką jedną z tych iskier. Nie? Jedną z iskier. To też jest bardzo ważne, bo dużo ludzi przez to, że jestem jakby na przodzie, to jakby ze mną skleja rzeczy. Nie, nie, nie, kochani. Jestem jedną z iskier. To jest mnóstwo serc, mnóstwo pracy, mnóstwo wysiłku, dobra i piękna. Wielu, wielu ludzi. No, a ja jestem jedną z nich.
2: Wiecie, tak się jeszcze zastanawiam, no. Czy jeszcze coś tu jest do dodania, bo z mojej perspektywy to miał być taki odcinek, który, bo trochę jak się nie wie, to tak może trochę lepiej, w sensie, bo to jest wtedy zwalniane po troszeczku. To nie jest tak, jak ktoś sobie jakoś tak wyobrazi to dramatycznie, tak pompatycznie w ogóle jakoś tak wielce, to nie wygląda tak. To wygląda absolutnie zwyczajnie i to są codzienne czy tam tygodniowe małe rzeczy, spotkania kompletnie zwyczajne, które gdzieś pod spodem wcale zwyczajne takie nie są. I to właśnie chciałam, wiecie, w tym odcinku ująć, bo metodologia właśnie pokazywała tak fajnie,
4: teoretycznie,
2: jak to się dzieje, ale praktycznie to się dzieją właśnie konkretne rzeczy, konkretne tak. wydarzenia, konkretne pomysły, które trzeba zrealizować, tak. trzeba je wymyślić, mhm. trzeba zająć tam jakąś rolę, coś trzeba wnieść, coś z czymś trzeba się zmierzyć. Dlatego jest tak. tyle różnych pracowni. Mamy pracownię sztuk plastycznych, mamy pracownię podcastową, wszystkie pracownie muzyczne, które ktoś chciałby przedstawić, bo ja się skupiłam.
3: A to proste, właśnie w niej siedzimy. To jest studio nagrań, w którym są zajęcia wokalne, odwstydzanie głosu, w którym są nagrywki indywidualne i są różne zespoły, które robią rzeczy i formatują się przy okazji właśnie różnych wspólnych projektów. Najbliższym wspólnym projektem będzie spektakl, do którego siadamy. Będzie się nazywał Siódmy Rozdział, a propos okaleczeń właśnie. I tak, no i tutaj się realizują teledyski i muzyka wszelaka, a obok mamy salę taneczną, w której ćwiczy Flow House, pracownia taneczna i choreografii. A po lewej stronie tegoż miejsca, w którym ja siedzę, jest pracownia customowa, która rusza od stycznia, która robi ciuchy i inne rzeczy od zera. Jeszcze jakieś? A, jeszcze Groovepol jest przecież, prawda? Pracownia muzyczna, muzyków, producentów, którzy robią muzykę dla artystów, ale też do reklam, do filmów, przeróżne tego typu historie i przy okazji tych wszystkich pracowni robią się wydarzenia, tak jak powiedziałaś, przeróżne warsztaty. Dzisiaj mamy z Agatką warsztat usamodzielnienia zawodowego, więc tego jest mnóstwo i to się tak, te rzeczy faktyczne, konkretne właśnie się mielą, są w nich różne zadania, wyzwania, tak jak powiedziałaś, człowiek może się odkrywać, ale też staramy się ludzi zatrudniać i robić tak, żeby wzrastali w tym usamodzielnieniu zawodowym w praktyce, mając doświadczenia zawodowe, że gdzieś ruszą w miasto, wystawią papirek, panie, patrz ile robiłem, nie? I to już jest jakby zupełnie inna sytuacja takiego młodego człowieka, który uderza w tą samodzielność.
0: A tak na serio, to poza tym to chciałabym dodać, że my też tak spotykamy się, jemy razem, śmiejemy się, poznajemy się, pytamy się jak tam dzień minął, opowiadamy co było w pracy,
1: jeździmy
0: co było
1: na wakacje.
0: W domu, jeździmy razem na wakacje. Też robimy takie najzwyklejsze rzeczy, w których też się poznajemy w tej sferze po prostu zwyczajności, jak ktoś normalnie funkcjonuje, jak się z nim je, jak się z nim funkcjonuje w przestrzeni. Wiecie, to też jest taka terapia mimochodem, bo też się wszyscy tu regulujemy. Nie oceniamy?
3: No. Tak, tak. No i może, żeby tak osłodzić i zakończyć też urodzinowo, to dopowiem, że oprócz śpiewania 100 lat, dawania prezentów, czasem też tworzymy stand-upowe piosenki. No. Zaczęliśmy urodzinami, więc może skończymy urodzinami. Tak. Słuchajcie, mamy parę takich dzieł, arcydzieł sztuki współczesnej.
2: Wybitnych. Ja wam to gwarantuję.
3: Polega to na tym, że paru ludziom się takie coś marzyło, więc stworzyliśmy pieśni na ich cześć w jakimś stylu. Na przykład Bregowicza, albo Disco Polo, albo Skolima, albo House. I stworzyliśmy też na szybko teledyski. No i po prostu wrzucamy na walla facebookowego takiemu solenizantowi, czyli jubilatowi.
1: Solenizantowi.
3: Taki o prezencik. Proszę bardzo, to dla ciebie. No i jest do rozpuku zabawa, więc może słuchacze posłuchają naszego arcydzieła, któreś wybierzemy. Z pewnością tak na koniec się uśmiechniecie. Robimy też takie rzeczy. I w styczniu mamy też warsztaty z Agą Matan stand-upowe, improwizacji na przykład, nie? Więc jak ktoś jest chętny, słucha nas i tak, chcę na warsztaty, to napiszcie, możecie się z nami śmiało kontaktować.
1: Tak, ja też chciałam jeszcze dodać, bo tak mi się rzuciło, jak mówiłaś o tych wszystkich pracowniach, to co myślę sobie, że jest ważne i o czym w sumie rozmawiałyśmy my przed podcastem, okay. Że to jest właśnie taka praca na takim indywidualnym potencjale, że jak gdyby ktoś do nas przyszedł i powiedział, że chce reperować samochody, tak. To my robimy wszystko, żeby jakby dać mu tą przestrzeń, dać mu te warunki, żeby mógł reperować te samochody i nawet zebrać większą liczbę osób i po
3: która
1: prostu
3: też
1: zrobić...
3: chce reperować samochody.
1: Dokładnie. I zrobić tak. Po prostu pracownię z tego.
3: Tak, a potem jeszcze Dobre Flow do tego dochodzi i robimy program...
1: I robimy teledysk na samochodzie.
3: Tak powstały pracownie.
1: Tak,
3: nie?
1: I tak pomyślałam, jednego, że to ważne, żeby to dać.
2: Tak,
1: żeby,
3: z jednego pragnienia.
2: Jeśli ktoś słuchając nas jakoś tak poczuł, że to może być jakieś miejsce dla niego, to żeby się nie ograniczał tym, że on sobie myśli, że nie jest artystą, albo nim naprawdę nie jest, bo on kocha po prostu rozkręcać auta, albo klikać Excele. Tu też jest miejsce dla takich ludzi. Ja na przykład klikam Excele i kocham. I można klikać Excele i być artystą i to się naprawdę wszystko w środku mieści.
1: Tak, pozdrawiamy Karolinę Litwińską, naszą księgową.
2: Naszą księgową.
0: I artystkę.
2: Tak, i artystkę tak. Również, więc tu nie ma się absolutnie co

0: Radio Praga.
1: Zachęcam, żeby się jednak z ciekawością w to zatopić i spróbować, bo to może nie wyglądać na początku, że ma schemat, ale ma głęboki sens i to wystarczy. Dobrze, w takim razie może w tym miejscu się zatrzymajmy. Mhm. Dziękuję Wam bardzo za tą rozmowę.
2: Dzięki.
3: Dziękujemy.
1: To było też dla mnie ważne bardzo, żeby powstał ten odcinek, żeby można było pokazać jakby światu, co się dzieje tak naprawdę od dołu, bo dla mnie to jest największa praca, jaka się działa, to jest ta praca z relacjami, z tym, że fundacja jest takim bezpiecznym miejscem. Więc okay. W tym bezpiecznym miejscu można wtedy zacząć coś robić, no bo wiadomo, że wszystkie
3: no to
1: te
3: druga
1: kłopoty...
3: potrzeba pofizjologicznych, nie?
1: Tak,
3: bezpieczeństwa.
1: Tak. Więc...
3: bez niego nie pójdziesz dalej, nie? Nie ma
1: tak, nic. Tak. Więc to jest podstawa, która tutaj jest organizowana, jest o to dbane i dlatego coś się może zmieniać. Więc bardzo Wam dziękuję. Jeszcze raz.
3: No ja też bardzo dziękuję za Twoje podzielenie się z Twojej perspektywy, bo to bardzo, bardzo fajne, bo tak sobie uświadomiłam, że mało o tym gadamy, o takim właśnie feedbacku, jak to odbiera z perspektywy czasu tam swoją drogę, nie? Że nie ma takich, znaczy są, ale jest ich mało, nie? Takich miejsc w przestrzeni, w czasie, żebyśmy mogli o tym pogadać i to taki ten feedback zwrotny, twoja opowieść na ten temat utuliła moje serce.
2: Tak, ja też
3: i
2: czuję
3: Kamili
2: ciepełko,
3: też, bardzo dziękuję. I Agatka, tobie jak zwykle. Dzięki.
2: Dzięki.
1: Brawo dla was, drodzy słuchacze. Dziękujemy niezmiernie za wasze zaangażowanie i za to, że wciąż jesteście z nami.
3: Tak jest.
1: No i cóż, słyszymy się w kolejnych odcinkach.
2: See ya!
4: To dla ciebie, Karolina.

Warszawa w kwiatach, mętownia w strachu, bo znowu gliniarz poszedł do piachu. Tam leży ręka, tu leży.

grabują sklepy, więc forse mają. Nocami dziwki na nich czekają, bo załka leje.

kazał schwytać. A Ramonowa zwołał naradę do Belwederu. Strasznie opieprzył swoich frajerów.

0: Radio Praga. Kłania się Państwu bardzo nisko Damian Sawicki. Godzina 20, drodzy Państwo, piątek to jest najwyższy czas, byśmy porozmawiali o tym, co się dzieje na najfajniejszym podwórku w Warszawie, w Polsce czy też na świecie. Muzyczne podwórko, drodzy Państwo, czyli podwórko, do którego przyjeżdżają najwspanialsi muzycy świata, by zagościć bądź to w knajpie, restauracji, barze Chmury, bądź to w super mega miejscu i również restauracji, w której można się napić dobrego piwa, a wiem, bo byłem, czyli w Hydrozagadce. Z nami menadżerowie, menadżerka i menadżer obu tych klubów, Klaudia z Chmur, cześć, hej.
1: Hejka.
0: I Tomasz z Hydrozagadki.
2: Cześć, witam też po krótkiej przerwie.
0: Którzy to będą opowiadali o tym, co się w tych klubach dzieje. Zaczynamy sobie, drodzy Państwo, od omówienia przyszłego tygodnia, od dnia, który się nazywa wtorek, a opowieść o działaniach Hydrozagadki zacznie Tomasz.
3: Tak, nowy tydzień zaczynamy we wtorek 2 czerwca przeglądem komediowym o nazwie Żołnierze Wykręci 2, czyli przede wszystkim Bartosz Zalewski, a z nim Żywot, Jaskuła, Deschalb, Jerzewicz. Do zdobycia są jeszcze ostatnie bilety w tym momencie.
0: To ja od razu Cię zapytam, bo Żołnierze Wykręci jako żywo nawiązują do pewnego rodzaju, znaczy nawet nie pewnego rodzaju, tylko do bohaterów związanych z walkami niepodległościowymi zaraz po wojnie. Nie boicie się, że ta nazwa spowoduje, że wśród kół prawicowych polityków rozpocznie się wielka dyskusja i przyjdą w którymś momencie i zrobią wam pikietę? Pół żartem, rzecz jasna, pół żartem o tym mówię. Nie? Nie?
3: Nie, zdecydowanie nie.
0: Zdecydowanie nie. Nie, aż tak to nie.
3: Nie, nie dotrą, aż na Pragę. Nie, nie wiem, czy to
0: oni tutaj już są. Oni tutaj
3: nie, oczywiście, że jest upublicznione, ale nie.
0: Dobra.
3: Myślę, że odrobina dystansu.
0: To znaczy, to jest najważniejsze. Tylko
1: prawami też.
0: Słuchajcie, to jest według mnie to jest najważniejsze, właśnie ten dystans, tak? Natomiast no, nazwa czasami może spowodować u niektórych zgrzyt. I tylko tyle na to też trzeba uważać. No to wróćmy do rozmowy, co tam w środę.
3: W środę widzimy się natomiast na koncercie komika, pana Sawiana. To jest taki pochodzący z Białorusi piosenkarz, komik i tiktoker, który mieszka w Polsce dłuższego czasu. Taki komediowo, mocno ironiczny pop. Na ficie Julia Kamińska z Brzyduli. To też o. Jakiś... Bardzo ciekawe.
0: A co to znaczy na ficie?
3: Na ficie. No będzie występować razem z nim.
0: Aha.
3: Przepraszam za ten
0: nowomowę. Że to coś innego oznacza niż FAT, ale okej, dobra.
3: kolejny dzień. W czwartek mini rapowy festiwal Blitz Blaze z 8 wykonawcami z UK i z Polski. Możecie przyjść sami albo wysłać swoje dzieciaki. Wystąpią 5EB, Jizzy Beats, Lead Siru, Gwen Love. Jeśli te nazwy coś wam mówią, to dobrze, a jeśli nie, to też dobrze.
0: To skoro jest ich aż 8 tych wykonawców z Wielkiej Brytanii czy z Polski, to rozwiń ten temat. Co to znaczy festiwal trapowo-rapowy?
3: Festiwal trapowo-rapowy? Oni będą występować w dosyć krótkich setach gdzieś.
0: To taki przegląd? Konkurs?
3: Te festiwale polegają na tym, że tam nie ma przerwy jakiejkolwiek między występami, to wszystko Aha. dzieje się na żywo, do tego będzie jakiś mały market z merchem przed Chmurami, przed Hydrozagadką, gdzie będzie można sobie kupić jakieś fajne koszulki i płyty lub jeszcze jakieś inne rzeczy. No i w sumie tyle.
0: Okej, bo piszesz tutaj również o tym, jak czytam z notatki, którą fajnie dla mnie przygotowałeś, że mogą, jak rozumiem, rodzice wysłać swoje dzieciaki. Czy to jest generalnie impreza raczej dla początkującej muzycznie młodzieży, tak można powiedzieć?
3: No, tak, myślę, że
0: nastolatków?
3: Młodzież od 16 do 25 roku życia. Raczej to jest muzyka dla młodzieży zdecydowanie.
0: I co, ale robiliście coś takiego już wcześniej? Udaje się? Przychodzą...
3: Kilkukrotnie już robiliśmy. Straty były niewielkie.
0: Ciekawe zjawisko socjologiczne, poza rzecz jasna artystycznym, chętnie bym się temu przyjrzał.
3: No młodzież bardzo szaleje. Raz nam wylali 5 litrów mydła na scenę. Na przykład ktoś ukradł mydło ze schowka i wylał na scenę. No, a to taki największa ze strat.
0: Okay.
3: Do tej pory.
0: Ale za to... Za to

0: Radio Praga.
1: Chcesz szykować do emerytury, to będziecie siadywać na ławeczce i sobie pamiętasz ten festiwal i tak dalej, i tak dalej. Piątek.
2: Piątek. W piątek widzimy się dopiero o 23 na imprezie Euphoria Night, czyli tej imprezie inspirowanej waszym ulubionym serialem obecnie. Będzie Euphoria Soundtrack, Art Pop, Dark Pop, Hyper Pop, Indie Dance i nasz ulubiony DJ Artur z fajnych rzeczy.
1: Yeah. Jasne. I coś tam się zadzieje w międzyczasie, przepraszam, w tym samym czasie również i w chmurach. I tu Klaudię proszę o tak. Parę słów.
3: W chmurach będziemy mieli Rusted Thief z Fifth Column i Manifested. No i to są takie zespoły poruszające się między punk rockiem a hardcorem. Młode zespoły.
1: To są raczej polskie zespoły?
3: Polskie, wszystkie są polskie.
1: Okej. Nazwy. Są ale takie poważne.
2: Nie broją tak jak trapowcy i raperzy, ale są młodzi. No.
3: Fifth Column to jest świeży zespół new metalowy na przykład. Oni debiutowali na początku 2026. Manifested to jest też młody zespół. Ich brzmienia to jest coś w stylu wszechogarniającej tęsknoty. Ich brzmienie przywołuje na myśl uczucia strachu i niepewności, a także nostalgii i to takie gęsto buja i tupie i to jest też takie fajne.
1: No dobra, a czy to też mnie zastanawia, jak to jest, że te trzy zespoły pojawiają się naraz? Czy to jest tak, że na przykład, nie wiem, jeden z tych trzech zespołów zaprasza tych dwoje? Czy jest tak, w ten sposób to się raczej odbywa, że oni się znają?
3: Z sali prób, ze studia nagrań i po prostu się zgadują na gig wspólny, no raczej w taki sposób.
1: Jasne, ja tylko dodam, drodzy słuchacze, że muzyka, mam nadzieję, że i tych zespołów posłuchacie po mojej rozmowie w dalszej części audycji. Wtedy tam już bez zbędnego gadania będziemy się starali grać to wszystkie muzykę tych zespołów, które na przestrzeni najbliższych dwóch tygodni, licząc od 2 czerwca, będą grały w obu klubach. Piątek w Hydrozagadce. Omówiliśmy?
2: O piątku, tak.
1: Omówiliśmy. No to teraz bardzo cię proszę, poopowiadaj troszkę o Wiśnioszu, którego zagramy.
2: Tak, w sobotę nasz ulubiony rezydent Wiśniosz, który zagrał w Hydrozagadce w przeciągu ostatnich 2 lat, już chyba z 5 koncertów, obchodzi swoje urodziny i organizuje dla was emo karaoke, a po którym wystąpi właśnie on, zespołem właśnie o nazwie Wiśniosz, a przed nim zespół Antyreflex. To stąd chcielibyśmy życzyć 100 lat dla Mikołaja, oczywiście.
3: Tak, wszystko najlepszego.
1: 100 lat. No szkoda, że nie wiedziałem, jakieś fanfarki byśmy zapuścili. Postaramy się do tego wrócić przy kolejnej okazji. No dobra, to skoro tego Wiśniosza wywołaliśmy, zagrajmy w takim razie coś ekstra z jego repertuaru. Bardzo proszę, gramy.
4: Wyśmiesz?

0: I dobra, za nami utwór, muzyka wybrana przez Tomasza, artysty, który się pięknie nazywa Wiśniosz, a później, a właściwie w niedzielę w Hydrozagadce mniej więcej ten sam owoc, ta sama owocowa domena, bo zespół czeski, Wiśniowy Tort.
1: A zanim jeszcze do wiśniowego tortu przejdziemy, to po koncercie w sobotę jeszcze zapraszamy na imprezę naszego drugiego rezydenta, czyli DJ Kubika, na klasyczne sobotnie retroparty ABBA, Queen, Beatlesi, Bonnie M, Britney, Madonna, Cher.
0: Czyli te wszystkie bluzeczki z cekinami, jak najbardziej, dzwony, zdrówko, Klaudia, dzwony, buty na obcasach, wyciągamy z szaf i wybieramy się
1: oczywiście
0: po koncercie Wiśniosza do Hydrozagadki. No dobra, wywołaliśmy już wiśniowy tort, to moje, wracam do pytania, czy to czeski zespół?
1: Wiśniowy tort to jest zespół białoruski.
0: A, prawie.
1: Zespół, który gra post-punk, shoegaze, industrial dub. Zespół założony w 2014 roku właśnie w Mińsku. Projekt wypracował sobie miano kultowego na białoruskiej scenie undergroundowej. Teraz już członkowie zespołu mieszkają w 100% w Warszawie. Przed nimi wystąpią lub wraz z nimi wystąpi jeszcze Pusto i Korus.
0: A Pusto i Korus to polskie? Czy też białoruskie?
1: Też częściowo i białoruskie, i polskie składy to są.
0: Okej. Co tam w chmurach w niedzielę? Gdyby nam się nie chciało słuchać muzyki rodem z naszej, za naszej wschodniej granicy, to można się, drodzy Państwo, wybrać do chmur, by, i tu Klaudia opowie, posłuchać czego?
2: Jeszcze ominęliśmy sobotę, a w sobotę ważne rzeczy, bo zagrałem Pretensje, zagra Seks w czasach wojny i Arta Humana. Duża dawka niezależnej sceny na raz, hałas i emocje. No i co, Seks to jest zespół punk rockowy i śmieszna historia, ich zespół powstał na przerwie w szkole, w liceum, w Busku Zdroju. I grają krótkie i intensywne numery, takie inspirowane starymi horrorami, paranormalnymi serialami, gierkami z PlayStation, no i życiem po liceum ogólnie.
0: A oni dalej w tym Busku?
2: Nie, już w Warszawie.
0: Już w Warszawie, wszyscy ciągną do stolicy, drodzy Państwo. Mało tego, że do stolicy, to jeszcze do, na muzyczne podwórko, na ulicę 22 listopada, bo o tym też nie powiedzieliśmy. Tam te dwa kluby, więc wszyscy ci, którzy chcą przyjechać, odwiedzić Pragę i odwiedzić te dwa kluby, to tramwaj 23 lub autobus 169 lub z buta, z metra też od dworca wileńskiego łatwo trafić. Ja wywołałem jeszcze niedzielę, tak? To bardzo cię proszę, dokończ.
2: W niedzielę mamy pożegnalny koncert z tą nowego zespołu, który nazywa się Atmostrefa. No i oni się rozchodzą wszyscy do swoich projektów oddzielnych. Więc warto przyjść zobaczyć ich ostatnie podrygi. Koncert jest darmowy, więc...
3: Smuteczek.
0: To akurat też...
2: Smuteczek i nie smuteczek w sumie, bo każdy z nich zaczął nowy zespół teraz. I każdy ten zespół jest stonerowy, więc jakby...
1: A jest lepszy każdy z tych zespołów?
2: Nie.
0: I tu nastąpiła taka niepokojąca... Nie, to ja wam powiem, że z tego, co opowiedzieliście, to najbardziej mnie zaciekawił właśnie koncert Atmosfery.
2: Atmosfery,
0: rzecz jasna, bo ja lubię taką muzykę, szczególnie jeżeli jest jeszcze fajnie i z napięciem budowana, a to ich muzyków tego typu charakteryzuje, więc jeśli miałbym sobie postawić jakiś znaczek, by się udać, póki co, ale wgryzę się jeszcze w propozycję Tomasza też, to ta niedzielna propozycja Klaudii pasuje mi najbardziej. No dobra, zróbmy sobie zatem, drodzy słuchacze, krótką przerwę. Wiśniowy Tort, zespół z Mińska, obecnie z Warszawy, jak powiedział Tomasz, zagra dla nas jeden ze swoich kawałków. Grajmy.

0: I wracamy do audycji. To jest, drodzy Państwo, Muzyczne Podwórko. Ja się nazywam Damian Sawicki. Z nami Klaudia, z nami Tomasz. Menadżerowie, ludzie, którzy zarządzają artystyczną duszą najważniejszych klubów Warszawy, czyli Chmur i Hydrozagadki. I zapraszamy oczywiście do odwiedzenia tych klubów, bo pierwszy tydzień mamy omówiony, czyli tydzień między 2 czerwca a chyba 10 czerwca, nie spojrzałem, nie pamiętam, ale wracamy do rozmowy o drugim tygodniu już czerwca i tu we wtorek pokażę, a właściwie, no nie wiem, zagra nam zespół, którego firmuje Winiari Booking, czyli Magnolia Park. Tomaszu.
1: Magnolia Park, czyli mieszanka pop-punku, alternatywnego rocka, emo, metalcora czy rapu, prosto z Florydy. Sceniczne szlify zdobywali podczas tras u boku Simple Plan, Sum 41 czy A Day to Remember, czyli bardzo dużych zespołów. Obstawiam, że kolejny koncert zespołu się odbędzie już w większym klubie, więc tym bardziej zapraszam na naszą kameralną scenę, żeby zobaczyć zespół.
0: A dlaczego obstajesz? To sam się do tego, że tak powiem, przyczynia, że cię muszę dopytać, dlaczego obstajesz, że Magnolia Park zrobi karierę?
1: No ja też się zajmuję organizacją koncertów. Aha. Od 15 lat, więc czasem się wyczuwa takie rzeczy, że ten zespół będzie par do góry, a nie zawsze jest to związane z umiejętnościami, często też z tym, w jakim są wydawnictwie. Natomiast tak.
0: A czy oryginalność to jest słowa, które może ich w jakiś sposób wyróżnić?
1: Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej.
0: No dobrze. Fajnie jest słuchać po prostu tuż za ścianą, można tak powiedzieć, patrząc z tego, gdzie się znajdujemy w tej chwili, a więc na ulicy Szwedzkiej i Stalowej. A do Hydrozagadki, drodzy Państwo, mamy stąd 10 minut wolnym spacerkiem. Bardzo fajnie jest pójść zobaczyć zespół, który na przykład za lat kilka, a może nawet za kilka miesięcy, to kwestia czasami szczęścia albo dobrej promocji, wypełnia wielkie sale koncertowe albo, daj Boże, jeśli go stać, stadiony. To jest piękne, dlatego zachęcam wszystkich, byście odwiedzali te kluby, bo no w kuluarowych rozmowach, przepraszam, z Tomaszem rozmawialiśmy o tym, że bywa, że zespoły, które u nich zagrały, będąc jeszcze mało znanymi, grają już naprawdę na dużych festiwalach czy koncertach, więc no, czasami można trafić w wspaniałą perełkę i ta Magnolia, jak rozumiem...
2: Chociażby Buja Turna
0: dodaje.
2: Swój pierwszy koncert, który od razu był sold outem, a teraz grałem na OFF festiwalu.
1: No, wiesz, potężne zespoły, które u nas zaczynały, to nie wiem nawet, a już jak Magnolia Park było, to Kwiat Jabłoni, Żabson czy Problem.
0: Ten Kwiat Jabłoni wszyscy to stadion, nie stadion, czy Torwar, już nie pamiętam, no, wyprzedany.
1: No ostatnio chyba Torwar to był.
0: Torwar. Stadion, no dobra, więc jak najwięcej, życzę Wam jak najwięcej tego typu wydarzeń, a tak jak mówię, drodzy słuchacze, warto zaglądać, bo tam się dzieją po prostu, zaczyna się dziać historia konkretnych wydawców. Czy coś, Klaudia, z początkiem tygodnia kolejnego, 2 czerwcowego, co w chmurach jest do omówienia?
2: Drag Bingo będziemy mieli 10 w środę i to sobie przed weekendem tyle.
0: Przed weekendem tyle, no to ciebie proszę o przygotowanie przepięknego przemówienia na temat wydarzeń weekendowych, a wracam do Tomasza. Czwartek i Blind Delon.
1: Tak, w czwartek widzimy się z zespołem Blind Delon. Mroczny i minimalistyczny cold wave oparty na syntezatorach i basie, inspirowany latami 80.
0: Jak światełka? Będą światełka? No bo jak,
1: światełka czy będą?
0: No, takie wiadomo, takie pod ten...
1: Myślę, że
0: zimną falę, no to trzeba takie światełka.
1: Myślę, że będzie dużo dymu. Mniej światła właśnie, nic nie będzie widać na tej scenie. No i czerpią inspirację również z klasycznej sceny Cold Wave i EBM, a na saporcie lokalny, nie lokalny, bo z Białegostoku, postpunk Dorian Steaming Shadow.
0: Postpunk z Białegostoku, drodzy Państwo. Jak możecie się domyśleć, Białystok, widzieliście i te okolice Podlasia raczej słyną z twórców muzyki disco pola i okazuje się, że nie zawsze, nie tylko i nie wyłącznie, bo są też ludzie, którzy tworzą inną muzykę niż muzyka, jak to się kiedyś ładnie mówiło, chodnikowa. I Dorian Steaming Shadow będzie tego najlepszym przykładem. Post-punk. Ja się zawsze zastanawiam, co to znaczy post-punk, bo punk nie zginął, punk nie umarł. Zawsze pamiętam, takie na murach były napisy: punk żyje, a tu post już. O co tu chodzi?
1: O co chodzi w post-punku?
0: No.
1: Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe pytanie.
0: No nie? Nie. Post-punk to jakaś taka chyba marketingowa nazwa. Nie wiem, tak mi się coś wydaje. Trzeba by tych białostoczan zapytać, skoro, bo pewnie oni, pytając ich, co gracie, mówią post-punk. I już. Dobra. Piątek, kochani moi. Hydrozagadka. Ho, fajne party. Na zielono chyba się będziemy ubierać, co?
1: No i bardzo. O 23:00 startuje Shrek Party, jedna z naszych najbardziej szalonych, przebieranych imprez. Spodziewamy się oczywiście sold-outu jak zwykle. I bez względu na to, czy jesteś z podniecenia, czy jesteś ogrem, czy jesteś ciachem, osłem, czy księżniczką, kotem, czy smoczycą, zapraszamy na imprezę inspirowaną tym kultowym filmem animowanym.
0: No dobra, ale są jakieś warunki brzegowe? Wpuszczamy tylko brzydali?
1: Nie ma żadnych zasad.
0: Tylko na zielono?
1: Nie ma żadnych zasad.
0: Nie ma żadnych zasad? A jaką muzykę gra się na takim party, słuchajcie?
1: Wszystko z lat 2000.
0: Wszystko z lat.
1: Będzie soundtrack, ale będzie też trochę. Będzie dużo popu.
0: Okej. Dmuchanie takich balonów śmiesznych zwierzątka też się, jak to w
1: Będzie prawdopodobnie. Będzie. Nie mogę powiedzieć, no
0: to,
1: bo.
0: Nie,
1: jak chcecie, to przyjdźcie i zobaczycie, czy będzie maska Shreka dająca laserem prosto z oczu. No,
0: skoro spodziewamy się sold outu, to trzeba się, jak rozumiem, spieszyć z zakupem wejściówek.
1: Tak, trzeba się spieszyć od 23:00, trzeba się ustawić w tej kolejce.
0: Dobra.
1: I dać nam swoje pieniądze.
0: O to chodzi, drodzy Państwo. To. Myślę, że specjalnie mocno drogie nie jest. Trzeba sobie zabrać coś na bilet i coś na ewentualną orężadę w proszku. No to wracamy do Klaudii, bo już wywołaliśmy początek weekendu i niech nam Klaudia opowie, co w chmurach w piątek, w sobotę i w niedzielę, jeżeli tak dużo tych imprez zaplanowałaś, dziać się będzie.
2: W piątek zagrał nas Hiroshima. To jest mroczna elektronika. Realistyczne, pesymistyczne teksty to są jego znaki rozpoznawcze i akurat
0: realistyczne i pesymistyczne na raz, Matko Boska.
2: Realistyczne i pesymistyczne, to nie, ma to
0: ja
2: sensu.
0: Się, no ja wiem.
2: Zależy w jakiej po prostu codzienności żyjemy. No generalnie my się znamy z Szymą. Jest DJ-em u nas, w sensie jest u nas. Często robił u nas imprezy i to są zawsze bardzo dobre imprezy. Jedną z jego fanowych imprez to jest Colin Berlin, na którą zawsze przychodzi mnóstwo alternatywnych ludzi i ja uwielbiam patrzeć na nich tam. Więc no myślę, że zna się na rzeczy. Gra taką muzykę od zawsze i wydaje mi się, że wie, co robi. W przyszłości to jest współlider nieistniejącego już zespołu Das Moon. I koncert w chmurach będzie promocją premiery tego albumu w wersji na winylu.
0: Okej.
1: I robiłem kiedyś koncert zespołowi Das Moon i grał z zespołem Soft Moon.
0: Ja coś Das Moon widziałem na jakimś koncercie gotyckim swego czasu. Bardzo nie wiem, czy trafili tam przypadkowo, czy to był celowy zabieg, ale gdzieś pamiętam, że ich widziałem, ale właśnie nie mogę sobie skojarzyć, jak we mnie weszli mocno, czy w ogóle nawet. O, powiem tak. Hiroshima to będzie, przepraszam, przypomnij, piątek?
2: Piątek.
0: Piątek, a sobota, niedziela?
2: Sobota. Jeszcze nie mogę zdradzić.
0: Jeszcze nie bardzo. Możesz, tak. No to trzeba jak rozumiem, podglądać sociale.
2: Zgadza się.
0: Chmur, to też jeszcze przypomnę, że tutaj rozmawialiśmy swego czasu, że strona internetowa, czy też to będzie jedna strona poświęcona obu klubom, czy każdy klub będzie miał swoją, powstaje, czy jest zmieniana i będzie chyba tak przynajmniej z rozmów wcześniej z kierownikiem, szefem wynikało, że strona już niebawem będzie inna niż jest teraz, będzie lepiej zagospodarowana i będą się tam regularnie ukazywały też nasze podcasty.
1: A taki, na razie, taki jest plan dokładnie.
0: A na razie się opieramy na, głównie na socialach, czyli na Facebooku.
2: No warto obserwować. Dużo informacji tam jest z Skarbnicą.
0: Sobota. Co do soboty w chmurach, zaglądamy na Facebooka Chmur. Niedziela?
2: Tak. Aleksander Szalonek. Postać bardzo kreatywna. Promować będzie swoją płytę Żaby i ludzie.
0: Proszę, a co, czy, jak się wsławia jakim artyzmem się Aleksander wsławia? Czy gra na gitarze, czy na harmonijce ustnej?
2: On jest wokalistą i songwriterem i tworzy w klimacie takim indie rockowym, alternatywnym. Jeszcze nie wiem, czy Aleksander będzie z zespołem, czy będzie sam grał. Podejrzewam, że nie, tego rodzaju muzykę.
0: Aleksandra można na YouTubie wyjutubować?
2: Oczywiście, że tak. A nawet dzisiaj puścimy. Więc.
0: O, no tak, bo przypominam, drodzy Państwo, dzięki Klaudia, że po zakończeniu audycji, w której omawiamy tematy związane, koncerty, imprezy związane z klubami, będziecie mogli słuchać li tylko i wyłącznie muzyki, która przez najbliższe 2 tygodnie tam będzie gościć. Jeśli chodzi o Hedrock Zagadkę, zatrzymaliśmy się na piątku, tak? Dobrze pamiętam? Czy tak, na Szreku. No to bardzo cię proszę, Tomaszu, poopowiadaj, co tam się będzie działo w sobotę i w niedzielę, jeśli jest, że tak powiem, o czym?
1: W sobotę będziemy mieć taki mały koncert Roberta Radzimirskiego. On jest związany z Warsaw Balkan Madness na przykład. I to będzie koncert after po wydarzeniu, po konferencji psychodelicznej w Warszawie. Istnieje takie zjawisko, na które można się wybrać tego 13 czerwca. Polecam sobie sprawdzić ich sociale, a tam będziemy mieć taki mały after tego Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego do godziny 23, a później od 23 DJ Kubik znowu przejmuje Hydrozagadkę. Pierwsze 50 osób na imprezie dostaje od nas darmowy trunek, podarunek, napój.
2: Słoik?
1: W słoiku. W małym słoiczku. Muzyczny flashback do początku Millennium Party 2000, poświęcone Rihanna, Pitbull, J-Lo, 50 Cent, Miley. No chodźcie tańczyć po prostu.
0: Jasne, drodzy Państwo, sobota.
2: A ja chyba wpadnę, wiesz, potańczyć.
1: Ja też wpadnę, no będę w pracy.
2: Tak,
0: będziesz tańczył tak czy inaczej.
1: Ja zawsze tańczę.
0: Miałem okazję ostatnio widzieć.
1: Jest tam taki jeden słupek w tej Hydrozagadce, na tym podwórku.
0: Na podwórku?
1: No bo Hydrozagadka, bo to też bardzo, bardzo ważne jest, że Hydrozagadka w ogóle jest podwórkiem zabudowanym, nie?
0: To ja nie wiedziałem. Do omówienia historii powstania kamienic wokół muzycznego podwórka, to pewnie kiedyś wrócimy, ale to może zaprosimy tutaj jakiegoś architekta albo jakiegoś urbanistę, który to nam wszystko pięknie rozwinie, a my go będziemy już po prostu pytać. Niedziela? Coś się dzieje, drodzy Państwo? 14 czerwca?
2: My już
1: odpoczywamy.
0: Wy już odpoczywacie, więc i mnie przyjdzie. Ja tylko dodam, że jeżeli ktoś będzie miał mało wrażeń poprzez z tych 2 tygodni, o których żeśmy mówili, to 14 czerwca tu na Stalowej dni ulicy Stalowej można wtedy przyjść i dopełnić swoje rzeczy. Drodzy Państwo, także między 2 a 13 czerwca w obu klubach dzieje się dużo. Ja przypominam, że po pierwsze możecie sobie to jeszcze raz odczytać na socialach obu klubów. Myślę, że w razie wątpliwości, ja te wątpliwości wam za chwilę muzyką, którą przygotowali mi oboje menadżerowie, rozwinę i warto też oba kluby odwiedzać ze względu na bardzo dobrze zaopatrzony bar. Dla Radia Praga dziś audycji Muzyczne Podwórko rozmawialiśmy dzisiaj z Klaudią oraz z Tomaszem. Dzięki za przybycie.
1: Dziękujemy również.
2: Dziękujemy również za zaproszenie.
0: Widzimy się w drugiej połowie czerwca. A dla was, drodzy państwo, muzyka zespołów, które omówiliśmy przed, które zagrają oczywiście i których koncerty omówiliśmy przed chwilą. Gramy. Do usłyszenia. Cześć.
3: Radio Praga.

Właściwie jeszcze jestem nikim. Po prostu jeszcze to przez jakiś czas będzie trwało. Ale chciałbym w przyszłości po prostu jakoś tam odnaleźć

chciałbym w przyszłości. Po prostu no jakoś tam odnaleźć to, co się nazywa być człowiekiem.

Kolonia przyszłość majaczy, ścieżka z każdym krokiem kurczy się, mijam ostatni dom. Hej, w zieleni wąwóz zwije się, znika miasto.

Ciągle znajduję nowy trop, nazywać, rozpoznawać, uczę się.

0: Dzień dobry słuchaczom, pozdrawiam was wszystkich, pozdrawiam Radio Praga, Alan Starski.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Minęła 22:37.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Hej, tu Marcin Lizak z zespołu Plateau. Słuchacie Radia Praga.
1: Minęła 23:35.

zesły, tylko usek jak liść. Piąty zmysł to nie wstyd, nie ból, nie krzyki, nie cisza. Zbyt daleko to od woli, żeby świat ukołysać. Małe paluczki, gniewasz, bo suje się krew sobie brew. Chociaż słychać można stąd w dali śpiew, to nie mew. I nie z głośnika drga krytyka, pojawia się i znika. Matematyka siada, jak mięso kontra czekolada, czy się nada. Odpowiedź jedna, sto bądź dwa, chociaż deszcz tu nie pada. Ciało mokre, wilgoci parada, jak lastrada. Słyszysz światło, czujesz, chociaż nie wypada. Odwręcz się, upuść nóż, niech wygra ogłada. Widokręgi przeminą zamkną, oczy się otwarte, chwycisz to. No to nie baba warte, uczucie wyżarte, do muru przypada.

fela. Kariera w koło się rozpościera, zrok z diabła zajera, jest chęć zabrać tylko to, co twoje, żeby zawsze to mieć. Gdzieś ciężka wolność jak chęć, ni w pięć, ni w dziesięć, co za słowa. Wybuchowe rozdanie, pali cała głowa, trawa mowa. Nie, nie, nie zrozumcie mnie źle, czuję, że lecieć chcę cały czas, gdzie jest trawa po pas i las. I zamknięte wciąż drzwi, przed nimi ja, za nimi sny i ty.

0: z Afrika. Nic tu nie zmyka, nic tu nie unika. Kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

się w ciebie z każdym oddechem. W świetle dnia, we śnie, bezbarwny, bezgłośny. Otwiera powoli jak puszka, mózg. Upiorę przyjaciół, widma wrogów. Czego się lękasz, powiedz?

codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.

Wiesz, ja czasem krążę niby twardy, zimny ham, że co to nie ja, ale to nie ja. Ślady mam wszędzie, w lustrze nie mam mnie, w lustrze nie mam odbicia. Zapominam, zanikam, w ciebie zajrzę głęboko. Za oczami jest miejsce, tam gdzie nie ma nikogo. Opuszczę się po linii, zejdę, zabiorę na górę kamień. Jeśli wyciągniesz do mnie rękę, widziałem od środka seanse, na powiekach zamkniętych, na powiekach.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.